Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Dzień dobry, nazywam się Juliusz Machulski i pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: To dla kochanka.

0: one ma. Podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla kochanego.

0: wujek Leon swą ktuchu kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypia w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwazd. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

woda brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: I tak jak słyszeliście, to jest program Tydzień w Warszawie. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Witam i zapraszam. A w tej części programu na pewno zajrzymy, sprawdzimy, co słychać w Warszawie i co wydarzyło się na Mazowszu w ostatnim czasie. Ale powiem również Wam nieco więcej o tak zwanych gatunkach inwazyjnych, bo mamy takich przedstawicieli zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin, a ich odłowem zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej. Powiem Wam o dosyć głośnej sprawie i jej konsekwencjach. Szpital Południowy. Myślę, że wielu z Was to już sporo mówi. Powiemy i o saloniku VIP, i o tym, kto najprawdopodobniej z niego korzystał, ale również powiemy, jak do tego odnoszą się miejscy urzędnicy i jakie to będzie rodziło dalej konsekwencje. Dalej będzie również o turystyce. Powiem Wam, gdzie najlepiej spędzić urlop, jeżeli nie chcecie opuszczać Mazowsza. Ale tak jak wspomniałam, zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a przedstawi Wam to moja redakcyjna kolejność.

0: Koleżanka Natalia Kuśmierz.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policja wyjaśnia sprawę grupy mężczyzn, którzy w strojach przypominających mundury pojawili się na dworcu centralnym. Nagranie z ich udziałem trafiło do internetu. Funkcjonariusze zbierają materiał dowodowy dla prokuratury. Przy okazji przypominają, że podszywanie się pod policję jest przestępstwem. Warszawskie miasteczko ruchu drogowego zachęca do odkurzenia wiedzy o tym, jak poruszać się po ulicach. Umiejętności zdobyte na torze mogą okazać się bezcenne, mówi Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
3: Widzimy, że dzięki tego typu działaniom ilość zdarzeń drogowych, która ma miejsce z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są rowerzyści, ona maleje, a zwiększa się świadomość.
2: W miasteczku odbywają się także egzaminy na kartę rowerową. Trwa spór o przyszłość przejścia podziemnego pod ulicą Targową. ZDM chce je zasypać, argumentując, że większość pieszych korzysta z przejść naziemnych. Część radnych chce jednak zachować tunel i wykorzystać go jako galerię uliczną. Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość tego obiektu. A w stołecznych stawach trwa odławianie gatunków inwazyjnych. Odławiany jest żółw ozdobny, a ze stawu Morskie Oko usunięto także roślinę pistię rozetkową. Przy okazji zarząd zieleni apeluje, by nie wpuszczać do stawów obcych gatunków zwierząt oraz roślin.
1: Wtorek.
2: Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował działanie Centrum Wspierania Badań Klinicznych. Ma ono pomóc badaczom, odciążając ich ze zadań formalnych, mówi jej dyrektor centrum Łukasz Kołtowski.
4: Mamy za zadanie zdjąć z głowy badacza wszystkie obowiązki administracyjne, tak zwaną papierkologię, po to, by badacz mógł skupić się na istocie zagadnienia, jakim jest badanie kliniczne, dobór pacjentów.
2: W klinikach w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono ponad 170 badań, w których uczestniczyło około 400 badaczy. Pewien 36-latek usłyszał zarzut pobicia taksówkarza z Azerbejdżanu. Do ataku doszło w ubiegły piątek w rejonie Dworca Gdańskiego. Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny. Na koniec jeszcze historia, która dobrze się skończyła. Pasażerowie, motorniczy i policjanci uratowali rodzinę kaczek, która utknęła na torowisku przy Grochowskiej. Ptaki nie mogły wydostać się z pułapki z powodu wysokiego krawężnika przy przystanku. Dzięki wspólnej akcji kaczki bezpiecznie opuściły torowisko, a nagranie z interwencji można znaleźć w internecie.
1: Środa.
2: Fotoradar, który niedawno stanął na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej, uległ awarii. Urządzenie zamontowano tam po wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Teraz zepsuł się w nim generator błysku i nie wiadomo, kiedy zostanie on naprawiony. Mimo krótkiego działania fotoradar zarejestrował 550 przypadków przekroczenia prędkości. A w Warszawie rozkręcają się wakacyjne remonty drogowe. W poniedziałek drogowcy pojawili się w Alei Niepodległości. Tam trwa remont torowiska tramwajowego i węzłów ciepłowniczych, mówi Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
5: Wyremontujemy odcinek torów pomiędzy ulicą Nowowiejską a Armii Ludowej, a Veolia całkowicie przebuduje dużą komorę ciepłowniczą przylegającą do torowiska tramwajowego.
2: Remont zakończy się w połowie września. Na koniec zaglądamy do Otwocka. Tamtejsze Muzeum Wnętrz przejdzie remont. Obiekt zyska salę kinową, przestrzenie warsztatowe oraz ogrzewanie umożliwiające działalność także zimą. Prace rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają 2 lata. A na Ochocie przy teatrze powstał nowy mural autorstwa Wojciecha Brewki. Przedstawia on motyw dialogu i porozumienia, a jego tło tworzą prace uczestników warsztatów artystycznych. Dzieło ma zwracać uwagę na różnorodność i znaczenie empatii w relacjach międzyludzkich.
1: Czwartek.
2: Na trasie S8 między Powązkowską a Markami trwa wymiana nawierzchni. Na części tego odcinka położono już nowy asfalt, jednak wciąż nie ma oznakowania poziomego. Pasy zostaną namalowane wtedy, kiedy pozwoli na to pogoda. Do tego czasu trzeba zachować w tym miejscu szczególną ostrożność. Przenosimy się do Zalesia Górnego. Tam policjanci zatrzymali mężczyznę, który zasnął za kierownicą auta stojącego na środku jezdni. 32-latek miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i nie posiadał prawa jazdy. Dodatkowo był agresywny wobec funkcjonariuszy. Został zatrzymany i grozi mu do 3 lat więzienia. Na koniec dobre wiadomości dla tych, którzy na wakacje chcą jechać pociągiem. Będą nowe połączenia, w tym te obsługiwane przez Pendolino. O szczegółach mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
6: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
2: Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
1: Piątek.
2: Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Decyzja ma związek z doniesieniami dotyczącymi jego wysokich zarobków, a także nieprawidłowości przy przyjmowaniu pacjentów w szpitalu południowym. Dodam, że zwrócił on też placówce 500 tysięcy złotych po korekcie faktur. Są wyniki kontroli żłobka w Ząbkach, gdzie w maju utonął 2-letni chłopiec. Okazuje się, że 2 pracownice opiekowały się dziećmi bez formalnego zatrudnienia. Trwały jednak procedury związane z przyjęciem ich do pracy. Szkoła podstawowa nr 215 na Pradze Południe od września będzie zamknięta. Powodem jest przedłużająca się modernizacja obiektu. Rozgoryczenia sytuacją nie kryją rodzice.
7: Moja 6-latka, jak się dowiedziała, że dostała się do tej klasy, to po prostu się popłakała ze szczęścia. Odetchnęliśmy, dziecko się dostało, pójdzie do wymarzonej szkoły i nagle teraz dosłownie kilka dni temu taka informacja.
2: Władze argumentują, że nie mogą uruchomić szkoły nawet częściowo ze względu na bezpieczeństwo dzieci. A skoro właśnie o bezpieczeństwie mowa, to wczoraj we Wesołej doszło do zderzenia ciężarówki z nieoznakowanym radiowozem. Jeden z funkcjonariuszy był zakleszczony, ale uwolnili go strażacy przy użyciu specjalnego sprzętu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Samorząd województwa mazowieckiego zachęca do podróży z flagą województwa, a wicemarszałek Wiesław Raboszuk zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.
8: Chcielibyśmy, aby Mazowszanie poznawali nie tylko swój region, ale także wszędzie tam, gdzie przebywają turystycznie, żeby zaznaczyli swoją obecność i poświadczyli o tym, że są Mazowszanami, że Mazowszanie docierają do różnych miejsc.
2: Pula nagród w konkursie to 25 tysięcy złotych. 29 czerwca rusza kolejna fala remontów torowisk. To wiąże się też ze zmianami w komunikacji miejskiej. Część połączeń tramwajowych będzie zawieszona, a pasażerów przewiozą autobusy zastępcze. Prace obejmą m.in. skrzyżowanie Jana Pawła II i Solidarności oraz ulicę Grójecką.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Zmieniamy temat.
0: Warszawa, tak jak Wam wspominałam, zmaga się z inwazją inwazyjnych gatunków zwierząt. Ale nie tylko zwierząt, bo to również dotyczy roślin. Obecnie pracownicy Zarządu Zieleni prowadzą odłów w stawach w Parku Dolinka Służewiecka, Parku nad Stawem Służewieckim oraz w Parku Morskie Oko. A więcej na ten temat wie Piotr Lędzion.
9: Tradycyjnie, jak co roku, Warszawa rozpoczęła walkę z obcym najazdem. Na początek może wspomnijmy o tym, że pojawił się nowy wróg.
10: Tak, to się zgadza, ładnie określone. Sprawa wygląda tak, że co roku prowadzimy działania związane z odłowem inwazyjnych gatunków obcych. Tu mówimy w tym momencie o zwierzętach, a nie o roślinach. Do zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka morskiego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza inny gatunek obcy, a mianowicie jest to żółw ozdob.
9: A w jakich miejscach wykryte zostały te zwierzęta, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami?
10: W tym roku są to stawy w parkach Dolinka Służewska nad Stawem Służewieckim oraz Park Morskie Oko. Do końca roku będą prowadzone również odłowy w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim.
9: A na czym polegają te odłowy i dlaczego są ważne?
10: Gatunki inwazyjne, tak jak sama nazwa wskazuje, mogą powodować to, że się rozprzestrzeniają na pewnym terenie i niestety w niekontrolowany sposób. Przede wszystkim prowadzą do zubożenia, a nawet do zanikania rodzimych gatunków, a zatem odławianie, usuwanie gatunków inwazyjnych, bo to też w kontekście roślin, sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, a przede wszystkim sprzyja rozpowszechnianiu się naszych naturalnych gatunków.
9: A w jaki sposób przebiega ten odłów i co dzieje się ze złapanymi zwierzętami?
10: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom. Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce śladem naszych działań z poprzednich lat zostaną przekazane jako pokarm do warszawskiego zoo.
9: Wspomniała Pani też o roślinach, bo również z gatunkami inwazyjnymi z tej kategorii mamy pewien problem.
10: Tak, tutaj jeżeli chodzi o przy okazji tych odłowów, które prowadzimy, dostrzegliśmy, ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkową, jest to roślina, która należy do gatunków inwazyjnych. Oprócz tego na terenie Warszawy jednym z takich dosyć sporym gatunkiem inwazyjnym, obcym jest nawoć kanadyjska. To też jest gatunek, z którym można powiedzieć, że walczymy. Często też wspomagamy się pomocą wolontariuszy w ramach działań naszego wolontariatu zielonego. Niedługo w ramach jednego z projektów edukacyjnych również z mieszkańcami, w ramach projektu Na Złość będzie również wyrywana nawoć z kilku terenów na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zachęcam. Projekt można znaleźć na Facebooku i dołączyć. I jeden z też takich popularnych, dosyć powszechnym gatunkiem inwazyjnym, jeżeli chodzi o rośliny, mamy klona jesienolistnego, którego często można spotkać nad Wisłą. Tu również prowadzimy selektywne wycinki tego klona nad Wisłą i tu uprzedzam, to nie jest wycinka dużych drzew, to zazwyczaj jest wycinka mniejszych samosiejek, które trzeba usuwać po to, żeby nasze rodzime gatunki miały odpowiednie warunki do rozwoju.
0: Mówiła rzecznik Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska. A teraz przenosimy się nad wodę. Nie wiem, czy wiecie, ale mówi się, że Mazowsze wodą stoi. To ze sprawą wielu rzek, wielu akwenów, z których możemy korzystać latem. I o tym nieco więcej opowiem Wam w kolejnych częściach programu. Na pewno powiem Wam o spływach kajakowych, o szlakach spływów kajakowych, ale również o plażach, o kąpieliskach, z których będziemy mogli korzystać w tym sezonie. Ale zanim do tego przejdziemy, warto również wspomnieć, że tłumów w ten weekend spodziewają się zarządcy pływalni w ośrodkach Moczydło oraz Inflancka w Warszawie. Pogoda dopisuje, a jedne z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku w stolicy są już otwarte. Pływalnie będą dostępne do końca sierpnia, mówi Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
11: Są one po renowacji oba. Spodziewamy się dużego zainteresowania w weekend. Na sobotę, niedzielę zapowiadają się wysokie temperatury, słońce. Są zjeżdżalnie oczywiście na obu tych pływalniach.
12: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
0: A o bezpieczeństwie w ośrodkach opowiadał ratownik Mariusz Szulczuk. Przy niekorzystnej pogodzie możliwe będą zamknięcia pływalni. O tym Aktywna Warszawa będzie informować w internecie. Mówimy o wodzie, mówimy o obiektach wodnych, ale wodą należy się nie tylko schładzać, ale warto i przede wszystkim należy ją pić. Zwłaszcza teraz, kiedy w niektórych miejscach w Polsce mamy 35 stopni w cieniu, a przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, ale nie tylko, bo również dla zwierząt i dla roślin. A jeden z ogródków działkowych na obrzeżach Warszawy odwiedził Michał Dzieneński.
13: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec, cały czas.
14: To traktujemy to jako przyjemność, no przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
13: Nawadniasz, zdecydowanie.
15: Ale działkę.
13: Działkę, siebie, muszę też.
16: Ja akurat alkoholu w ogóle nie piję.
15: Ale ja nie mówię alkoholu, ja mówię generalnie.
16: Nie, nawadniać się to tak, najbardziej.
0: No i warto przypomnieć, że astronomiczne lato rozpoczynamy już teraz, w tą najbliższą niedzielę po godzinie 10. A teraz zapraszam Was na kolejną część programu. Powiemy o Szpitalu Południowym, o tym, jak do sprawy odnoszą się miejscowi urzędnicy i jak do sprawy odnosi się również szef rządu. Czy podobne kontrole będą dotyczyć również pozostałych warszawskich szpitali, a może wyjdziemy poza Warszawę i te kontrole obejmą szpitale w całej Polsce? O tym wszystkim powiemy w kolejnej części programu, ale tak jak Wam obiecałam, powiem też o tym, gdzie najlepiej spędzić urlop. O tym właściwie więcej powie Wam prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo to ta organizacja przygotowuje szlaki, przewodniki, które mają za zadanie pomóc Wam jeszcze lepiej poznać Mazowsze. Ale o tym wszystkim powiem w dalszej części programu. Serdecznie zapraszam.
17: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Zapraszam na kolejną część programu i tak jak wspominałam, na pewno powiemy o sytuacji Szpitala Południowego. O 28-letnim lekarzu, który zarabiał krocie, który był kierownikiem SOR-u mimo braku specjalizacji, ale również o saloniku VIP. Do tematu odnieśli się radni Warszawy, radni opozycji, ale również szef rządu i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który tłumaczył podczas konferencji prasowej, że żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym nie było. Ale o tym więcej powiem w dalszej części programu. Zanim przejdziemy do tematu Szpitala Południowego, warto zajrzeć na początek na ulicę Warszawy, bo ten okres wiosenno-letni, a właściwie już bardziej letni, to okres remontów drogowych, intensywnej pracy drogowców, a więcej na ten temat, więcej o tym, co dzieje się na ulicach Warszawy i z jakimi utrudnieniami będziemy się zmagać, mówi Piotr Lędzion.
18: Wiosna i lato w Warszawie remontami stoi. Jedną z najważniejszych trwających inwestycji jest modernizacja torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich. Pierwsze tygodnie pracy i usunięcie starych szyn potwierdziły przepuszczenia tramwajarzy, o których mówi wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
19: Milimetry jeżeli chodzi o zużycie szyn. Milimetry dzieliły nas od przekroczenia normy, po której musielibyśmy, no nie wiem właśnie co zrobić, chyba ruch zatrzymać, bo nie powyżej pewnych zużyć szyny nie wolno prowadzić po niej ruchu. My tego bardzo pilnujemy, stąd naprawdę nie mogliśmy czekać. Staraliśmy się czekać na kolejarze tak długo jak się dało, dłużej czekać nie mogliśmy, bo doszlibyśmy do stanów, które byłyby nieakceptowalne z perspektywy bezpieczeństwa.
18: Jednym z najtrudniejszych remontowo odcinków pozostaje Most Poniatowskiego. Jego konstrukcja rzuciła już w tym roku wyzwanie drogowcom, którzy w miarę postępu prac natrafiali na kolejne problemy.
20: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Prawdziwa skala uszkodzeń odkrywała się dopiero wtedy, kiedy na przykład były rozkuwane elementy betonowe. One z wierzchu mogły wyglądać na nieuszkodzone, ale już po rozkuciu, po zeszlifowaniu okazywało się, że zakres prac jest dużo większy. No i stąd wynikały przede wszystkim te opóźnienia.
18: Podobny los spotkał pracowników tramwajów warszawskich. Prezes Niklewicz obiecuje, że będzie starał się rozwiązać napotkane przeszkody terminowo, nie ma jednak pełnego przekonania w powodzenie tego zadania.
19: Nie działa odwodnienie, proszę Państwa. Woda w tym miejscu gromadzi się pomiędzy płytą torowiska, płytą mostową. Izolacja, podkreślam, izolacja przeciwko wodzie jest całkowicie przegniła i zniszczona od nadmiaru ruchu. Ponieważ ta woda tam stała, urządzenia, które miały wodę odprowadzać, nie działały i nie działały już od wielu lat. Natomiast jeżeli chodzi o pozostały ciąg Alei Jerozolimskich, to ja już jestem pewien, że ja terminu, który Państwu obiecałem, dotrzymam, natomiast mam problem z tym wiaduktem, bo odkryliśmy tam rzeczy, których po prostu się nie spodziewaliśmy, a które wymagają dodatkowej dużej interwencji.
18: Z wyzwaniami rzucanymi przez dawną Warszawę mierzy się także stołeczny zarząd rozbudowy miasta. To m.in. zapomniane tunele i tony kostki brukowej, przez które opóźnia się przebudowa ulicy Grzybowskiej. Jak przyznaje dyrektor SREM Ewelina Degowska, Wolska ulica to pudełko niespodzianek.
21: To jest kolejne pudełko pełne niespodzianek. To ta część Warszawy, gdzie pod powierzchnią na każdym metrze wykopujemy kolejne artefakty i to mocno, bardzo mocno wpływa na realizację prac w tym terenie, bo co wykopiemy, to musimy zgłosić, a to powoduje badania archeologiczne, a wykopujemy przeróżne rzeczy od kolejnych odcinków torów tramwajowych, olbrzymiej ilości kostki brukowej, czy też niewybuchy z czasów II wojny światowej. Odcinek od Karolkowej do Przyokopowej, mam nadzieję, będzie udostępniony do końca lipca z zachowaniem oczywiście ruchu jednokierunkowego.
1: Zmieniamy temat.
0: Teraz przenosimy się do Szpitala Południowego w Warszawie i sprawdzamy, co dokładnie tam się wydarzyło. Wiemy na pewno, że 28-letni lekarz, kierownik SOR-u, radny dzielnicy Ursus, zarabiał krocie. I to pokazały oświadczenia majątkowe, które wywołały dyskusję na temat wynagrodzenia lekarza. Po nitce do kłębka znaleźliśmy się w saloniku VIP, tak zwanym saloniku VIP, z którego mieli korzystać posłowie, działacze Koalicji Obywatelskiej. Wiemy na pewno już teraz, że lekarz skorygował 33 faktury i zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Zrzekł się również mandatu radnego oraz odszedł z partii. Dalszych wyjaśnień w tej sprawie żądają m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości. Sebastian Kaleta.
22: Od kilku dni cała Polska zszokowana tym, co się dzieje w Szpitalu Południowym. Najpierw słyszymy o działaczu, bardzo młodym działaczu Koalicji Obywatelskiej, który 1,5 mln zł zarobił ledwie w rok, kupił sobie Porsche, miał być koordynatorem SOR-u w tym szpitalu, ale wczoraj przyszła, wydaje mi się, jeszcze bardziej bulwersująca informacja. Otóż okazuje się, że ten młody człowiek według doniesień portalu Zero miał koordynować salonik VIP dla działaczy Koalicji Obywatelskiej. Nie mamy informacji z portalu Zero, kto miał się przewinąć konkretnie przez ten salonik VIP. Z tego powodu przede wszystkim, że Polacy są świadkami upadku służby zdrowia. Odwoływane są wizyty u specjalistów. NFZ jest niedofinansowany. Po prostu ludzie nie dostają leczenia takiego, jakiego potrzebują, chyba że należą do Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Takich historii, takiej afery przez wiele lat naprawdę nie było. Dlatego też z Państwem spotkaliśmy się jako warszawska opozycja, jako warszawskie Prawo i Sprawiedliwość, by poinformować, jakie działania inicjujemy, żeby ten problem rozwiązać i tę aferę rozliczyć. Przede wszystkim oczywiście w pierwszej kolejności żądamy dymisji. Dymisji osób, które są odpowiedzialne za nadzór nad Szpitalem Południowym. W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o panią Renatę Kaznowską, zastępcę pana Trzaskowskiego, ale również jako opozycja miejska składamy wnioski o to, żeby do maksymalnie do następnego czwartku Rafał Trzaskowski oficjalnie przed Radą Warszawy wytłumaczył się, poinformował o wszystkich decyzjach w sprawie Szpitala Południowego, jakie są wyciągnięte wnioski, jakie są dymisje. Korzystamy jako opozycja z dostępnych narzędzi formalnych, czyli zwołania sesji nadzwyczajnej, jak również specjalnego punktu obligatoryjnego w sesji absolutoryjnej. Panie Trzaskowski, nie uciekniesz pan przed mieszkańcami Warszawy, którzy oczekują dymisji za ten skandal w Szpitalu Południowym. Zachęcam wszystkich radnych z Warszawy, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, do podpisania tego wniosku. Pokażmy, że ta afera powinna być po prostu wypalona gorącym żelazem. Naprawdę musimy to wyjaśnić, bo sytuacja, w której politycy rządzącej partii mają specjalną ścieżkę ze specjalnym salonikiem VIP w szpitalu warszawskim, Szpitalu Południowym, jest sytuacją nieakceptowalną i muszą być po prostu konsekwencje. Być może również konsekwencje polityczne powinien ponieść pan Kierwiński, który kieruje strukturami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. To też są ważne sprawy. I oczywiście apelujemy do wszystkich tych, którzy przez ten salonik przeszli, którzy skorzystali z tej specjalnej VIP-owskiej ścieżki, żeby sami się ujawnili, bo będą naprawdę mieli poczucie potężne wstydu przed całym narodem, przed całą Polską, jeśli będą media kolejne przypadki ujawniać.
3: Absolutnie nie wierzymy, że w Warszawie poza portierem, menedżerem i być może dyrektorem szpitala nikt nic nie wiedział o tym procederze. To jest skandaliczna sprawa, że nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za te ogromne nadużycia w Szpitalu Południowym. W projekcie sesji znajdą się oczywiście punkty informacyjne dotyczące kontroli w szpitalach, ale też projekty trzech stanowisk w sprawach, których powiedział pan przewodniczący Kaleta. Wezwania pani wiceprezydent Kaznowskiej do dymisji zastępcy prezydenta. W sposób oczywisty musiała o tym wiedzieć. Nie wierzymy absolutnie, że nikt w najwyższych władzach miasta nie miał takiej wiedzy. Drugie stanowisko dotyczy odpowiedzenia rad nadzorczych spółek szpitalnych, szpitali miejskich. Tylko przypadek Szpitala Południowego, gdzie mamy polityków w radach nadzorczych, to są też inne przypadki. Tu muszą być szybkie i stanowcze decyzje w tej sprawie. Wreszcie trzecie stanowisko. To jest tak, że nie możemy sobie pozwolić na takie standardy w życiu publicznym. Dlatego wzywamy te osoby, które nadużyły swoich stanowisk, pojawiły się w saloniku VIP-owskim, one lub ich rodziny, żeby zrezygnowały po prostu z życia publicznego. To jest niezbędne dla standardów życia publicznego w Polsce w tej sytuacji.
0: Dodał radny Warszawy Dariusz Figura. Sprawę chcemy zbadać od początku do końca, zapewnia szef rządu Donald Tusk.
4: Ja bardzo jestem zdeterminowany, żeby sprawę wyjaśnić do samego spodu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia. Mamy, tak jak powiedziałem, zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuratora w tej chwili w Szpitalu Południowym, mamy audyt zlecony przez właścicieli szpitala, czyli samorząd warszawski, prezydent Trzaskowski i zarząd miasta wydał w tej sprawie oświadczenie. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że mamy te trzy wymiary i we wszystkich tych trzech sprawach ja będę naprawdę zdeterminowany i bezwzględny. Pierwsze działania młodego lekarza, no, który de facto potwierdził nieprawidłowości. Mówię o jego decyzji o zwróceniu pieniędzy, to jest prawie 500 000 złotych, a więc zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawem i przepisami. Tak jak wiecie, oczekiwałem od niego natychmiastowej rezygnacji z członkostwa w koalicji, złożył też mandat radnego. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa. Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne. Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne. Trzecia sprawa, czyli tak, żeby uniknąć tego typu zdarzeń w innych szpitalach, bo wiemy dobrze, ja nie chcę tutaj na nikogo wrzucać takiej domniemanej odpowiedzialności, nie o to mi chodzi. Ale dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność i będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami. To jest kwestia i przyzwoitości i sprawiedliwego dostępu do usług medycznych. To jest też kwestia prawna. No, chcemy uniemożliwić tego typu operacje. To jest też bardzo ważne dla polskich lekarzy. Ja już widzę, że narasta taka fala, żeby uderzyć w zawód lekarza. To jest absurd. Widzę też całe stado genialnych pomysłów, ale większość tych pomysłów mogłoby przynieść efekty złe. Na przykład ograniczenie dostępu do pomocy lekarzy. Mi bardzo zależy na tym, żeby bezwzględnie, współpracując z lekarzami, ze środowiskiem, wyeliminować nadużycia, także po to, żeby lekarze, którzy ciężko pracują, dużo pracują, mogli uczciwie dużo zarabiać. Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki, więc sprawa będzie wymagała bardzo kompleksowego działania, ale będziemy tutaj też bardzo konsekwentni i te ograniczenia, jeśli chodzi o nadużycia i przesadne kominy płacowe, to jest coś, z czym się uporamy w najbliższym czasie.
0: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości. Tak mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Samego lekarza milionera, który koordynował SOR-em, Trzaskowski nazwał dyzmą obecnych czasów. Lekarz Dawid Kasprzyk co prawda nie miał saloniku dla VIP-ów, ale miał inne specjalne, nielegalne wykorzystywane pomieszczenie, tłumaczył prezydent Warszawy.
5: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
0: Czy to pomieszczenie było dla polityków Koalicji Obywatelskiej i czy przyjmowani byli poza kolejnością? To ma wyjaśnić m.in. audyt w placówce. Żadne nazwiska nie będą jednak przynajmniej na razie podane. Została powołana nowa Rada Nadzorcza Szpitala, odpolityczniona i tak ma być też w innych miejskich spółkach medycznych. Cała reorganizacja ma zakończyć się do końca miesiąca. Do tematu będziemy wracać na antenie radia i będziemy informować o wynikach śledztwa. A teraz zapraszam na kolejną część programu. Tak jak wspominałam, będzie turystycznie. Będzie kilka podpowiedzi dotyczących tego, jak spędzić urlop na Mazowszu. Okazuje się, że tych atrakcji jest na tyle dużo i tych szlaków do poznania, do odwiedzenia jest na tyle dużo, że wcale nie musimy odbywać kilkugodzinnej podróży na przykład na Mazury, bo to wszystko mamy tuż pod nosem. Tych szlaków, na przykład filmowy, muzyczny, industrialny jest całkiem sporo, ale więcej na ten temat w kolejnej części programu opowiedzą pracownicy Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, którzy mają również takie własne protipy na to, jak uspokoić głowę i jak miło spędzić czas na przykład na łonie natury, bo chyba tego nam ostatnio coraz bardziej potrzeba. A skoro mówimy o odległościach do pokonania, to czasami wcale nie musimy czekać na urlop, a wystarczy na przykład weekend, aby się zresetować nad rzeką, nad jakimś przyjemnym jeziorkiem. No ale więcej na ten temat opowiemy już w kolejnej części programu, ale będzie też o mazopiknikach, podczas których będzie można przyjemnie podjeść, ale na przykład również nauczyć się tańczyć i zasięgnąć kilku porad od Rafała Maseraka. Wszystkie terminy, daty i miejsca, w których odbywają się mazopikniki, znajdziecie na stronie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wspomnę również o ciekawym konkursie fotograficznym w puli nagród. Tyle jeszcze powiem, jest 25 tysięcy złotych. Do usłyszenia już za moment w programie Tydzień w Warszawie.
17: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Wcale nie trzeba opuszczać Mazowsza, aby miło spędzić czas i o tym przekonuje Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która przygotowała bogatą ofertę i kilka pomysłów na to, jak miło spędzić czas wakacyjny, nadchodzący czas wakacyjny i urlopowy. I na przykład może to być spływ kajakowy, bo w końcu Mazowsze wodą stoi, ale możecie również odpocząć na łonie natury i tutaj też mamy kilka takich podpowiedzi lub udać się w podróż szlakiem filmowym, zachęca Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: Wystarczy powiedzieć chociażby Rancho, które wznowiło swoją produkcję, ale też i możemy odwiedzić Wilkowyje filmowe, czyli Jeruzal na terenie województwa mazowieckiego.
0: I o tym powiem w tej części programu. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowała kilka takich podpowiedzi, przygotowała sporo przewodników, a te wszystkie znajdziecie w internecie. Dowiecie się z nich na przykład, z jakich plaż warto skorzystać, które są bardziej, a które mniej oblegane.
6: Ja zachęcam do tego, żeby poznać wszystkie kąpieliska, z racji tego, że Mazowsze wodą stoi, jak się okazuje, bo zarówno i po Jeziorze Gostynińskie, które jest bogate w jeziora, ale też i cała sieć rzek, no i zaczynając od Królowej Polskich Rzek, czyli Wisły, i później później wszystkie inne mniejsze, większe rzeki, które przepływają przez województwo mazowieckie, zachęcają do tego, aby wypoczywać właśnie w okolicach tych zbiorników wodnych czy rzek. Więc jeżeli chodzi o kąpieliska, my tutaj zaproponowaliśmy pewien taki i tylko inspirację do tego, że niektóre kąpieliska, które są strzeżone, oczywiście zachęcamy do tego, żeby tam akurat udać się z rodzinami. Są to kąpieliska na pewno nad Jeziorem Zegrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska. Ale są też takie miejsca, które niekoniecznie są mocno eksplorowane przez turystów, gdzie jest duże natężenie ruchu turystycznego, a my przecież potrzebujemy takiego resetu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdziemy takie miejsce, chociażby wzdłuż rzek takie miejsca się znajdują, to pamiętajmy przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie, więc ja tutaj nie zachęcam do tego, żeby od razu musieć korzystać z kąpieli wodnych, ale samo obcowanie właśnie blisko rzeki, blisko natury da nam możliwość resetu. I takie kąpieliska znajdą się oczywiście nad takimi rzekami jak Narew, jak Bóg, gdzie możemy pojechać, czy Liwiec, to na pewno znajdziemy takie miejsca, niekoniecznie oblegane turystycznie, ale dające nam możliwość wypoczynku. No i pamiętajmy, że kąpieliska to przede wszystkim zdrowy rozsądek i umiar w korzystaniu chociażby z kąpieli słonecznych i pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy mieli duże natężenie słońca, to nie wchodźmy nagrzani do wody od razu, tylko zachowujmy odpowiednie kwestie bezpieczeństwa.
0: A skoro o nich mowa, to warto przypomnieć o tym, że po alkoholu nie wchodzimy do wody. Warto i trzeba o tym przypominać, bo okazuje się, że alkohol jest nadal główną przyczyną utonięć, a tych nie brakuje. Od początku roku na akwenach na terenie Warszawy i Mazowsza utonęło już 7 osób. O tym, na co należy zwracać uwagę, mówi aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego w Warszawie.
2: Pamiętajmy, jeśli chcemy pływać na sprzęcie pływającym, zawsze ubieramy kamizelki ratunkowe bądź asekuracyjne, w zależności jakie są nasze umiejętności pływackie. Pamiętajmy, jeszcze będąc na kąpielisku strzeżonym, aby wchodząc zawsze schładzać ciało. Pamiętajmy, aby się zakrywać przed nadmiernym słońcem, żeby nie powodować szoku termicznego, ale też udaru słonecznego, bo to są dwie bardzo poważne schorzenia, które niestety możemy sobie zafundować nad wodą i na które jesteśmy narażeni. Pamiętajmy też również, że nigdy nie łączymy alkoholu z wodą, czy planujemy samą kąpiel, czy planujemy pływanie na jakimkolwiek sprzęcie pływającym, czy napędzany w sposób mechaniczny, czy napędzany siłą ludzkich mięśni, nie spożywamy alkoholu dla własnego bezpieczeństwa, dla poczucia kontroli nad własnym ciałem, ale też żebyśmy nie narażali się niepotrzebnie na mandat karny, bo po co nam takie nieprzyjemności, kiedy planujemy wypoczynek. Oczywiście zawsze pamiętajmy, że ten zdrowy rozsądek powinien nam zawsze towarzyszyć. Najniebezpieczniejsze zbiorniki wodne to rzeki i na nie zwłaszcza zwracajmy uwagę przy wyborze zbiornika wodnego do spędzania wolnego czasu. Pamiętajmy również, że dużo większe, jeśli chodzi o liczbę utonięć, to dużo więcej niestety tonie mężczyzn, co niestety też nam się łączy ze spożywaniem alkoholu, nadmierną brawurą czy popisywaniem się nad wodą. Tego też pamiętajmy, aby się wystrzegać. Jeśli będziemy pamiętać o tych podstawowych zasadach i obserwować, co się dzieje, reagować na sytuacje, których jesteśmy świadkiem, to myślę, że możemy bezpiecznie cieszyć się wypoczynkiem. Oczywiście my cały rok pracujemy. Zdajemy sobie sprawę, że okres letni jest to okres wzmożonej pracy, gdzie najwięcej tych patroli będzie wypływało i w dzień, i w nocy. Oczywiście mamy do dyspozycji motorówki jak najbardziej policyjne. Bardzo cieszymy się też z możliwości używania skuterów wodnych, które dostaliśmy od zeszłego roku na własne wyposażenie, które pływają po Jeziorze Zegrzyńskim, które jest również w naszym rejonie, które też doskonale spełniają swoją funkcję, ponieważ zauważamy ciągły wzrost osób użytkujących, pływających po Jeziorze Zegrzyńskim i są to motorówki, ale no w większej liczbie też właśnie skutery wodne. I tutaj te nasze oczywiście bardzo dobrze się sprawdzają przy wszelkiego rodzaju interwencjach podejmowanych na wodzie.
0: Skoro powiedzieliśmy o tym, czego nie należy robić wchodząc do wody, to teraz powiem Wam o tym, co należy zrobić w przerwie wakacyjnej, a na pewno należy się dobrze najeść. I tutaj z pomocą przychodzi przewodnik kulinarny, szlakiem kulinarnym po Mazowszu, gdzie na przykład możecie skosztować fafernuchów albo babki ziemniaczanej. O tym powiemy zaraz, ale najpierw szlak filmowy. i Rancho. Rancho, którym się cały czas Mazowsze chwali i które, jak się okazuje, będzie miało kontynuację.
6: Ja zachęcam do tego. Ostatnio bardzo chętnie podróżuję po Mazowszu śladami produkcji filmowych, więc tutaj wystarczy powiedzieć chociażby Rancho, które wznowiło swoją produkcję, ale też i możemy odwiedzić Wilkowyje filmowe, czyli Jeruzal na terenie województwa mazowieckiego. Autentyczne miasteczko, które wieś, która funkcjonuje na terenie województwa, ten sklep pani Krysi nadal jest, funkcjonuje, a my jako turyści lubimy po prostu autentyczne przeżycia. Też chciałabym zaproponować, zainspirować do tego, żeby trochę poznać taką historię, tradycję troszkę bardziej odległą niż tą, do której na przykład przed chwilą mówiłam o filmowym, czyli Szlak Książąt Mazowieckich. Ja przypomnę, w tym roku rocznica 500-lecia inkorporacji Mazowsza do Korony, czyli możemy poznać tajemnice książąt mazowieckich. Ja wiem, że nie wszyscy lubimy być może historię, a tym bardziej tak odległą. Natomiast ta tajemnica, dlaczego ci książęta pozostawili jakby bezpotomnie i dlaczego nie było kontynuacji, jest naprawdę taką opowieścią dosyć kryminalną, więc zachęcam do tego, żeby trochę tak popatrzeć właśnie na tą historię, co się działo, a ten szlak też wiedzie przez piękne miejsca, chociażby Płock, Ciechanów, Liw, Czersk i faktycznie, czy Warszawa. To tutaj możemy tak naprawdę odkryć naprawdę urokliwe miejsca albo chociażby kulinarie, które są na terenie województwa mazowieckiego tradycyjne. Tu zachęcam do odwiedzenia takich miejsc związanych na przykład bardziej na wschodzie województwa mazowieckiego, czyli historyczne Podlasie i poznania smaku właśnie Mazowsza, właśnie które obecnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują. Albo pojechać w okolice Ostrołęki, czyli popróbować takich sztandarowych potraw jak babka ziemniaczana czy fafernuchy.
0: W przewodnikach znalazła się również propozycja dla melomanów, mówi Dorota Zbinkowska, dyrektorka biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Dla każdego polecam połączenie Warszawy i Mazowsza, czyli jeżeli ktoś przyjeżdża właśnie na ten city break, to Warszawa jest jednym z najpopularniejszych miejsc na świecie do takiej właśnie turystyki weekendowej miejskiej, więc zachęcam do tego, żeby znaleźć czas i skoczyć poza Warszawę gdzieś, chociażby do dworku Chopina, tak? Chociażby do Żelazowej Woli, a dla warszawiaków z kolei często i chętniej i coraz chętniej odwiedzają Mazowsze Regionalne. Mamy ofertę, będę kontynuować Chopina, oczywiście od Żelazowej Woli, ale Sanniki, Brochów, te miejsca, w których Chopin bywał i spędzał dzieciństwo. Mamy fantastyczny szlak książąt mazowieckich. Mamy świetny szlak industrialnego Mazowsza, który wiele nagród w poprzednich latach zdobył.
0: A i wy możecie zdobyć cenne nagrody. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna jak co roku zachęca i zaprasza do wzięcia udziału w specjalnym konkursie fotograficznym. O co chodzi? Chodzi o to, aby sfotografować się gdziekolwiek jesteście i spędzać urlop z flagą Mazowsza.
7: Jeden z moich ulubionych konkursów i o podwójnej roli, bo po pierwsze to oczywiście jakoś upowszechnia czy popularyzuje turystykę na Mazowszu, więc można się fotografować z tą flagą, nie wiem, na zamku w Ciechanowie czy w Czersku, ale też zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą flagę do podróży dalszych i to jest trochę taki symbol zabrania w sercu Mazowsza, czyli tego miejsca, skąd pochodzę, gdzieś świat i tam zrobienia tej fotografii. I faktycznie te zdjęcia są coraz lepsze, wydajemy też z tym kalendarz. Jest wystawa, na wystawę zapraszam już niedługo na Agrykolę Warszawską, bo tam już drugi rok z rzędu będzie organizowana wystawa i mamy też wystawę taką, która wędruje po całym województwie i też można zobaczyć w różnych miejscach te zdjęcia.
0: I nasuwa się pytanie, skąd wziąć flagę Mazowsza? Ano, możecie bezpłatnie ją odebrać w wybranych punktach informacji turystycznej na terenie województwa mazowieckiego oraz podczas wydarzeń plenerowych organizowanych z udziałem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nie warto odkładać udziału na ostatnią chwilę, ponieważ liczba dostępnych flag jest bardzo ograniczona, a zainteresowanie akcją z roku na rok, jak zapewniają organizatorzy, rośnie. Zdjęcia można zgłaszać do 31 sierpnia, a pula nagród, tak jak wspomniałam, to 25 tysięcy złotych.
1: Zmieniamy temat.
0: I na koniec tej części programu zaglądamy do świata kryminalnego, bo dawno nas tam nie było, a na terenie Warszawy i nie tylko było kilka takich sytuacji, zdarzeń, które powodowały, że włos na głowie się jeżył i oto jedna z nich. Zaparkowany samochód w środku, koń i gołębie, a warszawiacy w szoku. I wcale mnie to nie dziwi. Przy ulicy Kolejowej stał samochód osobowy, w którego bagażniku zamknięte były koń i gołębie. Policja prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Mężczyzna został w piątek zatrzymany, w sobotę usłyszał dwa zarzuty. Jak się okazało, mężczyzna, który był i właścicielem auta, i zwierząt, wracał z Krynicy Morskiej, gdzie kucyk przewoził dzieci jako atrakcja turystyczna. Auto mu się zepsuło i zaczął dzwonić, szukając w okolicy pomocy. W jego argumentacji nie miał innego wyjścia, jak zostawić zwierzę w samochodzie i szukać mechanika. Twierdził, że nie było go maksymalnie 1,5 godziny, a świadkowie mówili o kilku godzinach, ale zostawił kucykowi w aucie siano. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty nieprawidłowego przewożenia zwierząt oraz utrzymania ich w niewłaściwych warunkach bytowych. Za to grozi grzywna, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności do 2 lat. Zapewne znacie bajkę o śpiącej księżniczce, a teraz będzie o śpiącym księciu z Zalesia Górnego, bo tak można określić 32-latka, który spał za kierownicą, dosłownie spał. Policjanci, piaseczyńscy policjanci dostali informację o kierowcy BMW, który zatrzymał się na drodze i poszedł spać. Jak się okazało, był pijany i nie miał prawa jazdy, a badanie alkomatem wskazało blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić policjantom, gdzie się znajduje, ani dlaczego zatrzymał się na środku jezdni. Twierdził, że nie wie, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, ale z całą pewnością autem nie jechał. Gdy usłyszał, że zostaje zatrzymany, zaczął zachowywać się agresywnie, znieważać policjantów oraz grozić im pozbawieniem życia i zdrowia. 32-latek trafił do policyjnej celi, a jego samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu depozytowym. I na koniec tej części programu historia z happy endem. Tramwaje warszawskie opublikowały nagranie z akcji ratowania kaczek, które utknęły na torowisku. Udało się je usunąć i mogły kontynuować wędrówkę. A wszystko wydarzyło się na warszawskim Kamionku w rejonie przystanku Gocławska 03 na torowisku tramwajowym w ciągu ulicy Grochowskiej. Kamera umieszczona w kabinie motorniczego tramwaju zarejestrowała kaczą rodzinę, która przemieszczała się po torach. Ptaki nie mogły sobie poradzić z wysokim krawężnikiem i wskoczyć na peron przystanku. I tu z pomocą wkroczyła kobieta, która czekała na tramwaj i która próbowała pomóc maluchom. Po chwili dołączył mężczyzna w motocyklowym kasku. Wreszcie do akcji wkroczyli kolejni pasażerowie, motorniczy, a potem kilku policjantów. Wspólnymi siłami udało się usunąć kaczki z torowiska i mogły kontynuować swoją wędrówkę. Tutaj warto dodać, że los ptaków na terenie Warszawy nie jest obojętny mieszkańcom i jak wiecie, miejską tradycją stały się już akcje pomocy nurogęsiom, które co roku wiosną migrują z Łazienek Królewskich do Wisły. A w kolejnej części programu opowiem o największej inicjatywie społecznej na rzecz klimatu w Polsce, a mowa o Uwaga, śmieciarka jedzie. Co ciekawe, to wszystko rozpoczęło się tutaj w Warszawie, a dokładnie na Saskiej Kępie.
17: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: To jest program Tydzień w Warszawie. To jest program Tydzień w Warszawie, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Nie będę wam mówić, co macie robić, bo myślę, że doskonale wiecie. Sama nie lubię, kiedy ktoś narzuca mi swoje zdanie. Uważam, że każde zdanie jest dobre, każde zdanie szanować trzeba, ale na przykład mogę wam dzisiaj podpowiedzieć, co zrobić z rzeczami, które nam nie służą albo które się po prostu popsuły. Czasami warto je naprawić, niekoniecznie od razu wyrzucać, niekoniecznie wymieniać na nowe, ale jeżeli już tak naprawdę, naprawdę bardzo nie zależy nam na tym, żeby trzymać coś konkretnego w domu, bo się znudziło. To jest taka fundacja, która takie rzeczy przyjmuje, a właściwie nie przyjmuje tyle tylko, co udostępnia platformę, udostępnia miejsce, gdzie możecie wysłać ogłoszenie, przedstawić swój towar i pozwolić na to, żeby znalazł on nowego właściciela. I o tej przepięknej inicjatywie, którą myślę wielu z was może już znać, bo ona rozlała się nie tylko na Warszawę. W Warszawie co prawda ma swój początek, ale rozlała się na całą Polskę. Uwaga, śmieciarka jedzie. Rozmawiałam z inicjatorką tej inicjatywy, która ma już 10 lat. O tym, na czym dokładnie polega, jeżeli jeszcze nie wiecie, i o tym, jakie są plany na przyszłość, na kolejnych 10 lat. O tym udało mi się porozmawiać i o tym dzisiaj posłuchamy.
8: Uwaga Śmieciarka Jedzie to są takie grupy na Facebooku, gdzie można dać posta, że mamy coś do oddania niepotrzebnego, albo możemy nawet zrobić zdjęcie pod śmietnikiem, gdzie widzimy, że coś użytecznego dla kogoś jeszcze leży, i poinformować o tym, gdzie ktoś może to znaleźć. Oj, w tej chwili administrujemy ponad 300 grup i w tych grupach jest ponad 1 000 000 osób. To jest 300 grup w całej Polsce, to jest, są grupy lokalne. Zakładamy w tej chwili grupy w miejscowościach powyżej 15 tysięcy mieszkańców. Natomiast no nie wszystkie oczywiście się rozkręcają, to zależy od lidera i od tego, jak tam algorytm, że tak powiem, zdecyduje. Natomiast grupy są w całej Polsce. No zaczęło się w Warszawie na Saskiej Kępie. Ja byłam na urlopie macierzyńskim i miałam widok centralnie z mieszkania na śmietnik. I moje dzieci uwielbiały, jak przyjeżdża śmieciarka, uwielbiały to oglądać. I ja miałam okazję zaobserwować, co się dzieje z tymi rzeczami, jak przyjeżdża taka śmieciarka, duży kontener na gabaryty. Czyli te rzeczy są brane i niszczone. Ja byłam przekonana, że ci panowie sobie to zabierają, że coś z tym robią, że może to jest sprzedawane. Okazuje się, że nie, bo to jest generalnie no, nie do końca zgodne z polityką MPO, żeby ci panowie coś zabierali, bo oni, ich, w ich obowiązku jest uprzątnięcie terenu. Gospodarka obiegu zamkniętego to nie jest w ich jakby tam priorytetach, jeżeli chodzi o pracę. W związku z tym oni to niszczą, żeby jak najwięcej do tego kontenera się upchnęło, bo to jest jakby efektywność. Tak się liczy te KPI, nie wiem jak to się nazywa, efektywność ich pracy. To znaczy im mniej będzie kursów, żeby uprzątnąć dany obszar, tym lepiej dla mieszkańców, którzy mniej płacą za śmieci. Natomiast wiele z tych rzeczy cały czas jeszcze się do czegoś nadaje. Ja nawet już teraz po tych 10 latach, ponad 10 latach zajmowania się tym tematem, ja widzę, że tak naprawdę wszystko jest jakimś surowcem, jakimś materiałem, z którego możemy coś zrobić. I to jest dla mnie, to jest dobro. Te śmieci to tak naprawdę są surowce, które możemy wykorzystać ponownie.
0: Nadal jednak zostawiamy śmieci pod śmietnikiem na terenie spółdzielni. To nie zawsze jest dobre, właściwie w ogóle nie jest, przekonuje nasza rozmówczyni.
8: Tak robią i tak można powiedzieć, taka kultura była, że no tak coś tam się stawia przy śmietniku, może ktoś weźmie, natomiast to nie jest dobre rozwiązanie. Właśnie w związku z tym, że jeżeli mamy spółdzielnię mieszkaniową, no to te zalegające rzeczy to jest niebezpieczeństwo. Ktoś się może o to potknąć, ktoś się może zapalić. To nie jest do końca dobre rozwiązanie i w tej chwili no, jako społeczeństwo stoimy przed takim problemem. No dobrze, ale co z tymi rzeczami? Bo jeżeli ktoś by, kogoś by do tego zatrudniać, wozić, segregować, jakieś zewnętrzne organizacje, no to się robi nieopłacalne. W związku z tym pytanie, jakie rozwiązania? Dość dobrze działają takie małe miejsca przy bibliotekach na przykład, takie małe podzielnie, niezbyt duże, bo wtedy jakby przychodzą ludzie, za dużo rzeczy tam rzucają, niezupełnie otwarte, czyli nie na wolnej przestrzeni, bo wtedy no niestety różne rzeczy się tam dzieją, po prostu albo te rzeczy są niszczone, albo ktoś tam mieszka, śpi i tak dalej, no różne naprawdę. Natomiast dobrze się sprawdzają właśnie takie miejsca, które są przy jakimś czy knajpie, kawiarni, bibliotece, domu kultury i tam takie małe miejsca, gdzie można sobie oddawać rzeczy, przekazywać. Czasem takie parapety robią mieszkańcy i na tych parapetach tam sobie oddają. Ważne, żeby te rzeczy się nie niszczyły w trakcie i żeby tam nie zostawiać za dużo tak naprawdę rzeczy, których nikt już nie użyje, bo też żeby użyć pewne rzeczy, żeby je odnowić, trzeba mieć pewne kompetencje i pewne zasoby.
0: Tutaj z jednej strony mówimy o dawaniu drugiego życia przedmiotom, rzeczom, ale z drugiej strony to są te relacje międzyludzkie, które się tworzą przez to, że mogą sobie podarować te rzeczy.
8: Tak. Relacje się tworzą i w ogóle jak zakładałam te grupy, to ja sobie myślałam, no to taka techniczna grupa, tu oddam, tu odbiorę i w gruncie rzeczy nie ma to co tam za dużo komentować. Co się okazało? Ogromne znaczenie ma społeczność, to znaczy to, że my możemy się pochwalić trochę tym, co mamy, co oddajemy, opowiedzieć historię o tym, dlaczego to oddajemy, jaka jest historia związana z tym przedmiotem. Lubimy komuś pomóc, nie chcemy, żeby to wylądowało, potem było zniszczone, bo to jest trochę tak, że jak oddajemy jakąś rzecz, która była u nas wiele lat, to trochę oddajemy część siebie i to nie jest do końca takie widoczne, bo nie z każdą rzeczą mamy taki związek emocjonalny, ale okazuje się, że z bardzo wieloma mamy. W związku z tym, jeżeli oddajemy coś komuś, ten ktoś to wyrzuci, to trochę czujemy jakby nam, no nie wiem, czy napluł w twarz, ale generalnie jakby nie szanował nas i tego, że dostał coś od nas, jakiś przedmiot. Więc ten element taki emocjonalny jest bardzo ważny. Okazuje się też, że wokół tych rzeczy buduje się cała masa dalszych aktywności, czyli taki jakby rozszerzony impact tego naszego działania, bo co robią ludzie? ludzie się poznają. Ostatnio mieliśmy nawet parę, że tak powiem, ze śmieciarki. Para się poznała we Wrocławiu. Mówimy o tym w naszej kampanii Historie ze śmieciarki wyjęte. Więc pary są. Ludzie szukają rzeczy na przykład na bazarki charytatywne, czyli mogą pomóc zwierzakom, osobom w potrzebie. Ludzie oddają coś właśnie sąsiadom. Okazuje się, że nawiązują relacje z sąsiadami, bo widzą, o, blisko mnie. I potem przez tą rzecz się jakby nawiązuje ta znajomość, taka bardzo niezobowiązująca, ale jeżeli mają inne wspólne tematy, to ta znajomość może się rozwinąć dalej. Czasem osoby potrzebują podobnych rzeczy. Na przykład często odbierają opakowania, pudełka do pakowania, bo właśnie na tych bazarkach pakują rzeczy i wysyłają. To wtedy osoba, która ma dużo takich opakowań, zaczyna już bezpośrednio dostarczać tej osobie rzeczy. I takie, powiedzmy, społeczno-biznesowo-charytatywne relacje zaczynają się nawiązywać.
0: Co najczęściej oddajemy, czym się dzielimy, jakie rzeczy zapadły w pamięć naszej rozmówczyni? Przypomnę, że moją gościnią jest Dominika Szaciło, inicjatorka Uwaga, śmieciarka jedzie.
8: Dużo jest takich ciekawych rzeczy, dlatego że śmieci to jest, można powiedzieć, takie jedno świadectwo naszego życia. W związku z tym w tych śmieciach nam się to życie odbija. I oprócz tego, że czasem są, można powiedzieć, dzieła sztuki, ktoś coś zrobi ręcznie. Mi to się bardzo podoba, jak na przykład ktoś robi przebrania. Jest impreza, jakiś temat i jakby w takim kreatywnym szale tworzymy coś. I jest to przebranie na przykład za tarkę albo za ser. Różne takie rzeczy, za sałatkę jarzynową były na śmieciarce. No i jeżeli to tworzymy, idziemy na tą imprezę, to jest bardzo fajne. No ale drugi raz już się w to nie ubierzemy, bo to już kompletnie nie ma sensu. Ale można oddać strój sałatki jarzynowej na śmieciarce. Jeżeli ktoś pójdzie na tą imprezę, to jakby historia dzieje się od nowa. Kolejną rzeczą są oczywiście suknie ślubne. I to jest taki przykład, gdzie nasze nastawienie zmienia, że tak powiem, w ogóle funkcjonowanie świata. Dlatego, że ślubny to jest taki ważny moment w życiu kobiety i mężczyzny, wyjątkowy, właśnie taki, można powiedzieć, symboliczny. No i tak używana suknia ślubna, stara, no jednak jest takie ciśnienie, żeby ona była nowa, bo to ma być wyjątkowy moment. A w tej chwili myślenie się zmieniło i na przykład dziewczyny w grupach śmieciarkowych oddają sobie suknie ślubne i są zdjęcia ze ślubu i powiedzmy, o, ja biorę w październiku, ja biorę w grudniu, ja biorę w lutym. I co tutaj się dzieje? One zaczynają nowe życie z zerowym śladem węglowym. Nie robią tego swojego footprintu negatywnego dla świata. A co my tu mamy? Mamy poliestrową zwykle suknię ślubną, która jest droga, jest śmieciem i jeszcze trzeba ją wyprodukować. W momencie, kiedy używamy jej kilkakrotnie i cieszymy się z tego, a nie wstydzimy, zaoszczędzamy na bardzo wielu poziomach, zarówno środowiskowym, jak i finansowym.
0: Jak fundacja będzie wyglądać za 10 lat?
8: Ja dzięki wsparciu Fundacji Ashoka Międzynarodowej, która wspiera changemakerów i jakby edukuje ich w stronę takich zmian, które są systemowe, czyli stałe, mogłam pójść z fundacją, bo śmieciarka jest teraz fundacją. Możemy iść i budować to bardziej w kierunku zmian systemowych i może to zabrzmi absurdalnie, ale naszym celem jest to, żebyśmy nie byli potrzebni, czyli żeby śmieci nie było, żeby ludzie mieli gdzie naprawiać rzeczy, żeby się tego nie wstydzili, żeby używali wielokrotnie, żeby mieli rzeczy dobrej jakości i żeby śmieciarka nie była potrzebna, tylko żeby to był już po prostu sposób funkcjonowania społecznego. I to, co my robimy w tej chwili, to przede wszystkim patrzymy na ten system i patrzymy, jak można go zmienić. I tutaj wiemy na pewno, że potrzebujemy narzędzi sprawnych, takich jak na przykład aplikacja. Myślimy, projektujemy, już jesteśmy po jakimś pierwszym MVP, jeżeli chodzi o aplikację, żeby to po prostu usprawnić, to działanie, bo jednak grupy facebookowe mają swoje niedomagania. Zmierzyć to, żeby ludzie widzieli ten ich efekt, czyli jeżeli oddam tą rzecz, to tak naprawdę co ja robię? Nie tylko to jest oddanie rzeczy, ale to jest oszczędzenie konkretnych kilowatów energii, konkretnych surowców, jakby tak z perspektywy, można powiedzieć, już szerszej, globalnej, to ta gospodarka, która najszybciej się przerzuci na taką cyrkularną gospodarkę, ona będzie do przodu względem innych, bo te surowce nam się kończą i za 60 lat tych surowców już tyle nie będzie, plastik już nie będzie taki tani. To się wszystko pozmienia i im szybciej to zrobimy, a my w Europie no nie mamy tak dużo zasobów. My nie mamy takich możliwości jak inne kraje i kontynenty, więc to jest dla nas tak naprawdę nie tylko kwestia, żeby było czysto. To jest kwestia strategiczna, gospodarcza. kontynuując dalej, chcemy zrobić aplikację, zmiany systemowe, żeby wprowadzać gospodarkę obiegu zamkniętego, no i przede wszystkim ułatwiać ludziom ratowanie tych rzeczy, żeby oni mieli łatwe, proste narzędzia, czyli też online aplikacja, ale też offline, czyli miejsca, gdzie można oddać rzeczy, naprawić i tak naprawdę fajnie spędzić czas. Bo jeżeli sobie pomyślimy, że to jest spotkanie razem ojca, syna, córki, społeczności, razem coś naprawiamy i spędzamy dobrze ten czas i bawimy się, no to jakby same plusy.
0: Niejednokrotnie to rzeczy z duszą i historią.
8: Oczywiście, tak, i mamy te chwile, które razem spędzimy, nie może przed ekranem komputera czy smartfona, tylko razem coś naprawimy i zobaczymy sobie, jak to działa i też jakby edukacja, jak rzeczy są zrobione, jak można je zmieniać, jak można je dostosowywać do siebie. Mieliśmy taki projekt z Narodowym Instytutem Dziedzictwa Narodowego, w którym zajmowaliśmy się tematem, ile rzeczy, pamiątek jest wyrzucanych, bo jeżeli mamy na przykład krzesło albo lampę, no to to są takie rzeczy, które jakoś w jakiś sposób można odtworzyć, albo były produkowane masowo, ale jeżeli do śmieci poleci pamiętnik, to my już tego nie odtworzymy, my już nie jesteśmy w stanie tego przywrócić. I bardzo dużo rzeczy historycznych jest wyrzucanych i nie ma tak naprawdę systemowego rozwiązania nawet dla osób znanych w Polsce, zajmujących stanowiska w rządzie, czy różnych naukowców, czy znanych osób, jak zachowywać to dziedzictwo. Bo to jest jakby w gestii rodziny, a czasem zdarza się tak, że ktoś chce coś wynająć szybko i tak naprawdę te pieniądze są ważniejsze i to wszystko leci do śmieci, bo przychodzi ekipa, oczyszcza przestrzeń i nie patrzą, co tam jest. A tam często są bardzo wartościowe rzeczy, na przykład dzięki śmieciarce została uratowana.

0: archiwa społeczne i też widzimy bardzo duże znaczenie prywatnych osób, które kolekcjonują różne rzeczy i dzięki śmieciarce mogą właśnie je zachowywać. Na przykład jest taka inicjatywa jak Muzeum Komputerów w Milanówku i tam ta historia, taka najnowsza, już jest zachowywana.
1: Moją gościnią była Dominika Szaciło, inicjatorka Uwaga, śmieciarka jedzie. A w kolejnym odcinku słyszymy się w kwadransie z kobietami Warszawy.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w MediaExpert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z MediaExpert zamontują.
3: No przecież. No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z MediaExpert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Została ostatnia reklama.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

Lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Reklama.
10: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
11: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
10: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
1: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
10: W całym kraju dziś zagrzmi, burzom będą towarzyszyć ulewy i porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
2: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
2: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłął zaś po piesie, łasą na pieściotlet.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją

0: zasycząc totu, syknął dusię ofiar dwu. Totu, totu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: bo jak wrzesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmień.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmień.
0: Chwileczkę.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Pierścionki, pamiątki od ślubu do dziś toczyły się kołem przez dzieje. Do marzeń dalekich powraca

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz!
13: Bo w Media

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze.

0: 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Została ostatnia reklama.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Reklama.
8: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
9: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
8: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
10: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
8: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
11: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
8: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
12: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
8: Dziś nadal upalnie, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do tego w niemal całym kraju burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

0: to promocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: autopromocję.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Nikach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklama.

armada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: mają miksy.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10.

0: Taniejsze za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Reklama.
4: Jest piękny niedzielny poranek w Radiu Pogoda, a to oznacza tylko jedno: koncert życzeń. Ale najpierw oczywiście najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
5: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
5: Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
6: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
5: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
7: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
5: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
8: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
5: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
9: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
5: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale momentami niebo będzie się chmurzyć. W całym kraju możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i na Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Witamy w pierwszy dzień astronomicznego lata. Już za moment pierwsze życzenia. Jeśli jeszcze ich nie wysłaliście, to możecie to zrobić. Poprzez maila na przykład robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić zgłoszenie na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrać swoje życzenia pod numerem 22 444 4004. A ja chętnie przekażę te życzenia. A Państwa bliscy będą zachwyceni. A teraz Albano i Romina Power. Felicita.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Tereski zadzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry pani Tereso, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Bardzo mi miło, że pani odebrała. Mam życzenia z okazji twoich urodzinek, jak pisze Agnieszka. Ale oprócz Agnieszki jeszcze jest Asia i Piotruś. To dzieci twoje?
2: Tak, tak, zgadza się.
1: I piszą do Radia Pogoda, napisały: kochana mamo, z okazji twoich urodzinek. No nie napisali ile, to no, bardzo miło z ich strony. 18. 18
2: tak,
1: plus,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, tak, tak, tak, 18 plus.
1: Ja mam już Tereska, ja już mam 60 plus.
2: No ja mam trochę więcej.
1: No co ty?
2: Dużo więcej.
1: Co, masz 61 plus, tak?
2: Chciałabym.
1: Więc kochana mamuniu, życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo zdrówka, dużo sił, dużo miłości, uśmiechu każdego dnia. Jesteś najlepszą mamą na świecie. To szczęście, że cię mamy, kochamy cię bardzo. Asia, Aga i Piotruś.
2: No, bardzo dziękuję.
1: Tak jak dzieciaki coś napiszą do rodziców, to od razu się buzia śmieje, nie? Jest tak.
2: Oczywiście.
1: Radość w serduszku i w ogóle cały świat zaczyna się świecić ten na żółto.
2: Tak.
1: Panie Tereniu, no ale sobie pani zasłużyła widocznie na takie coś, mogliby napisać.
2: No może i tak.
1: Ale Terenia... Ale masz 7 z przodu? Nie.
2: No oczywiście, że tak.
1: No co ty? Jezu. Ale ty masz... Ale w duszy to ty masz 35, nie? Powiedz mi szczerze.
2: No tak, ja się czuję na 18.
1: No właśnie. O Boże. A z tobą wesoło jest na co dzień, Terenia.
2: Ta 8 co dochodzi, trzeba ją zmienić.
1: Co ty mówisz? No Boże, a sama się śmiejesz z tej 8, no błagam cię, że to jest niemożliwe.
2: No ale co mam zrobić? Tylko można się pośmiać.
1: Tak, można się pośmiać, no. Dokładnie. Żebyśmy byli zdrowi i się uśmiechali na co dzień.
2: Tak.
1: Bardzo
2: tak,
1: ważne.
2: Dziękuję.
1: Trzymaj się cieplutko, papa.
2: No, papa, pozdrawiam.
1: Jaki głos młodziutki Terenia ma. Edward Hulewicz zaśpiewamy teraz, co? Serdeczne życzenia, zaśpiewajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam wiadomość z robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry, czy mogę prosić o złożenie? Mogę. Dla mojej mamy Joli, z okazji imienin, która mimo pobytu we Włoszech słucha państwa stacji, bo sobie ściągnęła aplikację na telefon za darmo. Nie można słuchać na całym świecie. Dużo mamusiu zdrowia i szczęścia oraz spełnienia marzeń, tych lokalnych i zagranicznych. Życzą córka Ania, synek Łukasz i mąż, a i twój mąż, widzisz, Jolka. Artur też się dopisał. Pozdrawiamy serdecznie i odpoczywaj.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam taki piękny list, właściwie długi, od pana Józefa dla pani Małgorzaty. Zaczyna się, no intymnie, Gosiaczku, Kiciaczku. Życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji twoich imienin złożę ci jak zawsze osobiście. Natomiast w tym roku i w tym miesiącu pojawiła się szczególna, specjalna okazja. Otóż 26 czerwca po raz ostatni usłyszysz szkolny dzwonek w szkole podstawowej nr 225 w Warszawie przy ulicy Broszka 15. Po raz ostatni przekażesz trzecią klasę swoich ukochanych dzióbków kolejnemu nauczycielowi i przejdziesz na emeryturę. Stałaś się, muszę ci powiedzieć, legendą tej szkoły. Uczyłaś swe dzieci szacunku dla dorosłych. W imieniu wszystkich twoich dawnych uczniów i ich rodziców podziękuję ci publicznie na antenie radiowej za lata twojego wysiłku. Dziękuję. Słowo krótkie, proste i twoi wychowankowie też je znają doskonale i często używają. Podobnie jak proszę i przepraszam. To też dzięki tobie. Ale to słowo czasem nabiera szczególnej głębi. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Podpisał się pan Józef. W nawiasie tygrysek. To może mąż. Bo jak tak ładnie zaczął, Gosiaczku, Kiciaczku, to może tylko od tygryska dla Gosiaczka, Kisiaczka, Kiciaczka, medytacji wielskiego listonosza skaldowy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochana redakcjo Radia Pogody. Radia Pogoda. Proszę Państwa, nie odmieniamy. Kochana redakcja Radia Pogoda, więc tak zaczyna się wiadomość. Do mojego maila robert@radiopogoda.pl. Serdecznie proszę o przekazanie życzeń dla naszej ukochanej mamy, teściowej, babci Halinki z Bydgoszczy, która w czerwcu obchodzi swoje 70. urodziny. Kochana mamo, z okazji Twojego pięknego jubileuszu życzymy Ci dużo zdrowia, spokoju, radości, niegasnącego uśmiechu. Dziękujemy Ci za Twoje dobre serce, za Twoje ciepło, za Twoją troskę, za Twoją miłość. Niech każdy kolejny dzień przynosi Ci szczęście, piękne chwile i poczucie, jak bardzo jesteś kochana i ważna dla naszej rodziny. Bartek, ściska, Ala, Agnieszka, Maniu i wnuki Sofia, Teo i Aleks. To dla Pani Halinki z Bydgoszczy. Bardzo się podpisujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
15: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travistofast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Całoroczną stację ratunkową.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
0: Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
0: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną odsłone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
3: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
0: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.

0: Pogoda.
1: Dziś pogoda dynamiczna, sporo słońca, ale niebo będzie się też chmurzyć. Możliwe burze w całym kraju, lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Mazowszu i Pomorzu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj oprócz pierwszego dnia astronomicznego lata, wyjątkowy dzień do świętowania dla Radia Pogoda też, jak i dla Państwa, naszych słuchaczy. A dlaczego? Bo 21 czerwca dzisiaj jest święto muzyki, proszę Państwa. A muzyka nas bawi, zachwyca, wzrusza. Dzięki muzyce też słuchacie Radia Pogoda przecież, prawda? Posłuchajmy sobie więc jednego z najpiękniejszych przebojów. Czerwona gitara proponuje. Trzecia miłość, żagle.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do żony pana Andrzeja.
2: Słucham.
1: Dzień dobry pani, Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Z koncertu życzeń.
2: Ojej.
1: Ponieważ twój Andrzejek napisał życzenia dla ciebie.
2: Kochany Boże, nie spodziewałam się.
1: No wiem, to zawsze jest niespodzianka. Ale wiesz co, z tej miłości do ciebie zapomniał napisać, jak masz na imię.
2: Sara, tak, jest tak niemiło, panie Robercie.
1: No.
2: Boże, ja tyle lat słucham z Radia Pogoda.
1: Doczekałaś się.
2: Dla córki wysyłam życzenia co roku praktycznie.
1: A tu cię Andrzej zaskoczył.
2: O Jezu, tak, aż mi serce.
1: No, jeszcze jak zaczyna Sarenko, w dniu twoich urodzin życzymy ci, abyś nadal była tak wspaniałą żoną i mamusią, jaką jesteś. Dzięki twojemu ogromnemu serduszku, dobroci, jaką nas obdarowujesz każdego dnia. Każdy nasz nawet najcięższy dzień idzie w niepamięć. Wystarczy, że nas przytulisz. Życzymy ci również, abyś czuła się tak kochana, ważna i bezpieczna, jak my czujemy się przy tobie. Najpiękniejszej na świecie żonie i mamusi życzy mąż Andrzej i córeczka Lilunia. Jesteś naszym całym światem.
2: Brak mi słów, naprawdę. Czuję się przy nich bezpiecznie. Mój mąż jest ogromną opoką dla mnie. A córka zadośćuczynia każdym troskom, które mam. Jeżeli już takie są, jestem bardzo wzruszona.
1: To normalne, w ogóle wcale się nie dziwię. Coś takiego, każdy by jak coś takiego usłyszał. To jest wzruszające po prostu, piękne, prosto z serca.
2: Tak, tak, bardzo dziękuję. No, zrobił mi pan dzień, panie Robercie.
1: Mam nadzieję, że cały tydzień przynajmniej.
2: Tak, tak, na pewno. Jezu, już, jak może wrócić z pracy, od razu się rzucę w ramiona.
1: Tak, o Jezu.
2: I na spacerze, także ja już zaraz przytulam.
1: O, wspaniale. Ojejku, niech wam się
2: Kochani.
1: Wiedzie. Niech wam się wiedzie, Saro.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego dla was. Wszystkiego dobrego.
2: Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego.
1: Pewnie tak. Pewnie, że tak. I jeszcze Dalida zaśpiewa O Sole Mio.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz, właśnie dawno nie było, nikt się nie nagrywał na sekretarkę, posłuchajmy.
2: Dzień dobry, ja tutaj z koleżanką chciałybyśmy złożyć życzenia dla trenera, dla naszego trenera z okazji,
3: Ryszarda
2: z okazji wyjazdu na dzisiejsze zawody. Dziękuję bardzo.
1: Się Rysiu tam upomniał, chyba że to dla niego. Dobrze, Rysiu, trzeba się upominać. Życzenia idą, żebyście dzisiaj stanęły na pudle. Chyba nie ma znaczenia, chyba co? Pierwsze, czy drugie, czy trzecie. Właściwie też udział w zawodach. To już jest zwycięstwo. Wszystkiego dobrego, Rysiu i dziewczyny. Trzymajcie się. Powodzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.vt.sk.
16: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
18: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
0: Została ostatnia reklama.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do pana Pawła zadzwonię. Witam panie Pawle, Robert Janowski, dzwonię do pana z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam bardzo dobre wiadomości, bo Ewelina napisała: kochany mężu, zaczyna się tak. Z okazji twojego pierwszego dnia ojca życzę ci przede wszystkim ogromu radości z każdej chwili spędzonej z naszą córeczką Zosią. Jesteś wspaniałym tatą, troskliwym, opiekuńczym, oddanym. Każdego dnia dajesz z siebie 100%, otaczając nas miłością, wsparciem, poczuciem bezpieczeństwa. Niedawno z okazji Dnia Matki dzięki Radiu Pogoda usłyszałam piękne życzenia, które sprawiły mi ogromną radość, a dzisiaj chciałabym, aby podobne wzruszenie spotkało ciebie. W końcu całą naszą rodzinką jesteśmy wiernymi fanami Radia Pogoda. Dziękuję ci za to, jakim jesteś mężem i tatą. Za twoją cierpliwość, za ciepło, troskę, za wszystkie małe oraz wielkie rzeczy, które robisz dla nas każdego dnia. Zosia ma ogromne szczęście, że ma takiego tatę. Kochamy cię całym sercem i życzymy ci, aby każdy dzień przynosił ci tyle szczęścia, ile ty dajesz nam, twoje dziewczyny, Zosia i Ewelina.
2: Dziękuję serdecznie, naprawdę pięknie się tego słuchało i rzeczywiście tak, żonie wysyłałem życzenia, co było też takim jej marzeniem trochę i rzeczywiście tutaj jesteśmy słuchaczami. Zosia słucha codziennie radia i naprawdę się nie spodziewałem. Myślałem, że coś wiedziałem, że kombinuję na dzień taty, natomiast nie sądziłem, że taka wspaniała niespodzianka.
1: Zobacz, jak to fajnie działa. Najpierw ty dla niej, teraz ona dla ciebie. Tak się obdarowujecie.
2: Tak, dobrymi rzeczami. Trochę miłością, trochę takimi małymi rzeczami, które też sprawiają nam przyjemność i naprawdę takie rzeczy się zapamiętuje. I szczególnie z pana ust, tak, bo to jest też niesamowite uczucie usłyszeć pana na żywo.
1: Co dla ciebie były słowa, Paweł? Przyjmuj na klatę.
2: Przyjmuję.
1: Uściskaj Ewelinkę i Zosieńkę.
2: Dziękuję, życzę też miłego dnia i wszystkiego dobrego dla słuchaczy.
1: Dla was też, wszelkiego dobra. Papa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Andrzej Rzebiński teraz. Pocieszanka, chociaż wcale nie trzeba nikogo pocieszać z tego, co słyszeliśmy od Pawła.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tu na moim mailu córeczko, kochana nawet córeczko, z okazji twoich 25 okrągłych urodzin życzymy ci przede wszystkim, byś była szczęśliwa i każdego dnia odnajdywała radość w małych i wielkich chwilach. Słusznie. Niech spełniają się twoje marzenia, a życie prowadzi cię drogami pełnymi miłości, zdrowia i sukcesów. Gdzie takie drogi są? Wszyscy byśmy chcieli takie. No ale po to są życzenia. I życzymy ci, abyś zawsze pozostała tak dobrą, ciepłą i wrażliwą osobą, naszym promyczkiem słońca, który swoim uśmiechem i dobrocią rozświetla życie innych. Niech otaczają cię ludzie życzliwi, wierni, a każdy nowy dzień przynosi nadzieję, siłę i powody do dumy. No jaki piękny opis młodej osoby, 25-letniej zaledwie. Wspaniale, dobrze wychowana. Nigdy nie trać swojego pięknego serca. 100 lat, córeczko, rodzice. I owa 25-letnia o cudownym sercu. I istota to Dagmara. O, drodzy rodzice, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Dagmarę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Nikach Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
11: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
12: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
20: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
19: No sprytnie.
21: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
22: Kia. Movement that inspires.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Care Hair Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Care Hair Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Care Hair Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
8: Wybiła 12, czeka nas jeszcze dużo i druga połowa niedzielnego koncertu życzeń. Teraz dobre wiadomości i piękna prognoza pogody. Bardzo proszę, dla wszystkich.
9: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do wrocławskiego ogrodu.

0: świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
1: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
2: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
1: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.

0: Pogoda.
1: Na niebie przybywa chmur, popołudnie z gwałtownymi burzami w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, od razu na początek wiadomość od pani Ani do pani Małgosi. Chociaż nie, trochę do mnie. Drogie Radio Pogoda, nie dzwońcie, bo drogo. Co? A, do was mamy nie dzwonić. Pozdrawiamy z Sharma, z hotelu Aurora. Jesteśmy po plaży. Och, nie denerwuj mnie. Przed obiadem. Kocham cię, mamo. To dla mojej mamusi, przyjaciółki, która zabrała mnie na cudowne wakacje do Egiptu. Tu czuję, że żyję. Ania, Anka, dla mamusi. No, brawo. Fajnie. Odpoczywajcie. Wykąpcie się za nas w ciepłym morzu. I nie denerwujcie nas, bo my na wakacje wyjeżdżamy dopiero za 2 tygodnie. To były piękne dni. Śpiewa Halina Kunicka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Małgosi zadzwonimy z okazji imienin.
2: Proszę.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Od siostry dostałaś życzenia, przyszły do ciebie z okazji imienin. Twój mąż Władek też będzie miał urodziny niedługo, prawda?
2: Tak.
1: No właśnie, no więc te dwie okazje kochanej siostrze pisze Jadwiga Małgorzacie z okazji imienin, szwagrowi Władkowi z okazji zbliżających się urodzin i imienin nawet. Boże, ile tego w tym czerwcu to się będzie działo u was w domu?
2: Głowa mała.
1: Twoja siostra mówi, że wszystkiego najlepszego, czego pragniecie i czego sobie tylko pragniecie. A czego sobie pragniecie, Małgosia?
2: No żeby było tak, jak jest do tej pory.
1: Jest okej, tak?
2: Jest okej. Radośnie.
1: No tak. Uzupełniacie się?
2: Dokładnie. Dokładnie jesteśmy dwiema połówkami, które się uzupełniają.
1: To nie temperowałaś swojego męża?
2: Nie, po prostu żeśmy się docierali.
1: Boże, drodzy państwo, to jest właśnie metoda na sukces, żeby nie zmieniać tak? drugiego człowieka, którym się jest obok. Tylko tak? trzeba go wziąć w całości i akceptować. I to działa w dwie strony oczywiście, tak? Druga strona
2: oczywiście,
1: też tak musi robić.
2: Bardziej.
1: Bo tak to znaczy, że jak kogoś chcemy zmieniać, to znaczy, że mu nie pasuje, tak?
2: Tak.
1: No właśnie. Życzę Jadwiga z mężem Benedyktem, Ogoniu.
2: Dzięki, moja szalona siostra ze swoim mężem.
1: No właśnie,
2: mężem.
1: Ze swoim mężem. No, czy daleko mieszkacie od siebie?
2: W różnych dzielnicach w Krakowie.
1: A, to
2: na
1: blisko.
2: Około 10 kilometrów.
1: To blisko.
2: Tak.
1: Dzieciaki już dorosłe i wyfrunęły z gniazdka, rozumiem.
2: Jesteśmy, no można tak powiedzieć.
1: Dobrze. Niech się życie toczy szczęśliwie i zdrowo.
2: Dzięki.
1: Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Piosenkę znam, ale takiego wykonania nie znam. Lidia Czarska i Edward Kluczka. Podobnie Gniatkowski i Danek śpiewali Bella Belladonna. No to posłuchajmy w takiej wersji.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No, Basia, doczekałaś się. Co tam się nagrało?
2: Witam pięknie Radio Pogoda. Za pośrednictwem tego cudownego radia pragnę złożyć życzenia mojemu kochanemu synowi Bartłomiejowi Konior Szpyny, który jutro obchodzi 43. urodziny. Synu, kolorowych dni, lekkich myśli i planów, które same chcą się realizować. Niech urodziny będą nie tylko okazją do świętowania, ale początkiem wyjątkowego roku pełnego uśmiechu, ciepła i świetnych pomysłów. Błogosławieństwa Bożego życzy kochająca Cię mama. Kłaniam się pięknie. Pozdrawiam Pana Roberta i radiosłuchaczy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A tu jedną rzecz, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, Bartłomieju. Mamusia mówi, żeby się samorealizowały plany. To by było fajnie, nie? Żeby nacisnąć guzik, a te plany, które mam, żeby się tam same zrealizowały. Pójdziemy spać, a rano gotowe. No, a wiem, że tak nie ma, ale żeby było łatwiej. No, szerokiej drogi, Bartku. Wszystkiego dobrego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Wandeczki zadzwonimy. Jak ktoś ma na imię Wanda, to na pewno jest Wandeczką. Dzień dobry, pani Wando.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenia, pani Wandeczko, dla was. Sylwia tu się podpisała. Kochana mamuniu, patrz jak ładnie od razu zaczęła, jak mi się tak zrobiło ciepło na sercu od razu. Kochana mamuniu, ale też przecinek, kochany tatusiu, z okazji imienin i Dnia Ojca przekazuję wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka wam życzę i częstych wizyt dzieci i wnuków. Nie wiem, czy to trzeba się cieszyć z tych życzeń, a to zbyt mało, zbyt rzadko przyjeżdżają?
2: Sylwia to za daleko, a tak. Syn z wnukami to no. Ciągle w pracy, nie?
1: No wiem, jak to młodzież, tak, ciągle w pracy. Moja mama też tak mi czasami mówi, że za dużo pracuje, żebym częściej wpadał, no ale staram się jak... Mamy blisko, mamy w tym samym mieście mieszkamy, więc można to zrobić. A Sylwia daleko mieszka?
2: 1000 kilometrów.
1: Czyli za granicą, domyślam się.
2: Tak jest.
1: No tak, ale jest i
2: napisała.
1: I przynajmniej napisała do radia. I to też jest taki dodatkowy głos dla pani, pani Wendeczko.
2: Dziękuję bardzo za wszystko i panu życzę, a moje dziecko wiedziało, że ja tak czekałam, aż pan wróci na swoją melodię.
1: Ja też czekałem, pani Wando.
2: Tak, dziękuję bardzo i życzę, żeby to było jak najdłużej, żeby komuś się nie znudziło, że pan...
1: No właśnie, no tak. Nie na wszystko mamy wpływ. Ja przyjmuję życie, jakie jest i co daje. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. I pani tego też życzę, pani Wando. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję i nawzajem najlepszego.
1: Najlepszego.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. No może właśnie, chętnie byśmy się zobaczyli. Dołączam piosenkę dla pani Wandy. A słońce sobie lśni, śpiewa Eleni.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mamy wiadomość od pani Eli. To z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Moja kochana siostro, pisze pani Elżbieta. Znamy się od 68 lat. W tym czasie byłaś i wciąż jesteś moją najlepszą przyjaciółką i powierniczką. Niesamowite. I w dniu twoich urodzin życzę ci już tylko radości, tylko pogodnych myśli oraz odkrywania życia pozbawionego smutku. Zasłużyłaś sobie na nie, pomagając obcym i bliskim ludziom w potrzebie. Asiu, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Twoja Elżbieta. No pięknie. Siostra dla siostry. Od 60 lat zawsze byłaś moją najlepszą przyjaciółką i powierniczką. To się zdarza, jak słyszę. No ale nie często, więc gratulujemy. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
23: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
24: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
0: Została ostatnia reklama.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza cza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
0: Reklama.
12: O, już 13, proszę Państwa, więc godzinka przed nami, niedzielnego koncertu życzeń. Teraz szybciutko poproszę o wiadomości i prognozę pogody.
13: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
14: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania

0: Nie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
1: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
2: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.

0: Pogoda.
1: Popołudnie i wieczór z burzami w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego dla Alicji i Marty dzisiaj, bo one mają imieniny. Jeśli znacie jakieś Alicje lub Marty, to więc możecie przesłać im życzenia. Albo z innej okazji możecie wysyłać do mnie na maila życzenia do nas, do Radio Pogoda, do koncertu życzeń. robert@radiopogoda.pl albo jest formularz na naszej stronie radiopogoda.pl, albo po prostu trzeba zadzwonić i się nagrać pod numerem 22 444 4004. A teraz czas na piosenkę. O parasolkach będzie śpiewać cudownie, jak zawsze, Maria Kotarska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz do Bartka od Natalii zadzwonię.
2: Halo, słucham.
1: O, panie Bartku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Panie Bartku, bo przyszły dla pana życzenia od Natalii.
2: Dziękuję.
1: Twojej żony czy na dziewczyny?
2: Dziewczyny.
1: No i dzisiaj poprzez radio, tak. Przez żołądek do serca albo przez radio do serca, też można powiedzieć.
2: Przez radio, przez moje ulubione radio, tak.
1: O, miło nam bardzo. Pisze Natalia tak: Bartuś, z okazji urodzin życzę ci mnóstwa powodów do uśmiechu. Każdego dnia. Spełnienie marzeń, dużo zdrowia oczywiście, niekończącej się energii. Niech każdy poranek zaczyna się dobrym humorem. A do pracy chodź zawsze tak zadowolony, uśmiechnięty, tak jak dzisiaj. Nie wiem, kiedy to pisała, ale pewnie tak było. Dziękuję, że jesteś i sprawiasz, że świat jest piękniejszy przy tobie. Wszystkiego najlepszego, Natalia.
2: Piękne, bardzo piękne. Zwłaszcza, że niespodziewane, bo urodziny mam dopiero w niedzielę.
1: A widzisz, to dzisiaj zaczniemy.
2: Chyba muszę już zacząć świętować w takim
1: razie. To właśnie tak. Natalii, sam wiesz co. Przytul Natalię, ja ci też życzę bardzo fajnego życia, no. Po prostu, żebyś ci się spełniały twoje zamierzenia.
2: Na pewno przytulę, na pewno ucałuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Tak, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam.
1: A zaśpiewa Jerzy Połomski. Każdemu wolno kochać. Czy to nie śpiewał Adam Aston kiedyś? Każdemu wolno kochać. Ale mamy wersję Jerzego Połomskiego też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to Basia teraz przemówi.
2: Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia imieninowe mojej żonie Joli. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i długiego życia u boku swojego męża. Życzy właśnie mąż Paweł. Pozdrawiam serdecznie.
1: Paweł, wyluzuj trochę. No tak oficjalnie to zrobiłem przy boku twojego, przy twoim boku, tak? Żebyście byli szczęśliwi jeszcze wiele, wiele lat. Tego wam życzymy. Jola i Paweł, ale super. Dobra, pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mamy jeszcze czas na telefon. Do pani Elżbiety chciałem zadzwonić.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Elu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Od twojego Antoniego przyszły życzenia do ciebie.
2: Tak, coś wspominam właśnie, tak? Że będę miała niespodziankę.
1: Ale nie mówił konkretnie?
2: Ale nie mówił konkretnie, nie.
1: Ale właśnie, oto i się ziściła, to ja jestem ta niespodzianka i nie wyskakuję z tortu. Elżbietko, słuchaj, 53. rocznica ślubu.
2: Brzmi dumnie i kochamy się tak jak 53 lata
1: Co
2: temu.
1: Co ty powiesz? Dobra, dawaj receptę.
2: I recepta jest taka, żeby i ustępować. Raz trochę mąż, trochę żona.
1: No tylko, czyli kompromis.
2: Idziemy czasami na kompromis, tak. Mhm.
1: Antoś pisze tak. Droga Eleczko. Eleczko, jak ładnie.
2: Tak, tak. Dziękuję
1: za te minione lata spokoju i radości. I życzę ci na dziś i na dni następne też wiele spokoju, dużo sił fizycznych i duchowych. A dla nas obojga znowu spokoju i radości ze wspólnego codziennego życia. Twój Antoni.
2: Bardzo się wzruszyłem.
1: No.
2: I bardzo, bardzo dziękuję. I dziękuję panu, panie Robercie. Uwielbiamy pana oboje. Oglądamy, jaka to melodia. Bardzo lubimy. I dla pana też życzymy wszystkiego, co najlepsze.
1: No, dziękuję. Pa.
2: Pa, pa! Pa! Serdeczne dzięki.
1: Dziękuję bardzo. I spokojnie teraz zapowiadam, bo sobie Antoś coś życzył, tak dużo tego spokoju było, więc ja teraz spokojnie. Edyta Geppert, Szukaj mnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, tyle. Dzisiaj się już więcej nie zmieści, ale za tydzień jeszcze będzie się spotkamy i będziemy mieli ze sobą dwa dni. A po 14 moje najpiękniejsze melodie. Gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi oczywiście. I to jest program Asi Kruk. Zapraszam po 14, a ja Państwu dziękuję za cały weekend. I do miłego usłyszenia wkrótce. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
17: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
18: Została ostatnia reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZOO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, czyli rozmowę o muzyce i życiu z klubowiczką, akurat w dzisiejszym przypadku Klubu Pogodnych Ludzi. Ale najpierw wiadomości o 14:00.
3: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
3: Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
4: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
3: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
5: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako

0: Pogoda.
1: Dziś na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do późna w nocy nad całym krajem będą przechodzić gwałtowne burze.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Jest niedziela, więc moje najpiękniejsze melodie. Dzień dobry, pani Angeliko.
2: Witam serdecznie, pani Asiu.
1: Ja mam napisane, że pani jest z Opalenicy, a to jest takie piękne miejsce.
2: Tak, jest to miasto pierwszego polskiego motocykla o nazwie Lech, który jest taką wizytówką naszego miasta.
1: Czyli jest pani dumną mieszkanką swojego miasta.
2: Opaleniczanką, tak.
1: Opaleniczanką. Otóż to dziękuję pani bardzo. Ale teraz nie ma pani w Opalenicy, bo jest pani na wypoczynku. Może pani o tym powiedzieć?
2: Jestem, tak. Jestem aktualnie w Guczałkowicach Zdrój. Jest to na Śląsku. Dziś aktualnie zwiedzam ogrody Kapiasa w towarzystwie tutaj koleżanki z sanatorium. Cudowne miejsce, polecam, jak tylko będziecie państwo na Śląsku. No, można to zobaczyć i też można zakupić rośliny, które tutaj rosną, więc to jest ważne.
1: Nabędzie pani coś sobie do domu?
2: Niestety, jeszcze mam 2 tygodnie turnusu, więc nie da rady. Ale kto wie, czy nie zawitam w powrotnej drodze do domu tutaj, żeby coś zakupić.
1: No, dokładnie. Tak, jak są roślinki, to tak bez roślinki wracać, to wie pani,
2: tak,
1: proszę sobie coś tam
2: trudne.
1: Kupić. No właśnie, właśnie.
2: Tak, tak.
1: Fajnie, pani Angeliko, no to życzę cudownego wypoczynku. A pani ulubiony zabieg w tym sanatorium?
2: Basen i ćwiczenia w basenie.
1: No jasne.
2: Proszę uwierzyć, że w basenie też można się spocić.
1: Ja to wiem.
2: No i super.
1: I też to lubię. Pani Angeliko, za chwilę będziemy rozmawiać o pani najpiękniejszych melodiach. Cudnie sobie pani wybrała, to tak tylko tytułem wstępu. Mówię to pani i wszystkim, którzy nas w tej chwili słuchają.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, rozmawiamy sobie dzisiaj z panią Angeliką, która w plenerze, na spacerze, w sanatorium, wspaniale, ale my tutaj się spotykamy dla muzyki i pani pięknie sobie wybrała, zaczniemy Wodeckim i Wodeckim skończymy za niecałe 2 godziny. Nad wszystko uśmiech twój i Zbigniew Wodecki to pani najpiękniejsza melodia?
2: Jedna najpiękniejszych melodii mam wiele, a ta akurat melodia kojarzy mi się z moją mamą, której już nie ma, ale uwielbiała też ten utwór i miała do tego piękny uśmiech. I po prostu, kiedy to słyszę, zawsze mam tak przed oczami, że gdzieś tam moja mama się do mnie uśmiecha.
1: O, to piękne wspomnienie, wzruszające bardzo. I wcale się nie dziwię, że pani wybrała ten utwór, jest rzeczywiście piękny, no i tutaj jeszcze taka historia. Nad wszystko uśmiech twój, gramy dla pani, specjalnie pani Angeliko, tę piosenkę w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego na antenie Radia Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę, jeszcze tydzień i wakacje. A chociaż jeżeli jest już po Radzie Pedagogicznej, to już jest takie rozluźnienie i przygotowania do tego ostatniego apelu ewentualnie. A może już ktoś zaczął wakacje? Może o tym porozmawiamy w ostatnim tygodniu szkoły. Jutro od samego rana. Bardzo serdecznie zapraszam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek i przez cały pracujący tydzień. Od godziny 6 do 10. A za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
1: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
4: I wczoraj pojechałem na Myjnię.
1: No.
4: No i dlatego pada deszcz.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
21: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
21: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Reklama.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, czyli spotkania z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, którzy opowiadają o swojej ulubionej muzyce. Pani Angeliko, pani długo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi?
2: W sumie niedługo, bo myślę, że około 4, może 5 miesięcy.
1: Ach, no to fajnie.
2: Ale słucham was bardzo dawno. Mhm. Radio kończyło, miało właśnie urodziny 11 lat. No, no to ja myślę, że słucham was od 10.
1: Okej, okay, to bardzo mnie to cieszy w takim razie. A co pani może powiedzieć o kolejnym swoim wyborze muzycznym? Nat King Cole, Mona Lisa.
2: To jest utwór, który przenosi mnie w stare czasy. Ja mam taką chyba starą duszę. I trochę żałuję, że jestem tak, nie wiem, późno urodzona. Może
1: naprawdę? Aż tak?
2: No i tak. Kojarzy mi się ten utwór z jakimiś wytwornymi przyjęciami, z panami w smokingach. No i że wszystko było takie wytworne. Mhm. Chciałabym kiedyś przenieść się do tamtych czasów.
1: Okej, okay. Ja się nie dziwię, ale dajmy tutaj taką małą gwiazdkę, przy chciałabym się przenieść do tamtych czasów, bo ja mam tak samo kilkadziesiąt lat wstecz, ale do tej bardziej wytwornej części świata.
2: No tak, oczywiście, no, że
1: no,
2: tak.
1: Tak, no to wiemy,
2: tak.
1: Jak tam różnie bywało.
2: Oczywiście.
1: No pewnie. Na pani życzenie Mona Lisa zaśpiewa Nat King Cole, a my uruchamiamy teraz wyobraźnię. Widzimy panów w smokingach i my tak. W tych tam takich różnych, że z tyłu się nam ciągnie i
2: tak.
1: Wszystko jest ładnie, pięknie.
2: Oczywiście.
1: No dobrze, pani Angeliko, proszę bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pięknie pani Angelika opowiada o swoich wyborach muzycznych dzisiaj. Och, Karol, Nil Sedaka. To jest taka piosenka, która często pojawia się na antenie Radia Pogoda, ale nie często w wyborach naszych słuchaczy, klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi. A pani ją wybrała. Dlaczego?
2: Wybrałam tą piosenkę, ponieważ 20 lat temu, 30 czerwca niedługo będzie te 20 lat, brałam ślub z moim mężem i to był utwór, który był, że tak powiem, takim przewodnim utworem na początek naszej biesiady. Jest to taki utwór, który do mnie przemawia, jak już powiedziałam wcześniej. Lubię te lata takie 60., lubię te utwory. Wydaje mi się, że ludzie wtedy też byli bardziej życzliwi. No i tak szło na kimś polegać. W dzisiejszych czasach jest to chyba trudniejsze. A wtedy było to chyba łatwiej. I ona mi się tak pozytywnie kojarzy.
1: No z pierwszym tańcem.
2: Bo ja nie znam angielskiego. Nie wiem dokładnie, o czym jest ta piosenka. Myślę, że jest o kobiecie.
1: Tak.
2: On to tak przekonywująco śpiewa.
1: To jest ciekawe spostrzeżenie. To jest chyba marzenie każdego artysty. Gdybyśmy mieli okazję porozmawiać z Nilem Sedaką, to ja bym mu to właśnie przekazała. Wie pan co, panie Nilu? A jedna z naszych słuchaczek powiedziała, że pan śpiewa przekonywująco. I myślę, że to byłby dla niego naprawdę komplement top. Najważniejszy, bo to chyba o to chodzi wśród artystów. Jeżeli słuchają nas jacyś artyści, to proszę słuchać słuchaczy. To jest bardzo ważne. Ojejku, fajnie, fajnie. Pani Angeliko, och, Karol, Nil Sedaka już za chwilę w Radiu Pogoda. Specjalnie dla pani do naszej rozmowy wracamy po godzinie 15, bo tutaj jeszcze trzy pani wybory muzyczne, też bardzo interesujące.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
5: Wszystkie teksty na tej płycie w Nigach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
4: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszamy Monika Tarka
6: i Ewa Bem.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny!
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
15: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
17: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
18: I to jest piękna gra!
19: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
18: Tak, wiedziałem!
19: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
22: Została ostatnia reklama.
23: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza cza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.
11: Radio Pogoda, kłaniam się w niedzielę. Asia Kruk, jest 15 i czas na najważniejsze wiadomości, a później wracamy do rozmowy z panią Angeliką w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie.
12: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach.
1: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
12: Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
13: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
12: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
14: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
12: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.

0: Piszę melodię. Raz jeszcze dzień dobry, pani Angeliko.
1: Witam serdecznie.
0: A jak pani nie jest w sanatorium, to czym się pani zajmuje w Opalenicy?
1: A prowadzę swój własny biznes, mm-hmm. a oprócz tego jestem modelką 50+. 50 chodzi o wiek.
0: I teraz dopiero mi to pani mówi?
1: No wszystkiego nie idzie opowiedzieć. Tak. Mamy taki klub dziewczyn, gdzie jesteśmy, o, najstarsza nasza koleżanka ma 75 lat. Mhm. No i urządzamy różnego rodzaju pokazy mody, zapraszają nas to koła gospodyń, to dyrektorzy z domów kultury. No i prezentujemy, na przykład 4 lipca mamy takie spotkanie w mieście Wolsztyn, na rynku. Będą to lata Krzysztofa Klęczona, lata, początek lat 70. Pan dyrektor Domu Kultury zaprosił nas, gdyż taki koncert zespół Trzy Korony. No i my tam będziemy w modzie lat 70.
0: Ale ekstra. Proszę państwa, 4 lipca jedziemy do Wolsztyna. Tam na rynku niesamowite spotkania, także z naszą słuchaczką, tak, panią Angeliką. Jestem niezmiernie dumna z tego, że mamy takich słuchaczy. Proszę pozdrowić wszystkie koleżanki, koniecznie.
1: Pozdrawiam wszystkie koleżanki modelki od Radia Pogoda.
0: Wie pani, to jest rynek przyszłościowy, jak to mówią, bo ten rynek właśnie tych modeli, modelek silver, jak to się ładnie określa, to się, on tak, się dopiero rozwija. Ale to jeszcze będzie moc w tym wszystkim, tak sobie myślę.
1: Myślę, że tak.
0: No właśnie. Za chwilę, pani Angeliko, wracamy do pani wyborów muzycznych.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie pani Angeliki, która teraz trafia w moją strunę, w moje serce. Dla mnie ta piosenka, o której za chwilę pani będzie opowiadać, jest bardzo ważna. Bardzo ją lubię śpiewać, chociaż absolutnie nie potrafię, ale za chwilę zaśpiewamy razem. Niech żyje bal Maryla Rodowicz. Dlaczego pani wybrała tę piosenkę?
2: Jak jest w słowach, niech żyje bal, bo życie to bal jest nad bale. I jak człowieka spotka w życiu, no przemieszczenie się na drugą stronę tego świata i on wraca tu z powrotem, a tak się zadziało w moim przypadku, to ma się większy szacunek do tego balu, który życiem się nazywa. Mhm. I myślę, że no tam w słowach tych piosenki, jak ktoś się bardzo słucha, to wyczytać można więcej niż myślę zamierzał autor.
1: Ja też tak właśnie myślę o tej piosence, ale tego, co mi pani powiedziała przed chwilą, to się nie spodziewałam. W takim razie tym bardziej się cieszę, pani Angeliko, że rozmawiamy. Jest tak, pani jedną z tych osób, które, jak to się mówi, mają drugie życie w tym jednym życiu, tak?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Mam takie koleżanki i kolegów i chyba wiem, o czym pani myśli, bo z nimi też przegadałam długie godziny na właśnie takie te różne tematy, które łatwe nie są, ale w efekcie no, są szczęśliwe, bo jesteśmy tu i teraz i możemy rozmawiać.
2: Właśnie. No i właśnie. Oczywiście z tego trzeba się jak najbardziej cieszyć.
1: Cieszyć i doceniać. O, pięknie.
2: Tak.
1: Maryla Rodowicz, niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Dla pani Angeliko w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Do godziny 16:00 najpiękniejsze melodie pani Angeliki. Sami Państwo słyszą dość, no, takiej intymnej czasami rozmowie, ale bardzo sympatycznej i barwnej. Kocham rozmawiać z Państwem, naprawdę. Jeżeli są Państwo w Klubie Pogodnych Ludzi i chcieliby Państwo pogadać na antenie Radia Pogoda o swojej ulubionej muzyce, serdecznie zapraszam. Proszę dać znać, nawet teraz przez telefon 22 444 4004. Proszę się nagrać na naszą automatyczną sekretarkę, zostawić numer telefonu do siebie, to odzwonimy. No i fajnie będzie. A jeżeli Państwo nie są w Klubie Pogodnych Ludzi, to się proszę do niego zapisać. Zapisy prowadzi Monika Tarka codziennie po południu w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. A pani Angelika wśród swoich wyborów muzycznych zamieściła jedną z takich najpiękniejszych melodii, którą my nazywamy jednym z hymnów Radia Pogoda. I to jest Pogoda Ducha, a wykonuje tę piosenkę Hanna Banaszak. Uśmiecha się pani.
2: Tak, bo jak ją słyszę na waszej stacji, to podgłaśniam radio. I po prostu, nie wiem, nawet wtedy, kiedy pada deszcz, ona daje taki promyk słońca, więc no tyle. No co mogę powiedzieć więcej? Chciałabym, żeby więcej ludzi miało tyle pogody, ducha, ile jest w tej piosence.
1: No, może powinni sobie częściej Radio Pogoda włączyć i zrobić głośniej.
2: Na pewno, to w ogóle nie ulega żadnym wątpliwościom. Ja tutaj mniej go słucham, a w domu, że tak powiem, od rana do wieczora, a że ja jestem nocnym Markiem, to i w nocy, więc słucham. Więc Radio Pogoda to jest taki mój przyjaciel.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się z tego cieszę.
2: Nastrajacie po prostu, to jest coś cudownego wydaje mi się, zarażam tutaj ludzi, bo nawet mówię, że jest bezpłatna aplikacja na telefon, tutaj w sanatorium dużo ludzi nie wie, więc propaguję, że tak powiem, robiąc wam dobrą reklamę.
1: To ja panią mianuję ambasadorką Radia Pogoda.
2: Cudownie, dziękuję bardzo.
1: Niech się stanie pani ambasadorką. Pogodę ducha śpiewa Hanna Banaszak, a już za chwilę finał, wielki nawet finał naszej rozmowy dzisiejszej.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Angeliką. Rozmawiamy sobie o pani Angeliki najpiękniejszych melodiach. Przed nami ta ostatnia i ja mówiłam na początku, może państwo nie słyszeli, to powiem jeszcze raz. Zaczęliśmy od Zbigniewa Wodeckiego i Zbigniewem Wodeckim skończymy już za chwileczkę. Szczęście jest we mnie, czyli Frank Sinatra po polsku po Zbigniewowskiemu, można powiedzieć.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Akurat tę jeszcze piosenkę sobie pani wybrała.
2: Dlaczego? Mhm. Ja ogólnie bardzo lubię Franka Sinatra, ale względem tego, że w czasach mojej szkoły podstawowej uczyło się innego języka niż jest angielski, nie znam go. A bardzo pięknie zostały napisane słowa, które wykonywał Zbigniew Wodecki. To jest piosenka, którą wybrałam sobie, że tak powiem, w tą ostatnią podróż. I mam to zapisane, żeby kiedy już mnie zabraknie, to żeby właśnie tą piosenkę gdzieś tam zagrać, bo to taka piosenka jest niby ostatnia, ale tak naprawdę jest taka porywająca do życia. Mhm. Ja to tak kojarzę i te piękne słowa i tego, że to już tyle lat, co Zbigniewa też nie ma, a był gościem w naszym mieście. Mam z nim nawet zdjęcie z tego okresu na koncercie. Także tak mi się dobrze kojarzy, ciepło, pozytywnie, z takim pozytywnym nastrojeniem do ludzi, do świata. O tak.
1: To umawiamy się, pani Angeliko, tak, że za chwilę specjalnie dla pani ta piosenka na antenie Radia Pogoda i okej, ona zabrzmi, ale ja pani ze wszystkich sił życzę, żeby w tym sensie, w którym pani sobie tę piosenkę wybrała, o czym mówiła pani dosłownie przed chwileczką, to żeby ona zabrzmiała dopiero za jakieś 154 lata.
2: Super, trzymam panią za słowo.
1: Ja trzymam kciuki
2: jeżeli by tak się udało, no to chciałabym to zobaczyć.
1: I żeby przez te wszystkie lata pani modelingowała i stawała na najważniejszych wybiegach świata.
2: Oczywiście, razem z moimi koleżankami, kolorowymi ambasadorkami mody.
1: Oj, pięknie, pięknie. Bardzo pani dziękuję, pani Angeliko.
2: Dziękuję, cudowna rozmowa.
1: Cudowna rozmowa, zgadzam się, tak jest. Proszę sobie odpoczywać, proszę się kurować, rehabilitować, bo jeszcze ma pani dużo do zrobienia.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i grajcie tak dalej długo, długo i jeszcze dłużej.
1: I tak będzie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.

powiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Reklama. Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
10: Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
11: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
10: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. 3 drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. 3 inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
12: Radio Pogoda.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Pogoda.
10: Popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. Niebo chwilami będzie się chmurzyć, możliwe burze i intensywne opady deszczu. A na termometrach dziś maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Cię przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był wart.

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbym

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
0: Reklama.
12: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
13: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
12: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
14: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
12: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
12: Popołudnie, wieczór i częściowo noc z burzami w całym kraju. Jutro zagrzmi w południowo-wschodniej części Polski, w pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
1: herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Radio Pogoda.

0: posam. Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Została ostatnia reklama.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: to promocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Care Hair Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Care Hair Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Care Hair Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszam.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej. Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Została ostatnia reklama.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Muzyki. Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
17: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.00.
17: Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
18: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, ucieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
17: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
19: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
17: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
20: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenia.
17: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
17: Jutro burze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie i bez deszczu, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co

zakryte i czarne i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę rzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka

pachnie jak łzy piosenka, wyciśnie ci łzy wspomnienia. Wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da.

0: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż od 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama.

0: wyjechać chcę.
1: Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl. Reklama.
10: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
11: W czasie śniadania, wybornego i podanego z niesłychanym przepychem, Franz szukał oczyma wzroku Alberta, chcąc wyczytać, jakie wrażenie sprawiły na nim słowa gospodarza, a był pewien ich efektu. Ale czy to przez swoją zwykłą beztroskę Albert nie zwracał na niego uwagi? Czy też hrabia Monte Cristo zjednał go sobie, ustępując mu pod pewnymi względami w kwestii pojedynku? Czy też wreszcie dlatego, że to, co wydarzyło się wcześniej, o czym wiedział tylko Franz, spotęgowało na nim efekt teorii hrabiego? Dość, że Franz nie widział, by jego przyjaciel był w jakikolwiek sposób zbulwersowany tym, co usłyszał. Przeciwnie. Zajadał z ogromnym zapałem śniadanie, jako człowiek skazany od kilku miesięcy na kuchnię włoską, to jest jedną z najokropniejszych w świecie. Hrabia zaś kosztował jedynie poszczególne dania. Rzekłbyś, że siadając do stołu, wypełniał jedynie powinność gospodarza i że czeka na ich odejście, aby zawołać dla siebie o jakieś szczególnie osobliwe potrawy. Pod koniec śniadania Franz wyjął zegarek. Cóż to, czyżby panowie się spieszyli? Spytał hrabia. Proszę nam darować, panie hrabio, odpowiedział Franz, ale mamy jeszcze mnóstwo spraw do załatwienia. A jakież to? Nie mamy jeszcze kostiumów, a kostium jest dziś nieodzowny. Proszę się tym nie przejmować. Jak mi się zdaje, wynajęto dla mnie na placu del Popolo pokój. Każę tam przynieść stroje, jakie panowie mi wskażecie, i przebierzemy się na miejscu. Zaraz po egzekucji? Wykrzyknął Franz. Oczywiście, po egzekucji, w czasie jej trwania, albo i przed, jak panowie będą chcieli. Mamy się przebierać naprzeciw szafotu? Szafot stanowi także część karnawału. Panie hrabio, zastanowiłem się, rzekł Franz, i stanowczo dziękuję panu za uprzejmość. Chętnie przejmę miejsce w pańskim powozie, miejsce w oknie Pałacu Rospolich, ale rezygnuję z miejsca w oknie na placu del Popolo. Ale uprzedzam, że stracisz pan bardzo ciekawy spektakl, rzekł hrabia. To mi pan hrabia opowie o tym później, ale jestem przekonany, że opowiadanie w pańskim wykonaniu wywrze na mnie tak głębokie wrażenie, jak widok egzekucji. Zresztą już kilka razy usiłowałem zmusić się do obejrzenia egzekucji, ale nigdy nie mogłem się na to zdecydować. A ty, Albercie? Widziałem egzekucję Castenia, odpowiedział wicehrabia, ale wtedy miał mocno w czubie, bo to był ostatni dzień gimnazjum i spędziliśmy noc w jakiejś knajpie. Ej, że to nie powód. Nie widziałeś pan tego w Paryżu, ale możesz pan przecież zobaczyć to za granicą. Podróżujemy dla nauki. Zmieniamy miejsca, aby oglądać to i owo. Wyobraź pan sobie, jak pan będzie wyglądał, gdy cię zapytają, jak się odbywa egzekucja w Rzymie, a ty będziesz musiał odpowiedzieć, nie wiem. A wreszcie mówi się przecież, że delikwent to nikczemny łotr. Nic poń, który prętem z kominka zatłukł poczciwego kanonika, co go wychowywał jak syna. Do diabła, kto zamierza zabić osobę duchowną, wybiera raczej szlachetniejszy rodzaj broni, zwłaszcza jeśli ów duchowny jest być może jego prawdziwym ojcem. Gdybyś pan pojechał do Hiszpanii, poszedłbyś na walkę byków, czyż nie? A więc wyobraź pan sobie, że zobaczymy tu właśnie taką walkę. Przypomnij pan sobie starożytnych Rzymian i cyrk, gdzie zabijano podczas widowisk po 300 lwów i ze 100 ludzi. Przypomnij pan sobie o tych 80 tysiącach widzów klaszczących w dłonie, o tych dostojnych matronach, co tam wprowadzały swe córki na wydaniu, o tych przecudnych westalkach z białymi rączkami, które czarownym gestem kciuka dawały do zrozumienia: ach, nie lenić się, skończcież nareszcie z tym człowiekiem, w którym jeszcze ciągle kołacze się życie. I co, pojedziesz, Albercie? Zapytał Franz. Tak, na honor, wahałem się jak i ty, ale mnie przekonał pan hrabia. No więc pojedziemy, skoro tak chcesz, rzekł Franz, ale chciałbym tam pojechać przez ulicę Del Corso, jeśli to możliwe. Pieszo tak, ale powozem nie. To pójdę piechotą. Czy koniecznie musisz pan iść przez tę ulicę? Tak, muszę tam coś obejrzeć. A więc dobrze, pójdziemy przez tę ulicę, a powóz poślemy na plac Del Popolo, żeby na nas tam czekał. Jestem nawet rad, iż tamtędy przejdziemy. Będę się mógł przekonać, czy zostały spełnione moje rozkazy. Panie hrabio, rzekł służący, otwierając drzwi, jakiś pokutnik chce z jaśnie panem mówić. A, wiem, o co idzie. Panowie, raczcie przejść do salonu. Znajdziecie tam na stoliku doskonałe hawańskie cygara, a ja za chwilę wrócę. Goście wstali i wyszli jednymi drzwiami, podczas gdy hrabia, przepraszając ich raz jeszcze, zniknął za drugimi. Albert, wielki amator cygar, który czuł się mocno pokrzywdzony faktem, że we Włoszech był pozbawiony takich cygar, jakie podawano w Café de Paris, podchodząc do stołu z radości aż wykrzyknął, widząc na nim oryginalne puros. No i co myślisz o panu Monte Cristo? Odezwał się Franz. Co myślę? Rzekł Albert, wyraźnie zdziwiony takim pytaniem. Myślę, że to człowiek czarujący, który umie znakomicie podejmować gości, który wiele widział, mnóstwo wie, który rozważa wszystko do głębi. Należy jak Brutus do szkoły stoików, a poza tym, dodał wypuszczając z rozkoszą kłąb dymu, który uniósł się spiralą aż pod sufit, posiada doskonałe cygara. Takie było zdanie Alberta, a ponieważ Franz wiedział, że Albert szczyci się tym, że wyrabia sobie opinię o ludziach i rzeczach dopiero po głębokich refleksjach, nie próbował więc zmieniać jego wyobrażeń. Ale czy nie zauważyłeś jednej dziwnej rzeczy? Jakiej to? Że ci się przypatrywał.

0: monopolowe. Kiedy przyjedziesz pan do Paryża, odwdzięczę się za wszystko. No, nie odmówię. Zamierzam się kiedyś wybrać. A skoro pan zapraszasz, zastukam i do pańskich drzwi. Ale chodźmy już, panowie. Nie mamy czasu do stracenia. Już w pół do pierwszej. Chodźmy. I wszyscy trzej wyszli. Stangret wysłuchał ostatnich rozkazów swego pana i odjechał ulicą del Babuino. Trzej zaś piechurzy podążyli przez Plac Hiszpański na ulicę Fratina, która zaprowadziła ich prosto między Pałac Fiano i Pałac Rospolich. Franc wpatrywał się wyłącznie w okna tego ostatniego pałacu, nie zapomniał bowiem o znaku umówionym w Koloseum pomiędzy człowiekiem w pelerynie a transtewerczykiem. – A któreż to pańskie okna? – zapytał hrabiego tonem tak naturalnym, na jaki tylko mógł się zdobyć. – Trzy ostatnie – odpowiedział hrabia z obojętnością, która nie miała w sobie nic sztucznego, bo nie mógł się domyślać, dlaczego mu zadano takie pytanie. Wzrok Franca przeniósł się szybko na te trzy okna. Boczne wybite były żółtym adamaszkiem, środkowe zaś białym, na tle którego naszyto czerwony krzyż. A więc człowiek w pelerynie dotrzymał słowa danego transtewerczykowi i nie podlegało już wątpliwości, że owym człowiekiem był hrabia. W trzech oknach nie było jeszcze nikogo, a wokół czyniono przygotowania do widowiska. Ustawiano krzesła, wznoszono rusztowania, przystrajano okna. Maski i powozy mogły pojawić się na ulicach dopiero na dźwięk dzwonów, ale czuć było, że za oknami czai się już wiele masek, a za bramami stoi już wiele ekwipaży. Franz, Albert i hrabia szli dalej ulicą del Corso. W miarę jak zbliżali się do placu del Popolo, tłum gęstniał coraz bardziej. Ponad tym tłumem głów wznosił się obelisk z krzyżem na szczycie, wskazujący środek placu. Przed nim, tam gdzie zbiegała się perspektywa ulic del Babuino, del Corso i di Ripetta, widać było dwie najwyższe belki rusztowania, pomiędzy którymi błyszczał nóż w kształcie półksiężyca. Była to mandaja.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Na rogu ulicy natknęli się na intendenta hrabiego, który czekał tu na swojego pana. Okno wynajęte za tak szaleńczą cenę, że hrabia nie chciał jej zdradzić swoim gościom, było na drugim piętrze wielkiego pałacu, znajdującego się pomiędzy ulicą Babuino a Monte Pincio. Było to lokum składające się z gotowalni, przylegającej do pokoju sypialnego. Zamknąwszy drzwi od sypialni, lokator gotowalni mógł czuć się jak u siebie w domu. Na krzesłach leżały porozkładane kostiumy arlekinów z biało-niebieskiego atłasu. Ponieważ zostawiliście mi panowie wybór kostiumów, rzekł hrabia, poleciłem przygotować takie. Po pierwsze, są modne, po drugie, będą bardzo praktyczne przy konfetti, bo nie będzie na nich widać białego proszku. Franz niezbyt uważnie słuchał ostatnich słów hrabiego i zapewne nie docenił właściwie tego nowego dowodu życzliwości. Cała jego uwaga była już zwrócona na widowisko, jakie przedstawiał Plac del Popolo oraz na to straszliwe rusztowanie, które w tej chwili stanowiło główną jego ozdobę. Pierwszy to raz Franz widział gilotynę. Nazwijmy to gilotyną, albowiem rzymska mandaja jest właściwie zbudowana według tego samego wzorca, co i nasze narzędzia śmierci. Ostrze kształtu księżyca tnie tutaj stroną wypukłą i spada z mniejszej wysokości, to wszystko. Dwaj jacyś ludzie, siedząc na ruchomej desce, na której kładzie się skazańca, zajadali tymczasem śniadanie, które składało się, o ile Franz mógł dostrzec, z chleba i kiełbasy. Jeden z nich podniósł deskę, wydobył flaszkę wina, napił się i podał towarzyszowi. Ci dwaj ludzie byli pomocnikami kata. Na sam ten widok Franz uczuł, jak czoło zraszają mu krople potu. Skazańcy, przeniesieni w przeddzień z więzienia Carceri Nuove do kościółka Santa Maria del Popolo, spędzili tam noc całą, mając przy sobie każdy po dwóch księży, w okratowanej kaplicy przedpogrzebowej, przed którą przechadzali się strażnicy zmieniani co godzinę. Szpaler karabinierów ustawionych od drzwi kościoła aż po szafot tworzył przejście, szerokie na jakieś 10 stóp, a sam szafot otaczał kręgiem liczącym ze 100 kroków obwodu. Reszta placu była wybrukowana głowami ludzkimi.

0: Wiele kobiet posadziło sobie dzieci na ramionach. Dzieci owe, górując dzięki temu nad tłumem, miały wprost wymarzone miejsca. Monte Pincio zdawała się jednym wielkim amfiteatrem z widzami zapełniającymi szczelnie stopnie. Krużganki dwóch kościołów na rogach ulic del Babuino i di Ripetta pękały od gapiów uprzywilejowanych, stopnie zaś zakryte były jakby falą pstrokatą i ruchliwą, którą bezustanny przypływ spychał w stronę bram kościelnych. Każdy występ muru, na którym mógłby się zmieścić człowiek, był zwieńczony żywym posągiem. Hrabia zatem mówił prawdę. Tym, co najciekawsze w życiu, jest widok czyjejś śmierci. A zamiast ciszy, którą zdawało się nakazywać tak uroczyste widowisko, plac wrzał od gwaru, gwaru złożonego ze śmiechów, nawoływań i wesołych okrzyków. Było oczywiste, jak to już mówił hrabia, że egzekucja taka stanowiła dla ludu po prostu początek karnawału. Nagle wrzawa ustała, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Otwarły się drzwi kościoła. Najpierw ukazało się bractwo pokutników odzianych w szare worki z otworami tylko na oczy. Każdy trzymał w ręku płonącą świecę. Na czele kroczył starszy bractwa. Za pokutnikami szedł człowiek wysokiego wzrostu. Był niemal całkiem nagi. Miał na sobie tylko krótkie, płócienne pludry. Przy lewym boku wisiał mu w pochwie wielki nóż. Na prawym ramieniu dźwigał ciężką, żelazną maczugę. Był to kat. Stopy miał obute w sandały, przymocowane rzemykami do łydki powyżej kostki. Za katem postępował najpierw Pepino, a za nim Andrea, w takiej kolejności, w jakiej mieli być straceni. Obok każdego z nich szło dwóch kapłanów. Skazańcom nie zawiązano oczu. Pepino postępował krokiem dość pewnym, wiedząc zapewne, że ktoś zajął się jego ocaleniem. Andrea był za to podtrzymywany za ramiona przez księży. Od czasu do czasu skazańcy całowali krucyfiks, który podawał im spowiednik. Franz na sam ten widok poczuł, że uginają się pod nim nogi. Spojrzał na Alberta. Albert, blady jak własna koszula, machinalnym ruchem odrzucił cygaro od siebie, chociaż wypalił je zaledwie do połowy. Tylko hrabia stał nieporuszony. Co więcej, przez sinawą bladość jego lica zdawał się przebijać leciutki rumieniec. Rozdymał nozdrza, niby dziki zwierz, co zwietrzył krew, a z jego na wpół otwartych ust wyglądały zęby białe, drobne i ostre jak u szakala. A jednocześnie w jego twarzy czaił się łagodny uśmiech, jakiego Franz jeszcze nigdy u niego nie zauważył. Szczególnie zaś przepełnione dobrocią były jego czarne, aksamitne oczy. Dwaj skazańcy kroczyli ciągle ku rusztowaniu i w miarę jak się zbliżali, coraz łatwiej można było rozpoznać ich rysy. Pepino był ślicznym chłopcem, w wieku około 25 lat, w twarzy ogorzałej od słońca błyszczały śmiało oczy o dzikim wyrazie. Szedł z uniesioną wysoko głową, węsząc jakby, z której strony nadejdzie jego wybawca. Andrea był niski i tęgi, jego pełna okrucieństwa twarz nie zdradzała dokładnie wieku, mógł mieć około 30 lat. W więzieniu zapuścił brodę. Głowa zwieszała mu się na ramię, uginały się pod nim nogi. Jego ciało wydawało się automatem, poruszającym się wyłącznie machinalnie, w którym nic już nie zależało od jego woli. Zdawało mi się, zagadnął hrabiego Franz, że pan mówił o tylko jednej egzekucji. I powiedziałem panu prawdę, odrzekł zimno hrabia. A jednak widzę tu dwóch skazańców. Tak, ale jeden z nich idzie na śmierć, a drugi ma jeszcze przed sobą długie lata. Ale przecież nie ma czasu do stracenia, ułaskawienie powinno już nadejść. Patrz pan, rzekł hrabia. Istotnie, w chwili, gdy Pepino zbliżył się do Mandai, jakiś spóźniony pokutnik przedarł się przez szpaler żołnierzy, którzy nie próbowali go wcale zatrzymać i podał starszemu z bractwa papier złożony we czworo. Płomienny wzrok Pepina nie stracił żadnego szczegółu tej sceny. Przełożony bractwa rozłożył papier, przeczytał i wzniósł rękę. Błogosławiony niech będzie Pan nasz, chwała Jego świątobliwości, zawołał głośno i wyraźnie. Jeden ze skazańców otrzymał ułaskawienie. Ułaskawienie, zawołał lud, ułaskawienie! Na dźwięk tego słowa Andrea wstrząsnął się i podniósł głowę. Ułaskawienie? Zawołał. Dla kogo? Pepino stał nieporuszony, milcząc i ciężko dysząc. uwolniono od kary Pepina, zwanego Rocca Priori, oznajmił starszy bractwa pokutników i podał pismo dowódcy karabinierów, który przeczytał je i zwrócił z powrotem. Łaska dla Pepina? Wrzasnął Andrea, wyrwany całkiem z odrętwienia. Czemuż dla niego, a nie dla mnie? Mieliśmy umrzeć obaj. Obiecano mi, że on zginie przede mną. Nie macie prawa zabijać tylko mnie. Nie chcę umierać sam. I rycząc, klnąc, wijąc się jak wariat, wyrwał się księżom, chcąc rozerwać więzy, które mu krępowały ręce. Kat dał znak swoim pomocnikom, którzy zeskoczyli razem z rusztowania i uchwycili skazańca. Co się dzieje? Zapytał Franz hrabiego. Nie zrozumiał tej sceny, ponieważ wszyscy mówili w dialekcie rzymskim. Co się dzieje? Nie pojmuje pan? Oto istota ludzka, mająca za chwilę umrzeć, która wścieka się, że jej bliźni nie umrze z nią razem, a gdyby tylko mogła, rozszarpałaby go raczej pazurami i kłami, niż dopuściłaby, żeby ów bliźni cieszył się życiem, które on sam ma stracić. O ludzie, ludzie! Jaszczurcze plemię, jak powiada Karol Mor, zawołał hrabia, wznosząc ku tłumowi zaciśnięte pięści. Jakże was w tym dobrze widać, zawsze jesteście godni siebie. I rzeczywiście, Andrea i pomocnicy katatarzali się w tumanach kurzu. Skazany wrzeszczał bez przerwy. On musi umrzeć, chcę, żeby umarł. Nie macie prawa zabijać tylko mnie. Patrzcie, panowie, patrzcie. Mówił hrabia, ujmując młodych ludzi za ręce. Przyjrzyjcie się dokładnie, bo na mą duszę to rzecz nader ciekawa. Oto człowiek, który poddał się już swemu losowi, spokojnie szedł na szafot i miał umrzeć tchórzliwie, ale za to spokojnie i bez skargi. I wiecie, co mu dawało siłę, co go pocieszało? Dlaczego tak cierpliwie gotów był przyjąć kaźń? Dlatego, że ktoś inny bał się tak samo jak on. Dlatego, że ten inny miał umrzeć tak samo jak i on. Dlatego, że ten inny miał umrzeć przed nim. Spróbujcie zaprowadzić dwa barany albo dwa woły do rzeźni i dajcie jednemu do zrozumienia, że drugi nie umrze. Baran zabeczy wtedy z radości, wół zaryczy, ale człowiek, którego Bóg stworzył na swoje podobieństwo, człowiek, któremu Bóg pragnął zaszczepić miłość bliźniego jako pierwszy, jedyny i najświętszy obowiązek, człowiek, któremu Bóg dał mowę, aby wyrażał swe myśli, cóż powie ów człowiek, dowiedziawszy się, że jego towarzysz jest ocalony? Będzie złorzeczył. Chwała człowiekowi, arcydziełu natury, chwała panu stworzenia. I hrabia roześmiał się, ale był to śmiech straszliwy, dowodzący, że musiał bardzo cierpieć, aby nauczyć się śmiać w ten sposób.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Bójka wciąż trwała, widok był okropny. Pachołkowie katowscy wciągali Andreę na rusztowanie, tłum był przeciwko niemu. 20 000 głosów wołało zgodnie: zabić go, zabić! Franz rzucił się w tył, ale hrabia chwycił go za ramię i przytrzymał przy oknie. Co pan robisz? Czuje pan litość dla tego człowieka? O, dobrześ sobie pan wybrał obiekt. Gdybyś usłyszał, że ktoś krzyczy wściekły pies, porwałbyś za strzelbę, wypadł na ulicę i wypaliłbyś prosto w łeb temu biednemu zwierzęciu, które cóż zresztą winne, że ukąszone przez innego psa oddaje, co wzięło. A pan lituje się nad człowiekiem, którego nikt nie ugryzł, a który jednak zabił swojego dobroczyńcę, a teraz, kiedy już zabijać nie może, bo ma związane ręce, chce za wszelką cenę zobaczyć, jak umiera jego towarzysz niedoli. O nie, nie, patrz, patrz. Zachęta ta była już właściwie zbyteczna. Franz stał zafascynowany widokiem tej okropnej sceny. Pachołkowie kata wynieśli delikwenta siłą na szafot i mimo jego oporu, ukąszeń i krzyków zmusili go, by ukląkł. Tymczasem kat stanął z boku i wzniósł maczugę. Na dany znak dwaj pachołkowie odsunęli się. Skazaniec spróbował się podnieść, ale nim zdążył to zrobić, na jego lewą skroń opadła maczuga. Rozległo się głuche i przytłumione uderzenie. Delikwent zwalił się na ziemię jak wół, twarzą w ziemię, odbił się od niej i opadł na plecy. Kat rzucił maczugę w kąt, dobył noża i jednym ruchem rozciął mu gardło, a wskoczywszy mu zaraz na brzuch, zaczął deptać go nogami. Za każdym stąpnięciem fontanna krwi buchała z szyi zbrodniarza. Tym razem Francowi było tego już za wiele. Rzucił się w tył i opadł na fotel na wpół omdlały. Albert z zamkniętymi oczami stał ciągle przy oknie, wczepiony kurczowo w zasłonę. Hrabia stał triumfujący jak upadły anioł. Gdy Franz przyszedł do siebie, ujrzał, jak Albert pije ze szklanki wodę, a jego bladość wskazywała, że mu to jest bardzo potrzebne. A hrabia przebierał się już tymczasem w kostium Arlekina. Franz zwrócił machinalnie oczy na plac, wszystko już zniknęło. I szafot, i kaci, i ofiary, pozostał tylko tłum, gwarny, ruchliwy, radosny. Słychać było, jak bije dzwon na Montecitorio, dzwon, który rozbrzmiewa tylko na śmierć papieża i na otwarcie Maserati. Co się stało? Spytał hrabiego. Nic. Nic zupełnie. Jak pan widzisz, po prostu rozpoczął się karnawał. Ubierajmy się prędko. Prawda, odpowiedział Franz. Po tej okropnej scenie nie ma już nic oprócz śladu, jaki zostawia sen. Bo to, co pan widział, było rzeczywiście tylko snem. Koszmarnym snem. To, co ja widziałem, tak, a skazaniec? On też miał ten sen, tylko że on ciągle śpi, a pan się obudziłeś. Kto wie, który z was jest bardziej uprzywilejowany? Ale Pepino, zapytał Franz, cóż się z nim stało? Pepino to chłopiec rozsądny, pozbawiony zupełnie miłości własnej, wbrew zwyczajom ludzi, którzy się wściekają, gdy nikt nie zwraca na nich uwagi. Pepino, przeciwnie, był zachwycony, że cały plac przeniósł uwagę na jego towarzysza. Skorzystał z tego ogólnego roztargnienia, wśliznął się w tłum i zniknął, nie podziękowawszy nawet zacnym kapłanom, co mu towarzyszyli. Człowiek jest stanowczo zwierzęciem nader niewdzięcznym i nader samolubnym. Ale ubierajże się pan, proszę brać przykład z pana de Morkerfa. Istotnie Albert wciągał machinalnie taftowe szarawary na swoje czarne spodnie i lakierowane trzewiki. I co, Albercie? Spytał Franz. Masz teraz nastrój na szaleństwa? Odpowiedz mi tylko szczerze. Niezbyt, ale naprawdę jestem kontent, żem widział coś podobnego i rozumiem to, co pan hrabia powiedział, że gdy ktoś raz oswoi się z widowiskiem tego rodzaju, żadne inne nie wywrze na nim już równego wrażenia. Nie licząc tego, że tylko w takich chwilach mamy okazję analizować charaktery, rzekł hrabia. Na pierwszym stopniu szafotu śmierć zdziera maskę, jaką nosiło się przez całe życie i ukazuje się prawdziwa twarz. Przyznać należy, że oblicze Andrei nie było zbyt ujmujące. Obrzydliwy łotr. Ubierajmy się, panowie, ubierajmy. Franz mógłby się narazić na śmieszność, gdyby okazywał nadal wrażliwość dziewczątka. Trzeba było iść za przykładem towarzyszy. Włożył więc również swój kostium i ubrał maskę, nie bledszą w tej chwili niż jego twarz. Zakończywszy toaletę, zeszli na dół. Powóz czekał przy bramie, pełen konfetti i bukietów. Ruszyli za sznurem ekwipaży. Trudno sobie wyobrazić, jak gruntownej przemianie uległ wygląd placu. Tam, gdzie rozegrał się przed chwilą ów posępny i mroczny spektakl śmierci, rozszalała się teraz hałaśliwa orgia. Tłumy masek wychodziły, wypływały ze wszystkich stron, wymykały się ze wszystkich drzwi, wyskakiwały z okien. Ze wszystkich ulic wyjeżdżały powozy, załadowane pierotami, arlekinami, ludźmi w dominach, ludźmi przebranymi za markizów, transtewerczyków i rycerzy, a wszyscy krzyczeli, machali rękami, rzucali jaja napełnione mąką, konfetti i kwiaty, zaczepiali słowem i gestem przyjaciół i obcych, znajomych i nieznajomych, a nikt nie miał prawa się obrażać. Można się było jedynie śmiać. Franz i Albert czuli się jak ludzie, których ktoś, pragnąc, by zapomnieli o jakiejś ponurej zgryzocie, prowadzi na orgię, w miarę jak piją i upijają się, gęstnieje zasłona oddzielająca przeszłość od teraźniejszości. A jednak ciągle stało im przed oczami, a raczej czuli w sobie odbicie tego, co widzieli przed chwilą. Ale stopniowo ogólne upojenie i ich ogarnęło. Zdawało im się, że zaraz opuści ich rozum i tak dość chwiejny, odczuwali osobliwą potrzebę zmieszania się z tym zgiełkiem, ruchem, szaleństwem. Nagle z sąsiedniego powozu ktoś rzucił na Alberta garść konfetti. Kruszynki pokryły wszystkich białym prochem, a Morkerfowi pokłuły szyję i tę część twarzy, która nie była osłonięta maską. I to wreszcie skłoniło go, by rzucić się w wir ogólnej walki, w którą zamieszane już były wszystkie napotkane maski. Powstawszy w powozie, sięgnął do worków i z całą siłą i zręcznością, na jaką go było stać, obrzucił jajami i konfetti sąsiadów. I rozpoczęła się walka. Wspomnienie tego, co widzieli przed pół godziną, zatarło się zupełnie w pamięci młodzieńców, tak dalece oderwało ich od tej myśli to różnobarwne, ruchliwe, szalone widowisko. Zaś hrabia Monte Cristo nie wydał się nawet przez chwilę wytrącony ze swojej obojętności, dobrze już nam znajomej. Ale wyobraźmy sobie tę szeroką i piękną ulicę del Corso, przy której stoją od początku do końca cztero- i pięciopiętrowe pałace z balkonami i oknami udekorowanymi tapiseriami i tkaninami, a na tych balkonach i w tych oknach 300 tysięcy widzów. Rzymian, Włochów, cudzoziemców, co się tu zbiegli z czterech części świata, arystokracja rodowa, finansowa, śmietanka arystokratyczna, przepiękne kobiety, ulegając czarowi tego widowiska, wychylają się z balkonów i okien, sypiąc grad konfetti na przejeżdżające powozy, za co odpłaca im się gradem kwiatów wzlatujących do góry, a na ulicach gęsto od radosnych, nieprzebranych, szalonych tłumów. W najosobliwszych kostiumach przechadzają się olbrzymie kapusty, łby byków ryczą na ludzkich tułowiach, psy zdają się defilować na tylnych łapach. Pośród tego wszystkiego, w tym tłumie demonów, jaki mógłby sobie wyobrazić Kalo, malując kuszenie świętego Antoniego, nagle unosi się maska i ukazuje czarowne lica jakiejś Astarte, do której pragnęlibyśmy podbiec, ale drogę do niej zagradzają nam demony podobne do tych, jakie widujemy w snach. Wszystkie te obrazy, zmieszane razem, mogą dać nader słabe wyobrażenie, czym jest rzymski karnawał.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Okrążywszy po raz drugi plac, hrabia kazał Stangretowi zatrzymać się i, żegnając uprzejmie towarzyszów, zostawił powóz do ich dyspozycji. Franc podniósł oczy. Znajdowali się naprzeciwko Pałacu Rospolich. W oknie środkowym, wybitym białym adamaszkiem i czerwonym krzyżem, ujrzał błękitne domino, które, jak się domyślił, należało do pięknej Greczynki z Teatru Argentina. Kiedy panowie znudzicie się już rolą aktorów, a zechcecie zostać znowu widzami, proszę pamiętać, że macie miejsce w moich oknach, rzekł hrabia, wyskakując z powozu. Tymczasem proszę rozporządzać moim powozem, Stangretem i ludźmi. Zapomnieliśmy powiedzieć, że Stangret hrabiego miał na sobie wspaniałe niedźwiedzie futro, a dwaj lokaje stojący z tyłu powozu przebrali się za zielone małpy, kostiumy te świetnie odpowiadały ich figurom, a maski na sprężynach czyniły do przechodniów rozmaite grymasy. Franz podziękował hrabiemu za tyle uprzejmości. Albert zaś już flirtował, bombardując bukietami karetę pełną rzymskich wieśniaczek, zatrzymaną, podobnie jak ich powóz, w korku. Na nieszczęście dla Alberta pojazdy znów ruszyły i podczas gdy skierowali się na Plac del Popolo, kareta, która zwróciła uwagę Alberta, pojechała w stronę Pałacu Weneckiego. A mój drogi, zagadnął Franca, nie widziałeś? Czegóż znowu? No tej karocy, naładowanej rzymskimi wieśniaczkami. Nie. A jestem pewien, że tam były prześliczne kobiety. Co za szkoda, że jesteś w masce. To był dla ciebie dobry moment, żeby sobie powetować niepowodzenia miłosne. To nic, odpowiedział Albert pół żartem, pół serio. Mam jeszcze nadzieję, że odbiję to sobie podczas karnawału. Mimo tych nadziei cały dzień minął bez żadnych przygód. Spotkali tylko parę razy powóz z wieśniaczkami. Przy jednym z tych spotkań Albertowi opadła z twarzy maska, czy to przypadkiem, czy też może Albert postarał się o to. Pochwycił ostatni bukiet i wrzucił go do karety. Któraś z tych pięknych, jak sądził Albert, kobiet, skrywających się pod zalotnymi kostiumami wieśniaczek, nie pozostała obojętna na taką galanterię, gdy bowiem powozy znów się mijały, cisnęła bukiecik fiołków. Albert rzucił się czym prędzej na ten bukiecik. Franz nie miał powodu przypuszczać, by fiołki przeznaczone były dla niego, pozwolił więc Albertowi zawładnąć zdobyczą. Albert z miną zwycięzcy zatknął kwiatuszki w butonierkę i powóz pojechał triumfalnie dalej. Cóż, rzekł Franz, oto i masz początek przygody. Śmiej się, ale ja naprawdę myślę, że tak i nie rozstanę się z tym bukiecikiem. Ba, jakbyś mógł, zaśmiał się Franz, przecież to wasz znak rozpoznawczy. Wkrótce żart ten nabrał cech rzeczywistości, bo gdy Albert z Francem raz jeszcze spotkali powóz Contadin, ta, która rzuciła Albertowi bukiet, klasnęła w dłonie, widząc, że włożył go do butonierki. Brawo, kochany, brawo, zawołał Franz, świetnie ci idzie. Może sobie pójdę, na pewno wolałbyś być teraz sam. O nie, nic nie przyspieszajmy, nie dam się nabrać jak głupi Jaś na pierwszą oznakę przychylności. Nie pójdę na schadzkę pod zegarem, jak to się mówi, na bal w operze. Jeżeli nadobna wieśniaczka ma chęć posunąć się dalej, to przecież odszukamy ją jutro, albo raczej ona nas odszuka. Wówczas da mi znak, a ja zastanowię się, co mam dalej czynić. Muszę ci przyznać, kochany, rzekł Franz, żeś mądry jak Nestor, a przebiegły jak Ulises. A gdyby twojej Kirke udało się ciebie zamienić w jakie zwierzę, to musiałaby mieć naprawdę wielkie umiejętności i moc. Albert nie mylił się. Piękna nieznajoma postanowiła nie rozwijać dziś dalej intrygi, bo chociaż młodzieńcy zrobili jeszcze kilka okrążeń, nie spostrzegli już kolaski z wieśniaczkami. Musiała zniknąć w którejś z bocznych ulic. Wrócili tedy do pałacu Rospolich, ale ich hrabia gdzieś się podział wraz ze swoim błękitnym dominem. Dwa pozostałe okna ustrojone w żółty adamaszek zajęte były nadal przez jakieś osoby, zapewne zaproszone przez gospodarza. W tejże chwili dzwon, co ogłosił otwarcie maskarady, wybił jej koniec. Szereg powozów na korso załamał się i w jednej chwili wszystkie znikły w bocznych ulicach. Franz i Albert byli wtedy dokładnie naprzeciw Via delle Maratte. Stangret wjechał w nią, nie rzekłszy ni słowa, minął pałac Rospolich, przejechał przez plac hiszpański i zatrzymał się przed hotelem. Franz zapytał natychmiast o hrabiego i wyraził żal, że nie zdążyli pojechać po niego do pałacu Rospolich. Pan Pastrini uspokoił go jednak, mówiąc, iż hrabia zamówił dla siebie drugi pojazd, który pojechał tam po niego o czwartej. Hotelarz wręczył również przyjaciołom w imieniu hrabiego klucz od loży w Teatrze Argentina. Franz zapytał Alberta, co ma teraz robić. Albert miał w głowie tyle ważnych projektów, że nie myślał o teatrze. Zamiast więc odpowiedzieć, spytał Pastriniego, czy nie mógłby mu skądś wynaleźć krawca. Krawca? Zapytał gospodarz, a po co panu krawiec? Żeby nam uszył na jutro kostium wieśniaków rzymskich, tak wykwintny, jak tylko się da, rzekł Albert. Pan Pastrini potrząsnął głową. Jak to? Dwa kostiumy na jutro? Zawołał. Ekscelencje darują, ale to żądanie typowe dla Francuzów. Dwa kostiumy. Jeszcze i za tydzień nie znalazłbyś pan jednego krawca, co by zechciał panu przyszyć 6 guzików do kamizelki, choćbyś mu za każdy płacił po dukacie. Więc mam nie myśleć o tych kostiumach? Nie, dostaniemy gotowe. Proszę zostawić to mnie. A jutro, gdy się panowie obudzą, znajdą taką kolekcję kapeluszy, kaftanów i spodni, że na pewno to panów zadowoli. Mój drogi, rzekł Franz do Alberta, zdajmy się na naszego gospodarza. Dowiódł nam, że ma swoje tajemnicze źródła. Zjedzmy więc spokojnie obiad, a po obiedzie pójdziemy na Włoszkę w Algierze. Niech będzie ta Włoszka, przytaknął Albert, ale niech pan pamięta, panie Pastrini, że ja i mój przyjaciel, tu wskazał na Franca, przywiązujemy wielką wagę do tych kostiumów na jutro. Hotelarz oświadczył po raz ostatni, że nie muszą się o nic niepokoić i że stanie się zadość ich życzeniom, po czym Franc i Albert poszli na górę, aby zdjąć z siebie ubiory arlekinów. Przy zmianie ubrania Albert zachował starannie bukiecik fiołków. Był to w końcu jego znak rozpoznawczy na jutro. Przyjaciele zasiedli do stołu. Albert, choć zajadał z apetytem, nie mógł się powstrzymać od uwagi, że istnieje fundamentalna różnica między umiejętnościami kucharza pana Pastriniego i kucharza hrabiego Monte Cristo. Mimo uprzedzenia, jakie Franz żywił wobec hrabiego, musiał przyznać w imię prawdy, że porównanie to nie wychodzi na korzyść kucharza imć Pastriniego. Przy wetach wszedł lokaj i zapytał, na kiedy będą potrzebować powozu. Albert i Franz spojrzeli po sobie, obawiając się nadużywać grzeczności hrabiego. Lokaj zrozumiał. Jaśnie wielmożny pan hrabia de Monte Cristo wydał rozkaz, aby powóz był do dyspozycji jaśnie panów przez cały dzień. Jaśnie panowie mogą śmiało nim rozporządzać. Młodzieńcy postanowili zatem wykorzystać w pełni uprzejmość hrabiego i kazali zaprzęgać. Sami tymczasem poszli zmienić na toaletę wieczorową strój, w którym byli dotychczas, choć niezbyt im się pogniótł podczas zabawy. Dokonawszy dzieła, udali się do teatru Argentina i zasiedli w loży hrabiego. W czasie pierwszego aktu do swojej loży weszła hrabina G. Jej pierwsze spojrzenie padło natychmiast w stronę, gdzie poprzedniego dnia ujrzała hrabiego i w loży tego człowieka, o którym wyraziła 24 godziny temu tak szczególne zdanie, zobaczyła Franca i Alberta. Jej lornetka była na nich skierowana z takim uporem, że Franc uznał, iż byłoby okrucieństwem zwlekać z zaspokojeniem jej ciekawości, a zatem, korzystając z przywilejów, jakie posiadają widzowie we włoskich teatrach, a które dozwalają zachowywać się na sali teatralnej jak w prywatnym salonie, przyjaciele wyszli z loży, aby złożyć hrabinie swe uszanowanie.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Ledwie weszli do loży, hrabina zachęciła gestem Franca, by zajął miejsce w pierwszym rzędzie. Albert zaś usadowił się z tyłu. Jak mi się zdaje, rzekła, ledwie Franc zdążył usiąść, uznałeś pan za niesłychanie pilną rzecz, by zawrzeć znajomość z nowym lordem Ruthvenem. Jak widzę, jesteście już najlepszymi przyjaciółmi pod słońcem. Choć nie doszliśmy jeszcze do takiej zażyłości, jak pani hrabina sądzi, nie mogę jednak zaprzeczyć, rzekł Franc, żeśmy cały dzień nadużywali jego uprzejmości. Jak to cały dzień? Na honor, cały dzień. Rano zaprosił nas na śniadanie, przez całą maskaradę jeździliśmy jego powozem po Corso i na koniec, teraz, oglądamy spektakl w jego loży. Więc go pan zna? I tak, i nie. Co to ma znaczyć? To bardzo długa historia. Ale mi ją pan opowiesz. Mógłbym panią przestraszyć. Tym bardziej będę prosiła. Niech pani przynajmniej poczeka, aż historia się zakończy. Dobrze, lubię historie, gdy mają początek i koniec, ale proszę mi przynajmniej powiedzieć, jakeście się poznali. Kto mu panów przedstawił? Nikt. To on pierwszy nam się przedstawił. Kiedyż to? Wczoraj wieczór, kiedyśmy się z panią rozstali. Za czyimże pośrednictwem? Mój Boże, pośrednik był doprawdy prozaiczny, właściciel naszego hotelu. To i on mieszka w hotelu londyńskim, tam gdzie panowie? Nie tylko w tym samym hotelu, ale nawet na tym samym piętrze. A jakże się nazywa, bo przecież musicie znać jego nazwisko. I owszem, hrabia de Monte Cristo. Cóż to za nazwisko, bo chyba nie rodowe. Nie, to nazwa wyspy, którą kupił. I jest hrabią? Toskańskim. Mniejsza o to, jakoś ujdzie w tłoku, rzekła hrabina, która pochodziła z jednej z najstarszych rodzin zamieszkałych w okolicach Wenecji. A jako człowiek jaki jest? Niech pani zapyta wicehrabiego de Morcerfa. Słyszałeś pan, odesłano mnie do pana, rzekła hrabina. Musielibyśmy być bardzo wymagający, gdybyśmy nie uważali, że jest człowiekiem czarującym, odpowiedział Albert. Przyjaciel, którego znalibyśmy od 10 lat, nie zrobiłby tyle dla nas, co on. I to z takim wdziękiem, delikatnością i kurtuazją, które wskazują na prawdziwie wytwornego człowieka. O nie, roześmiała się hrabina, zobaczycie panowie, że ten mój wampir okaże się po prostu jakimś bogatym noworyszem i abyśmy wybaczyli mu jego miliony, udaje larę. W ten sposób nikt go nie pomyli z panem Rothschildem, a ją panowie widzieli? Jaką ją? Uśmiechnął się Franz. Piękną Greczynkę z wczoraj. Nie, słyszeliśmy tylko, jak chyba grała na guzli, ale była cały czas niewidzialna. Ejże, mój drogi, sprzeciwił się Albert. Mówisz niewidzialna tylko po to, by stworzyć wokół tego jakąś tajemnicę, a jak sądzisz, kto miał na sobie to błękitne domino, gdy siedział w oknie wybitym białym adamaszkiem? A gdzież jest to okno ustrojone w adamaszek? Zaciekawiła się hrabina. W pałacu Rospolich. Co? Hrabia miał 3 okna w pałacu Rospolich? Tak. Przejeżdżała pani przez Corso? Oczywiście. A więc musiała pani zauważyć dwa okna wybite żółtym adamaszkiem, a jedno białym z czerwonym krzyżem. To właśnie okna hrabiego. Ach tak, ależ to istny nabab. Wiecie panowie, ile kosztują takie trzy okna na tydzień karnawałowy i do tego w Pałacu Rospolich, to jest w najpiękniejszym miejscu Corso? 200 do 300 dukatów rzymskich. Raczej powiedz pan 2 do 3 tysięcy. O do licha. Czy to ta jego wyspa przynosi mu tak piękne dochody? Nie przynosi mu ani szalonga. To na cóż ją kupił? O, dla fantazji. To prawdziwy oryginał. Doprawda, rzekł Albert, że wydał się dość ekscentryczny. Gdyby mieszkał w Paryżu, bywał na naszych widowiskach, powiedziałbym ci, kochany, że to albo jakiś niesmaczny pozer żartowniś, albo też jakiś biedny człowiek, któremu zawróciła w głowie literatura. W tejże chwili wszedł jakiś nowy gość i według zwyczaju Franz ustąpił mu swego miejsca. Okoliczność ta, oprócz chwilowego zamieszania w loży, wpłynęła także na zmianę przedmiotu rozmowy. W godzinę później przyjaciele wrócili do hotelu. Pan Pastrini zdążył się już zająć ich jutrzejszym przebraniem i obiecał, że będą zadowoleni z jego zabiegów. Jakoż na drugi dzień o godzinie 9 wszedł do pokoju Franca z krawcem, który obładowany był 8 czy 10 kostiumami rzymskich chłopów. Przyjaciele wybrali sobie 2 podobne, które mniej więcej na nich pasowały i poprosili hotelarza, by kazał im przyszyć do kapeluszy po 20 metrów wstążek i wystarał się o 2 jedwabne szarfy w poprzeczne pasy, owe prześliczne szarfy w żywych kolorach, jakimi zwykle przepasują się mężczyźni z ludu podczas świąt. Albert ciekawy był bardzo, czy też będzie mu do twarzy w nowym stroju. Składał się on z kaftana i spodni z niebieskiego aksamitu, haftowanych pończoch, trzewików zapinanych na klamry i jedwabnej kamizelki. Mógł tylko zyskać, ubierając się w ten malowniczy kostium. I gdy jeszcze szarfa opasała mu smukłą talię, gdy z kapelusza włożonego lekko na bakier opadł na ramię pęk wstążek, Franz musiał przyznać, że ubiór ma duży udział w urodzie, jaką przypisujemy niektórym narodom. Turcy, którzy tak malowniczo wyglądali w swoich powłóczystych barwnych szatach, czyż nie wyglądają okropnie w błękitnych surdutach, zapinanych po szyję i w greckich czapeczkach? Przypominają butelki z winem zapieczętowane czerwonym lakiem. Franz powinszował Albertowi, który stał przed lustrem i uśmiechał się do swego odbicia z niekłamaną satysfakcją. Na to wszedł hrabia Monte Cristo. Panowie, rzekł do nich, jakkolwiek miło mieć towarzysza zabawy, ale jeszcze przyjemniejsza jest swoboda. Chciałbym panom powiedzieć, że na dziś i na dni następne oddaję wam do całkowitej dyspozycji powóz, któregoście wczoraj używali. Pastrini zapewne powiedział już panom, że mam u niego w stajni kilka powozów, więc w niczym mnie panowie nie krępujecie. Proszę korzystać z niego do woli, czy dla przyjemności, czy w interesach. Jeżeli zechcecie mnie odwiedzić, zapraszam do Pałacu Rospolich. Młodzi ludzie chcieli wyrazić w jakiś sposób swoje skrupuły, ale nie mieli żadnego powodu, by odrzucić tę propozycję, skądinąd bardzo dla nich wygodną. Przyjęli ją więc. Hrabia de Monte Cristo bawił u nich z kwadrans, konwersując z nimi z niezwykłą swobodą na najrozmaitsze tematy. Był, jak to już mogliśmy zauważyć, nadzwyczaj obeznany z literaturą światową. Rzut oka na ściany jego salonu przekonał Franca i Alberta, że był miłośnikiem obrazów. Kilka bezpretensjonalnych słów, jakie rzucił mimochodem, dowodziło, że i nauki ścisłe nie były mu obce. Wydawał się szczególnie interesować chemią. Przyjaciele nie próbowali nawet zrewanżować się hrabiemu za śniadanie. Byłby to zbyt kiepski żart zaproponować mu za jego wyśmienitą ucztę mierną prostotę kuchni imć Pastriniego. Powiedzieli mu to szczerze, a on przyjął ich tłumaczenie, doceniając w zupełności ich delikatność. Albert był oczarowany manierami hrabiego. Zastanawiał się tylko, czy ktoś o takiej wiedzy może być prawdziwym szlachcicem, a przede wszystkim radością napełniało go to, że mógł dowoli dysponować powozem. Miał przecież ciągle niejakie widoki na owe wdzięczne wieśniaczki, ponieważ ukazały mu się wczoraj w nader eleganckim ekwipażu. Kontent był, że i dziś może stanąć z nimi pod tym względem na równi. O 13:30 przyjaciele zeszli na dół. Stangret i lokaje wpadli na pomysł, by na futra, jakie wczoraj nosili, nałożyć liberię, co nadawało im wygląd jeszcze bardziej groteskowy. Franz i Albert obsypali ich za to pochwałami. Albert włożył sobie sentymentalnie do butonierki bukiecik zwiędłych fiołków. Z pierwszym uderzeniem dzwonu ruszyli i pospieszyli na Corso przez Via Vittoria. Przy drugim okrążeniu do powozu wpadł bukiecik świeżych fiołków, wyrzucony z powozu pełnego kolombin. Wskazało to Albertowi, że wczorajsze wieśniaczki zmieniły także ubiór i czy to przez przypadek, czy też powodując się uczuciem podobnym temu, które kierowało Albertem, ubrały się tak, jak oni poprzedniego dnia. Albert zamienił bukiecik zwiędły na świeży, ale dawny zatrzymał w dłoni i gdy znów spotkali się z ich powozem, podniósł go miłosnym gestem do ust, co, jak się wydawało, mocno ucieszyło nie tylko tę, która bukiecik rzuciła, ale i jej towarzyszki. Dzień ten był równie ożywiony jak poprzedni, a możliwe, że baczny obserwator dostrzegłby, że wesołość i gwar jeszcze się powiększyły. Przez chwilę widzieli hrabiego w oknie, ale gdy powóz przejeżdżał tamtędy ponownie, już go tam nie było. Rozumie się samo przez się, że wymiana czułych spojrzeń i gestów pomiędzy Albertem i Kolombiną trwała do końca dnia.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Wieczorem, po powrocie do hotelu, Franz zastał list z ambasady. Donoszono mu, iż nazajutrz będzie miał zaszczyt otrzymać audiencję u jego świątobliwości. Za każdą poprzednią bytnością w Rzymie z powodzeniem zabiegał o tę łaskę i powodowany tyleż uczuciami religijnymi, co wdzięcznością, ilekroć bawił w stolicy świata chrześcijańskiego, nie omieszkał składać swoich hołdów u stóp tego następcy świętego Piotra, który był rzadkim przykładem wszelakich cnót. Nie wypadało mu więc w takim dniu myśleć o karnawale, albowiem pomimo dobroci, jaką Ojciec Święty łagodzi swoje dostojeństwo, przygotowujemy się zawsze z szacunkiem połączonym z głębokim wzruszeniem, by złożyć pokłon owemu szlachetnemu i świątobliwemu starcowi zwanemu Grzegorzem XVI. Wyszedłszy z Watykanu, Franz udał się prosto do hotelu, unikając umyślnie ulicy Corso. Uniósł ze sobą skarb tak pobożnych myśli, że sam kontakt z szalonymi uciechami maskarady mógłby je sprofanować. 5:50 przyszedł też i Albert. Był w siódmym niebie. Kolombina ustroiła się znów w kostium wieśniaczki, a mijając powóz Alberta uniosła maskę. Była zachwycająca. Franz powinszował szczerze Albertowi. Albert przyjął gratulacje jak należny dług sobie. Poznał, jak powiadał, po pewnych oznakach unikalnej wytworności, że piękna nieznajoma musi należeć do najwyższej arystokracji. Zdecydował, że nazajutrz do niej napisze. Franz, słuchając tych zwierzeń, zauważył, że Albert zachowuje się tak, jakby chciał o coś prosić, ale jednak się wahał. Oświadczył mu więc z góry, że gotów jest poczynić dla jego szczęścia każdą ofiarę, jaka tylko będzie w jego mocy. Albert dał się prosić tylko tak długo, jak wymagała grzeczność obowiązująca wśród przyjaciół, a na koniec wyznał, że Franz uczyniłby mu wielką przysługę, gdyby zostawił mu na jutro powóz do wyłącznej dyspozycji. Ów niezwykły faworze strony wieśniaczki, zdjęcie maski, Albert przypisywał nieobecności przyjaciela. Rozumiemy, że Franz nie był aż takim egoistą, by przeszkodzić Albertowi w samym środku flirtu, który zapowiadał się przyjemnie, bo tajemniczo, a też i pochlebiał miłości własnej Alberta. Franz znał dobrze kłopoty, jakie z zachowaniem dyskrecji miał jego przyjaciel i pewien był, że podzieli się z nim najdrobniejszymi szczegółami tej miłostki, a ponieważ samemu Francowi nie zdarzyło się mieć żadnej takiej awanturki, choć podróżował po Włoszech już od paru lat, rad był, że dowie się wreszcie, jak trzeba zabierać się do rzeczy. Rzekł więc Albertowi, że wystarczy mu nazajutrz oglądanie widowiska z okien pałacu Rospolich. Jakoż na drugi dzień widział, jak Albert jeździ tam i z powrotem. Miał ze sobą ogromny bukiet, który z pewnością przeznaczył na kopertę dla swojego miłosnego liściku. Przypuszczenie Franza zmieniło się w pewność, gdy ujrzał wkrótce tenże bukiet, a łatwo go było poznać po kręgu białych kameli, u zachwycającej kolombiny w różowych atłasach. Wieczorem Albert był już nie tylko radosny, ale wprost szalał z radości. Nie wątpił, że piękna nieznajoma odpowie mu podobną drogą. Franz, ze swej strony, uprzedzając pragnienia przyjaciela, oświadczył mu, że jest znużony tym hałasem i że następny dzień zamierza spędzić na przeglądaniu sztambucha i robieniu notatek. Albert nie pomylił się w swoich proroctwach. Nazajutrz wieczorem wpadł do pokoju Franza, potrząsając niewielką karteczką, którą trzymał za rożek. – A widzisz? Nie myliłem się. – Odpisała? – wykrzyknął Franz. – Czytaj! – wymówił ten wyraz tonem, jakiego nie sposób oddać. Franz wziął bilecik i przeczytał. We wtorek o 7 wieczór wysiądź z powozu naprzeciwko Via dei Pontefici i idź za wieśniaczką rzymską, która wyrwie ci moccioletto. Gdy staniesz na pierwszym stopniu kościoła San Giacomo, przywiąż różową wstążkę do rękawa kostiumu Arlekina, a potem rozpozna cię wieśniaczka. Od dziś do wtorku już mnie nie zobaczysz. Stałość i dyskrecja. I co o tym myślisz, Franz? Zapytał Albert, gdy Franz zakończył lekturę. Myślę, że sprawa przybiera nader przyjemny obrót. I ja tak myślę, rzekł Albert. I obawiam się, czy przypadkiem nie pójdziesz sam i na bal do księcia de Bracciano. Nie zapominaj, kochany Albercie, rzekł Franz, u księcia będzie cała arystokracja. A jeżeli twoja piękna nieznajoma pochodzi rzeczywiście z arystokratycznego rodu, nie będzie mogła wymówić się od tego balu. Czy tam pójdzie, czy nie, ja nie zmienię o niej zdania, odpowiedział Albert. Czytałeś bilecik? Tak. Wiesz, jak nędzną edukację odbierają we Włoszech kobiety z mezzocito? Tak we Włoszech nazywają mieszczaństwo. No to poczytaj sobie jeszcze raz. Przypatrz się pismu i znajdź mi choć jeden błąd gramatyczny czy ortograficzny. Istotnie, charakter pisma był nader elegancki, a i ortografii nie można było nic zarzucić. Cóż, los tak chce, rzekł Franz, oddając liścik Albertowi. Śmiej się ile chcesz, żartuj sobie, żartuj, a ja jestem zakochany. O mój Boże, przerażasz mnie, wykrzyknął Franz. Widzę, że nie tylko pójdę sam na bal, ale może będę musiał sam wracać do Florencji. Faktem jest, że jeżeli moja nieznajoma będzie równie miła, co piękna, oświadczam, że zostanę w Rzymie na co najmniej 6 tygodni. Uwielbiam Rzym, a zresztą zawsze miałem szczególne upodobanie do archeologii. Dajże spokój, jeszcze jedno albo dwa takie spotkania, a będę pewien, że zostaniesz członkiem Akademii Napisów i Literatury. Albert już na pewno zacząłby rozprawiać z powagą o swoich prawach do fotela w Akademii, ale lokaj oznajmił im, że podano do stołu. Miłość zaś u Alberta w niczym nie przeszkadzała apetytowi. Pospieszył więc razem z przyjacielem do stołu, gotów powrócić do dyskusji po obiedzie. Po obiedzie jednak zaanonsowano hrabiego Monte Cristo. Młodzieńcy nie widzieli się z nim od 2 dni. Jak ich poinformował imć Pastrini, ważne sprawy wezwały go do Civita Vecchia. Wyjechał wczoraj wieczorem, a powrócił zaledwie godzinę temu. Hrabia był dziś czarujący. Czy to przez to, że się pilnował, czy to dlatego, że żaden przypadek nie potrącił w nim strun goryczy, które zabrzmiały już kilka razy przy różnych okolicznościach, nadając cierpką tonację jego słowom. Człowiek ten stanowił dla Franca istną enigmę. Hrabia nie mógł przecież wątpić, że młody podróżny go rozpoznał, a jednak ani jedno jego słowo nie mogło świadczyć, że go sobie przypomina. A choć Franca mocno kusiło, by uczynić jakąś aluzję do ich pierwszego spotkania, zatrzymywała go obawa, że mógłby tym sprawić przykrość człowiekowi, który obsypywał ich takimi względami. Zachowywał się zatem nadal równie powściągliwie jak Monte Cristo. Hrabia dowiedział się, że przyjaciele pragnęli wynająć loże w Teatrze Argentina i że odpowiedziano im, że wszystkie miejsca były już wykupione. Dlatego też przyniósł im klucz do swojej loży, a przynajmniej pod takim pretekstem złożył im wizytę. Franz i Albert opierali się trochę, powołując się na to, że nie chcieliby jego samego pozbawiać loży, lecz hrabia wyjaśnił, że wybiera się tego wieczoru do Teatru Palli, a zatem jego loża w Argentynie tylko się zmarnuje, jeżeli z niej nie skorzystają. Takie zapewnienie skłoniło młodzieńców do przyjęcia propozycji. Franz powoli przyzwyczaił się do bladości hrabiego, która przy pierwszym ich spotkaniu zrobiła na nim tak silne wrażenie. Musiał wreszcie oddać sprawiedliwość urodzie tej surowej twarzy. Bladość była jej jedyną wadą, a może raczej jej główną zaletą. Istny bohater z Byrona, Gdy Franz patrzył na niego, a nawet tylko przedstawiał go sobie w myśli, zawsze wyobrażał sobie to chmurne oblicze podobnym do Lary lub Manfreda. Zmarszczka na czole Monte Cristo dowodziła, że towarzyszy mu nieodstępnie jakaś gorzka myśl. Jego pałające oczy mogły przenikać do głębi ludzkiej duszy, usta wyniosłe i drwiące nadawały słowom, jakie z nich padały, ów szczególny charakter, jaki sprawia, że wszystko, co się mówi, pozostaje głęboko wyryte w pamięci słuchaczy.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Ariadna.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na MediaExpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na MediaExpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na MediaExpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Reklama.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
8: Tak jak słyszeliście, to jest program Tydzień w Warszawie. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem, zapraszam. Dzisiaj będzie o sytuacji Szpitala Południowego w Warszawie, ale również o Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Zanim jednak do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a to wszystko w subiektywnym przeglądzie wydarzeń tygodnia. Marcin Sikora jest dzisiaj moim gościem. Cześć, Marcin.
9: Cześć.
8: A to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia i będziemy przyglądać się temu, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu. I na pewno takim tematem, który nie schodzi z ust warszawiaków, no i nie tylko warszawiaków, bo w całym kraju ten temat obił się szerokim echem, to jest to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym.
9: Sądzę, że tam ktoś czuł się za bardzo pewny siebie, aż w końcu ktoś połączył kropki, że tak powiem, i zauważył, że coś jest nie tak. No bo siłą rzeczy, raz, że przepracować tyle godzin, to jest niebezpieczne dla własnego zdrowia, już nie mówiąc o zdrowiu pacjentów. Dwa jakby astronomiczne kwoty, które tam ta osoba zarobiła.
8: 28-letnia osoba, to należy podkreślić, bez specjalizacji lekarskiej. Która była kierownikiem SOR-u.
9: Tak, i jeszcze była radnym dzielnicy w międzyczasie, występowała w telewizji i tam mogło dojść do jakby niedopełnienia obowiązków zawodowych, no bo jeżeli w momencie, kiedy powinien być na dyżurze w szpitalu, robił inne rzeczy poza szpitalem, to znaczy, że mógł narazić zdrowie pacjentów i życie.
8: Tak, i tutaj o tym pisze chyba też Portal Zero.pl, prawda? Że...
9: Tak, bo to Portal Zero akurat ujawnił tę historię.
8: To mamy jedną stronę medalu, druga strona medalu jest taka, że stołeczny ratusz podjął już pewne kroki w stosunku i do tej osoby, ale też kontroluje bardzo wnikliwie teraz Szpital Południowy.
9: I nie tylko południowy aktualnie, i tylko wszystkie szpitale, w których są SOR-y.
8: Tak, ale mam wrażenie, że ta sytuacja pozwoli się przyjrzeć nie tylko szpitalom w Warszawie, ale myślę, że tak stanie się też w całej Polsce. Wczoraj bodajże czytałam, że podobna sytuacja miała miejsce, czy ma miejsce w Grójcu, w Szpitalu Grójeckim.
9: Zgadza się. Tak, no też o tym słyszałem na antenie telewizji publicznej. No cóż, no to jeżeli jest drugi przypadek, to może będą następne, więc trzeba to sprawdzić.
8: Nie wiem, czy byłeś bardzo zaskoczony tym, co pojawiło się w przestrzeni medialnej właśnie w związku z tym tematem i Szpitalem Południowym.
9: No wiesz, jakby na początek powiedzmy, no spoko, duża kwota, no ale dobra, no ale za co on to dostał, tak? I jak potem zaczęły wychodzić kolejne informacje, że opuszczał, nazwijmy to, na chwilę swoje miejsce pracy, mimo tego, że powinien być w pracy i robił inne rzeczy, no to zaczęło być coraz gorzej. Jeszcze potem pojawiła się informacja, nie wiem, czy już została zweryfikowana na 100%, bo to też jest istotne, że istniał w Szpitalu Południowym salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Tak. To jeżeli jest to prawda, to jest to bardzo oburzające.
8: Byłam na konferencji radnych Warszawy, ale nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili między innymi, że z takich usług korzystali również urzędnicy czy radni, warszawscy radni. Nie tylko politycy, nie tylko posłowie, ale również nasi tutaj lokalni urzędnicy.
9: No ja chciałbym tylko wiedzieć, kto konkretnie może tak, bo powiedzieć, że ktoś korzystał, to może każdy. Nawet my możemy powiedzieć, że ktoś korzystał i że to był ktoś konkretny, ale dopóki nie ma nazwisk, to nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to prawda, czy nieprawda.
8: I my tematowi będziemy się wnikliwie przyglądać, będziemy was informować o tym, jakie są postępy, jak wyglądają kontrole, no i na czym tak naprawdę finalnie się skończy.
9: No bo tam też NFZ wszedł, weszła prokuratura, no i mogą się pojawić kolejne zawiadomienia do prokuratury, na przykład o oszustwie ze strony lekarza, który powinien pracować, a nie pracował.
8: To z jednej strony, ale też właśnie wspomniałeś o Narodowym Funduszu Zdrowia. To chyba najbardziej oburza w tej całej sytuacji, że od kilku miesięcy, nawet dłużej, mówimy już o zapaści Funduszu Zdrowia, o tym, że szpitale są niedofinansowane, że szpitale się zamyka, a tutaj mamy przykład lekarza, który zarabia krocie.
9: I to z publicznych pieniędzy.
8: Dokładnie tak. Ale tak jak wspomniałam, do tematu będziemy jeszcze wracać. Tematy równie istotne na pewno z punktu widzenia warszawiaków to są remonty drogowe, remonty torowisk, czyli wakacje pełną parą. I to już się zaczęło między innymi w Alejach Niepodległości, ale przesuwamy się też nieco dalej, prawda?
9: Tak, jest już Aleja Niepodległości, są Aleje Jerozolimskie, których, uwaga, mogą nie skończyć do końca lipca, bo tam się okazało, że na Moście Poniatowskiego od 2007 roku było odwodnienie, które jak się okazało po ściągnięciu tej całej nawierzchni nie działało, więc trzeba je wymienić i tam zaprowadzić porządek, więc tramwaje warszawskie negocjują teraz z wykonawcą prac dodatkowe prace do wykonania i nie wiadomo, czy uda się termin. Prawdopodobnie nie uda się terminu lipcowo-sierpniowego dotrzymać, ale pozostałe prace w Alejach Jerozolimskich idą podobno zgodnie z planem, poza tym jednym momentem na Moście Poniatowskiego. Jeśli chodzi o kolejne remonty, no to 29 czerwca ma ruszyć remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II, tramwajowy remont torów i tam najpierw będzie w relacji północno-zachodniej zamknięty ruch, później w południowo-wschodniej, no i będą utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów tramwajów na pewno. Pierwszy etap potrwa, zdaje się, do sierpnia, a w sierpniu będzie drugi etap prac. Kolejne prace to będą prace w Tarchominie w zasadzie, tak byśmy to nazwali, bo tramwaje linii 2 dojadą tylko do Nowodworów. Tam będzie, jak przed oddaniem trasy do Winnicy, rozjazd nakładkowy i tramwaje potem będą wracać do Młocin. 17 dojedzie tylko do Tarchomina Kościelnego. A czemu? Dlatego, że będzie pogwarancyjna naprawa torowiska między Nowodworami a Winnicą. I jeszcze będą mniejsze też inne remonty tramwajowe punktowo. Trzeba będzie naprawdę te wakacje znowu, bo w zeszłym roku też trzeba było, mocno śledzić informacje na stronie warszawskiego transportu publicznego, żeby wiedzieć, czym i gdzie pojechać, bo będzie wiele linii zawieszonych, wiele linii zastępczych, wiele linii będzie miało zmienione trasy. To będzie naprawdę rozmontowanie całego układu, który mamy nawet teraz.
8: I tutaj nie mamy się co obrażać na te remonty, bo te remonty kiedyś trzeba zrobić, a no niestety ten okres letni jest tym okresem najlepszym
9: no tak,
8: do remontowania.
9: Nie dość, że jest ciepło i to też jakby uwarunkowania materiałów różnych budowlanych jakby są takie, że trzeba pewne prace robić, kiedy jest ciepło, a druga sprawa jest taka, że są wakacje. Nie ma jakby podróży do szkół, nie ma podróży na uczelnie, bo studentów też w pewnym momencie już nie ma i studentów to nie ma nawet do października, więc to jest ten moment, kiedy teoretycznie ruch jest mniejszy.
8: A skoro powiedziałeś o utrudnieniach,

0: Kamienicy i okoliczne ulice. Tam też będą objazdy dla autobusów i oczywiście dla samochodów też, bo te miejsca będą wyłączone z ruchu.
1: Ale jeżeli mowa o Ursusie, to warto wspomnieć o tym, że przed nami to w niedzielę przez cały dzień niemal będzie parada traktorów. No w końcu Ursus, no to jest taka marka dosyć znanych traktorów. No i będzie można te traktory podziwiać, a to wszystko ma związek z okrągłą rocznicą strajków, które miały między innymi właśnie w Ursusie, które obchodzimy teraz od już kilku miesięcy. 25 czerwca, 76 rok. Tych wydarzeń towarzyszących jest całkiem sporo i zachęcamy tym bardziej, żeby zaglądać i do dzielnicy Ursus, i do Domu Spotkań z Historią, które również w przygotowania tych wydarzeń się włączyło. Na koniec jeszcze smutne wieści płyną z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Nie tak dawno cieszyliśmy się z nowego wybiegu dla pingwinów, ale nie tylko, bo okazuje się, że tych wybiegów, remontowanych wybiegów, będzie jeszcze więcej. No ale smutna wieść napływa, tak jak wspomniałam, z warszawskiego ogrodu zoologicznego, bo zmarła Sabina, a Sabina była niedźwiedzicą.
0: Tak, ostatnią już niedźwiedzicą w Warszawie, ponieważ dwa niedźwiedzie trafiły do Czech, z tego co pamiętam, w momencie, kiedy zamykano wybieg dla niedźwiedzi przy Parku Praskim. No i została się tylko Sabina, bo była najstarsza, zresztą to żyła 40 lat, co dla zwierzęcia sporo, chociaż żółwie mają na ten temat inne zdanie, bo one żyją dużo dłużej. Sabina była niedźwiedzicą, która razem z dwoma innymi, które też już odeszły z tego świata, trafiła z Julinka, z takiej, nazwijmy to, szkoły cyrkowej, do warszawskiego zoo. No i sobie sporo tych lat tutaj w Warszawie żyła i była jedną z takich symbolicznych postaci, bohaterek warszawskiego zoo.
1: Doczytałeś może, czy zoo ma plany, żeby ściągnąć jakieś inne niedźwiedzie z innych ogrodów zoologicznych? No wiemy w końcu o tej współpracy między ogrodami.
0: Na razie chyba nie. Natomiast jeżeli powstałby taki wybieg z prawdziwego zdarzenia dla niedźwiedzi, to wtedy pewnie tak.
1: No, wszystko przed nami. No, mamy wybieg z prawdziwego zdarzenia dla pingwinów. Wiem, że też flamingi doczekają się swojego nowego domu. Odnowiona zostanie również małpiarnia, więc może również czas przyjdzie na wybieg dla niedźwiedzi.
0: Oby, bo niedźwiadki są fajne.
1: I tym nieco smutnym akcentem kończymy subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
2: Zmieniamy temat.
3: Znajdujemy się dzisiaj przy placu budowy szkoły numer 215 na Pradze Południe. Szkoły, która miała otworzyć swoje podwoje dla uczniów już 1 września. Teraz dowiadujemy się, że najprawdopodobniej tak się nie stanie.
4: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Maranda, jestem przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły 215. Jeszcze w kwietniu burmistrz zapewniał, że rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2026-2027 planowane jest w nowo otwartym budynku przy kwatery. Tuż przed Bożym Ciałem burmistrz powziął informację i tuż po Bożym Ciele przekazał ją rodzicom, że niestety budowa nie zostanie ukończona. Pretekstem do tej informacji były jakoby problemy ze stoenem, który nie wyrobi się z przyłączem. No jest w tym trochę prawdy, natomiast nie jest to prawda, która powstała w maju czy w czerwcu, ponieważ dzielnica rozmowy ze stoenem prowadziła od bardzo dawna i od 2025 roku w umowach z tym operatorem był wpisany termin zakończenia prac na sierpień 2026 roku, co biorąc pod uwagę 1,5-2 miesiące odbiorów w zasadzie nie dawało żadnych szans na otwarcie szkoły we wrześniu.
3: Wszystko wskazuje na to, że nauka od września będzie kontynuowana w trybie dotychczasowym, w trybie, nazwijmy to, remontowym. Gdyby mogli Państwo powiedzieć, jak ten tryb wygląda, dlaczego jest uciążliwy?
5: Sytuacja jest taka, że jeżeli nie nastąpi przeniesienie się z powrotem do jednego budynku, no to dalej dzieci będą w klasach mniejszych miały zajęcia na Mińskiej, a w klasach starszych na Kobielskiej, więc to są dwie lokalizacje, więc dalej będzie problem logistyczny, bo te budynki nie są w 100% dostosowane do dzieci, zwłaszcza, że w jednym z nich jest również nauczanie ludzi dorosłych.
3: Duży niepokój rozwój sytuacji budzi wśród rodziców, których dzieci dopiero naukę będą rozpoczynać.
6: Mama pierwszoklasistki przyszłej z klasy sportowej. My się czujemy szczególnie zmanipulowani i oszukani. Moja 6-latka, jak się dowiedziała, że dostała się do tej klasy, to po prostu się popłakała ze szczęścia. Normalnie jakby się dostała do Harvardu. Odetchnęliśmy, dziecko się dostało, pójdzie do wymarzonej szkoły, świetne warunki lokalowe, wszystko idzie zgodnie z planem i nagle teraz dosłownie kilka dni temu taka informacja.
3: Z zarzutami rodziców nie zgadza się zarząd.

0: Dzielnicy. Urzędnicy przyznają, że w trakcie przygotowywania remontu wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną. O opóźnieniu w jej zapewnieniu mieli jednak dowiedzieć się dopiero w maju.
1: Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Okazało się, że kuchnia szkolna jest gazowo-elektryczna. Po kalkulacjach, rozmowach zdecydowano, że przejdziemy na całkowicie elektryczną kuchnię. Ale to spowodowało, że potrzebowaliśmy kolejne 100 kW mocy. Podpisaliśmy aneks, wszystko było w zgodzie. Mieliśmy 30 czerwca tego roku, czyli za 2 tygodnie dostać 350 kW, a później 450, czyli 100 jeszcze więcej. 19 maja dostaliśmy informację ze Stołem Operator o przesunięciu terminu dostawy stacji transformatorowej na koniec sierpnia lub wręcz początek września. W strasznej sytuacji się znaleźliśmy, bo wszystkie nasze zapewnienia i uzgodnienia to wszystko wzięło w łeb. Strasznie sfrustrowani jesteśmy tą sytuacją, że trzeba było odwoływać zapewnienia i te nadzieje dawane rodzicom, szczególnie nadzieje dawane dzieciom, które 1 września miały w ogóle rozpocząć naukę. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Stołem, żeby przyspieszyć, co się da. Będą kary umowne. Wiem, że trwają negocjacje w tej chwili i nasz zespół prawny się nad tym pochyla.
2: Rodzice uczniów mówią o skierowaniu petycji do burmistrza, w której będą apelować o to, aby w szkole częściowo mogły odbywać się lekcje.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
2: Teraz mamy dla Was zaproszenie na 8. Warszawską Olimpiadę Seniorów, skierowane w szczególności do osób po 60. roku życia. Olimpiada co prawda będzie dopiero we wrześniu, a dokładnie 19 września się rozpocznie, ale teraz zachęcamy do tego, żebyście się na nią zapisali. Zapisy trwają tylko do 22 czerwca, a więcej na temat samego wydarzenia, konkurencji, w jakich możecie wziąć udział, mówi dyrektorka Aktywnej Warszawy.
4: Pełniąca obowiązki dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Katarzyna Łangiewicz jest dzisiaj gościem radia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I będziemy mówić o 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Zanim przejdziemy do tego, co czeka na nas, a właściwie na seniorów w tym roku, zapytam o początki tej olimpiady. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło?
5: Zaczęło się... dobre pytanie. Powiem szczerze i uczciwie. Nie byłam przy początkach Warszawskiej Olimpiady Seniorów, ale pamiętam, jak jeszcze jako burmistrzyni dzielnicy Ochota starałam się zebrać taką delegację dzielnicową na tę pierwszą olimpiadę. I to było wtedy bardzo trudne. Kilka osób zgłosiło się na nasze prośby. Mieliśmy wtedy kontakty w różnych środowiskach seniorskich, w klubach seniora. I wtedy startowało, no nie pamiętam, nie wiem, czy było więcej niż 5 osób z Ochoty i każdy startował w takiej liczbie konkurencji, jak tylko mógł, żeby no, reprezentować te różne konkurencje i reprezentować dzielnice w olimpiadzie. Więc początki były przed COVID-em, początki były takie trudne, mozolne, każdy podchodził do Warszawskiej Olimpiady Seniorów z takim dystansem i niepewnością, bo seniorzy bali się, że nie podołają, że nie są dość wytrenowani, że mogą łatwo ulec kontuzji w związku z tym. Potem już było coraz lepiej i tak nam się napędza Warszawska Olimpiada Seniorów. Teraz już jako dyrektorka Aktywnej Warszawy jestem po tej drugiej stronie, czyli organizatora, który promuje zapisy i dzisiaj właśnie tutaj jestem z Państwem, żeby promować zapisy na Warszawską Olimpiadę Seniorów. Jeszcze do 22 czerwca możemy się zapisywać, więc gorąco Państwa zachęcam. Zawsze znajdziecie nasz kontakt na naszej stronie internetowej, ale warto też zajrzeć na stronę dzielnicy, znaleźć koordynatora dzielnicowego. On pomoże, jeżeli macie Państwo problem, nie czujecie się łatwo w komputerze, to koordynator pomoże, zapisze, potem będzie z Państwem w stałym kontakcie, żeby przypominać, informować o kolejnych dyscyplinach, o tym jak dojechać na Warszawską Olimpiadę Seniorów, więc naprawdę warto ten kontakt z dzielnicą mieć.
4: Powiedziała pani, że początki były, no nazwijmy to, trudne i to potwierdziła mi również ostatnio w rozmowie pani wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, że na początku ciężko było seniorów wyciągnąć z domu, że to było raptem nieco ponad chyba 100 osób wzięło udział w pierwszej olimpiadzie, warszawskiej olimpiadzie seniorów. Dzisiaj, zanim weszłyśmy na antenę, pani powiedziała, że mamy rekord.
5: Mamy rekord, tak. Warszawska Olimpiada Seniorów rozwija się nam jak śnieżna kula w Tatrach, bo naprawdę pięknie, pięknie rośnie. W ubiegłym roku zapisało się 1530 osób, a w tym roku już mamy zapisanych 1606. Więc jest rekord i są jeszcze wolne miejsca, bo limit wynosi 2000 osób.
4: Czym tegoroczna edycja różni się od poprzednich? Mamy więcej konkurencji?
5: Mamy tyle samo konkurencji, co w ubiegłym roku. Jest ich 13 w różnych dyscyplinach. Startować można w lekkiej atletyce i tutaj mamy w ofercie biegi, pchnięcie kulą i skok w dal. Jest też pływanie, pływamy stylem dowolnym i klasycznym. Będzie także Nordic Walking i takie nietypowe dyscypliny, ale sportowe, czyli szachy, brycz, łucznictwo, strzelanie z broni pneumatycznej i taki zestaw rakietowy, czyli tenis i tenis stołowy oraz ergometry wioślarskie. Te wszystkie zawody będą się odbywały w różnych lokalizacjach, na obiektach sportowych aktywnej Warszawy i dzielnicowych, ponieważ dzielnice są zaangażowane w organizację Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Otwarcie Warszawskiej Olimpiady Seniorów będzie na stadionie na Podskarbińskiej na Pradze Południe, tutaj podobnie jak w ubiegłym roku. Natomiast finał w tym roku w Parku Sowińskiego w Wolskim Centrum Kultury i myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Warto przyjść nie tylko z przyjaciółmi, ale z rodziną. Będzie piknik, podobnie jak w ubiegłym roku, współorganizowany przez dzielnice, przez miejskie jednostki. Chcemy, żeby był jak najbardziej atrakcyjny.
4: I szczególnie zapraszamy, tutaj pani powiedziała o rodzinie, ale no my szczególnie też zapraszamy tutaj wnuków, żeby kibicowali swoim babciom i dziadkom.
5: Absolutnie. Kibicowanie rodzinne jest fantastyczne. W ubiegłym roku na stadionie na Podskarbińskiej były różne grupy kibiców. Pięknie to wyglądało, jak no widać było, że dorosłe dzieci ze swoimi dziećmi z transparentem kibicowali. Była taka fajna atmosfera. Warto jest wspierać swoich rodziców, swoich dziadków. To jest taki sposób na oddanie im też tej miłości, ciepła i opieki, troski, którą darzą nas na co dzień.
4: Wspomniała pani o koordynatorach dzielnic i o dzielnicach i z tego co pamiętam, tak rozmawiałyśmy też w ubiegłym roku, że właśnie dzielnice aktywnie się włączają, ale też dzielnice włączają się pod tym względem, że dają jakby taką przestrzeń seniorom, żeby oni mogli przygotować się do tych zawodów, do tych konkurencji, prawda?
5: Zarówno aktywne Warszawa, jak i dzielnice, dzielnicowe ośrodki sportu, wydziały sportu prowadzą różnego rodzaju zajęcia i treningi dla seniorów. Warto jest uczestniczyć w tych zajęciach nie tylko po to, żeby przygotować się do zawodów, do występów w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, ale po prostu czuć się lepiej i być w lepszej kondycji.
4: A z jakich zajęć możemy korzystać w ramach Aktywnej Warszawy?
5: Aktywna Warszawa prowadzi zajęcia senior aktywny w wodzie, senior na sali, to są różnego rodzaju ćwiczenia gimnastyczne. Mamy też zajęcia na siłowni i tak generalnie jesteśmy otwarci na propozycje naszych seniorów, gdy pojawiają się nowe pomysły, a mamy do tego przestrzeń, to staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Organizujemy na przykład zajęcia taneczne, ale też spacery, Nordic Walking i nie tylko. Nawet takie spacery, które kończą się ogniskiem z kiełbaskami. To jest taka okazja do spędzenia czasu w gronie już właściwie znajomych, do pobycia razem ze sobą, porozmawiania po prostu.
4: A państwo, tak jak obserwujecie, z roku na rok seniorzy coraz bardziej otwierają się na tą aktywność fizyczną? Jest coraz więcej osób, które uczestniczą w tych zajęciach?
5: Tak, rzeczywiście to zainteresowanie wzrasta. Dochodzimy do takiego etapu, że czasem naprawdę trudno jest nam sprostać oczekiwaniom, bo...
4: A to akurat dobrze.
5: to dobrze, oczywiście. Ale wiadomo, że są różne grupy, które potrzebują korzystać z naszych obiektów sportowych. I to są młodzi, którzy trenują w różnego rodzaju klubach, szkołach sportowych. Są to naprawdę bardzo profesjonalne treningi, tak jak pływacy trenują 2 razy dziennie. Są też różne kluby sportowe, które prowadzą zajęcia dla dzieci, dla młodzieży. Właśnie bardzo coraz bardziej rosnąca grupa aktywnych seniorów. I te zajęcia odbywają się właściwie prawie w każdym naszym ośrodku pływackim. Zwiększamy liczbę zajęć, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. I gdzieś tam się pojawia już taka trochę konieczność wyważania. Chcieliby seniorzy z jednej strony, żeby ich zajęcia były dłuższe, a z drugiej strony chcieliby, żeby było jak najwięcej grup. No a czas mamy ograniczony, więc staramy się wyważać, żeby pogodzić jedno z drugim. Naprawdę to zainteresowanie sportem w każdej kategorii wiekowej wśród warszawiaków rośnie.
4: I całe szczęście, że na mapie Warszawy prawdopodobnie już niedługo pojawią się nowe obiekty, w tym pływackie i chyba właśnie tego typu problemy nie będą już problemami, że zabraknie miejsc na to, żeby te grupy sportowe gdzieś ulokować, prawda?
5: Aktywna Warszawa buduje na nowo pływalnię na Namysłowskiej, więc gdy się otworzy, będzie takim nowoczesnym, fajnym ośrodkiem pływackim. Buduje się pływalnia na Białołęce, będzie się budowała na Bemowie, więc myślę, że ta oferta wzrośnie, tylko czy ona będzie wystarczająca? Zobaczymy. Myślę, że ten apetyt na sport, na zdrowie też stale rośnie wśród warszawiaków, więc staramy się za nim nadążyć, na ile to jest tylko możliwe.
4: Powróćmy do Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Powiedziałyśmy o tym, że do 22 czerwca mamy zapisy, powiedziałyśmy o limicie miejsc, ale powiedzmy jeszcze, kto dokładnie może wziąć udział w Olimpiadzie Seniorów.
5: W Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów mogą wziąć osoby, które ukończyły 60 lat, czyli te, które w 1966 roku się urodziły, bądź wcześniej. Drugim warunkiem jest to, że trzeba być mieszkańcem Warszawy. I nasi seniorzy startujący w Warszawskiej Olimpiadzie reprezentują swoją dzielnicę. Potem ta reprezentacja startuje w różnych konkurencjach. Jest ich w sumie 13, a startować może jedna osoba w 3 maksymalnie. I te osoby startujące zdobywają punkty, najlepsi zdobywają medale, a potem w klasyfikacji dzielnicowej zliczamy medale, przyznajemy za to odpowiednie punkty i wybieramy tę dzielnicę, która zdobyła najwięcej punktów. Więc jest oprócz zabawy i sportu, jest naprawdę też dużo emocji, dużo takiej atmosfery sportowej, zdrowej rywalizacji.
4: A jak myśli pani o Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, to na przykład przychodzi pani na myśl konkretny senior? Ma pani wspomnienie z Warszawską Olimpiadą Seniorów?
5: Mam wiele wspomnień z Warszawską Olimpiadą Seniorów i zastanawiam się, czy tylko jeden. Na pewno bardzo zapadający w pamięć był pan Jan, który w ubiegłym roku skończył 100 lat i startował w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów jako stulatek.
4: A w jakich konkurencjach?
5: W łucznictwie. Więc to był taki bardzo zapadający w pamięć uczestnik. Ale można też spotkać gwiazdy estrady, na przykład pani Urszula Dudziak, która gra w tenisa, też startuje w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. W tym roku zaangażowała się też w promocję zapisów. Dziękujemy pani Ulu za wsparcie. Inna ciekawa osoba to pan Marek, który też gra w tenisa, ale znany jest z tower runningu, czyli z wbiegania po schodach. Jest niezwykłym człowiekiem, ma w sobie mnóstwo energii, potrafi pięknie, ciekawie opowiadać. i jest taki bardzo, bardzo zachęcający. Ta jego postawa sprawia, że samemu chce się spróbować, nawet powiedz po schodach. Na pewno ci seniorzy, którzy startują w olimpiadzie, to są takie osoby, które no, wyróżniają się taką postawą sportową. I świadczy ta ich postawa o tym, że aktywność ruchowa jest bardzo ważna, że pomaga przedłużyć się taką sprawność fizyczną. Jeżeli można mieć lat 70, 80, a nawet 100 i znaleźć dla siebie odpowiednią kategorię i wystartować, to znaczy, że każdy może poszukać dla siebie takiego sportu, w którym może się realizować. Pamiętajmy, że to są nie tylko dyscypliny lekkoatletyczne, nie tylko takie ruchowe, ale też umysłowe i naprawdę gorąco polecam, także przez atmosferę, którą uczestnicy tworzą. Bardzo ważne jest to budowanie relacji. Widzimy z roku na rok, że powtarzają się takie składy podstawowe reprezentacji. One się rozszerzają, dzięki czemu mamy właśnie coraz więcej zapisów, ale to, że seniorzy spotykają się na olimpiadzie, ale spotykają się też na przygotowaniach, na treningach, na różnych wspólnych wydarzeniach. Jeżdżą na olimpiadę taką ogólnopolską seniorów, też przedstawiciele z Warszawy.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
2: Teraz mam dla Was niesamowitą historię. Historię, która wydarzyła się naprawdę i która moim zdaniem nadaje się na scenariusz, gotowy scenariusz na film fabularny z nutką sensacji i romantyzmu. Jest to historia wielopłaszczyznowa, wielowątkowa. Opowiada o Warszawie lat 20-30 ubiegłego wieku, o Warszawie wojennej. Opowiada o pewnej kobiecie, bo to o niej będziemy mówić. Ona jest główną bohaterką tego materiału, a mowa o Stanisławie Umińskiej, aktorce. Niezwykle utalentowanej aktorce, która zachwyciła samego Leona Schillera. Mówi się, że ona jako jedna z nielicznych wiedziała, o co chodzi w teatrze Leona Schillera. I o nim również trochę powiemy. Powiemy trochę o warszawskich teatrach, o kondycji pomocy społecznej w tamtym czasie, o tak zwanych kobietach upadłych i o domach dla kobiet upadłych, o policji obyczajowej, bo taka również w tamtym czasie istniała. I tak, od tego wątku zaczniemy, bo warto opowiedzieć o tle historycznym tamtych czasów i warto zbliżyć się do tego okresu, kiedy dorastała nasza bohaterka. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a przed Wami mój gość, mój pierwszy gość, Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE.
6: Stanisława Umińska to przede wszystkim dla mnie postać, która przeżywa przemiany i tych przemian w życiu przeszła wbrew pozorom wiele. To osoba, która potrafi wyciągać wnioski i jest tak wrażliwa, tak emocjonalnie wrażliwa, że dostrzega różne niuanse, których pewnie by nikt z nas, zwykły człowiek, nie dostrzegł i bardzo się tym zmianom poddaje. Ma taki zmysł dostrzegania tego, co istotne. Na warszawskiej Pradze Stanisława Umińska znalazła się w 1937 roku, kiedy powierzono jej obowiązki przełożonej zakładu dla upadłych dziewcząt przystań przy Modlińskiej 257, to dzisiejsza warszawska Białęka i właśnie wyremontowana, oddana do użytku prześliczna, secesyjna kamienica z początku wieku, z 1900 roku, z takim falującym dachem, dwiema oficynami. Budynek wyjątkowy, zwłaszcza na praskim brzegu Wisły Warszawskiej, gdzie, jak wiemy, wszystko, co przedwojenne, jest cenne, ponieważ te tereny były mocno przetrzebione, chociażby przez przechodzący front w 1934 roku, we wrześniu, w październiku. Mówię o Białęce, mówię o dużej części Brudna. Tam bardzo mało zabytków, bardzo mało obiektów historycznych, ponieważ front to wszystko zniszczył, a Modlińska ocalała, ocalała cudem. Ten obiekt jeszcze wcześniej, bo w końcu lat 20. postanowiono przeznaczyć właśnie na taki zakład, który by resocjalizował nieletnie prostytutki. Tych dziewczyn wychodzących na ulicę wieczorami było mnóstwo, 25 tysięcy, tak się szacuje. Najczęściej to były biedne dziewczyny, które przyjeżdżały ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy. nie mogły jej znaleźć, albo gdzieś tam się zaczepiały na jakąś służbę u państwa, po czym pan po pewnym czasie oczekiwał nieco innego zakresu usług niż ten, który był umówiony. Dziewczyny z hukiem odchodziły, no a potem okazywało się, że nie mają się z czego utrzymać, więc wychodziły na ulicę i nikt się nimi nie zajmował. To, co zrobiły władze w Warszawie, to była policja obyczajowa, która miała zapanować sanitarnie nad tym problemem, to znaczy policjant uzbrojony w taką damę do towarzystwa, z towarzystwa charytatywnego, chodzili wieczorami po bramach i wyłapywali prostytutki, sprawdzając, czy mają aktualne badanie. Jeżeli nie miała taka dziewczyna aktualnych badań, była kierowana do szpitala chorób wenerycznych Świętego Łazarza przy ulicy Książęcej. No i tam, krótko mówiąc, była leczona, ale też nabywała jeszcze większych kontaktów w środowisku i jeszcze bardziej w tę profesję wchodziła. I tutaj pojawia się niezwykła osoba, Jadzia Jaroszewska. Jeszcze nie Benigna, ale Benigna stała się w latach 30. jedną z najbliższych współpracownic Jadzi Jaroszewskiej. Była jej prawą ręką i właściwie taką powiernicą i kontynuatorką jej misji. A ta Jadzia Jaroszewska od najmłodszych lat urodziła się w Piotrkowie, biegała po jakichś rynsztokach i szukała ludzi biednych. Wszyscy mówili o niej trochę tak przekornie, wariatka, w pozytywnym sensie oczywiście, bo całe swoje kieszonkowe wydawała na chleb i zanosiła różnym ludziom z marginesu. Opatrywała rany takim osobom. I kiedy dorosła, postanowiła robić to w sposób zawodowy, systemowy, więc wstąpiła do zgromadzenia zakonnego. Kiedy chciała te swoje idee takie bardzo ewangeliczne wcierać w życie wprost, czyli zaczęła sprowadzać dziewczyny ulicy, no to w zakonie jej podziękowano. Poszła do drugiego, historia się powtórzyła, poszła do trzeciego. Ona zresztą nie miała za złe tym zakonom, ja nie będę ich nazw wymieniał celowo, natomiast ona mówiła o tym, że tam nie było tego charyzmatu, nie było tego skierowania, które ona w sobie czuła i wtedy zatrudnia się właśnie w tym szpitalu Świętego Łazarza jako taka pomoc. Ona nie dostawała pieniędzy, miała po prostu mieszkanko, miała wyżywienie i za to miała wspierać sanitariuszy i rzeczywiście zrobiła rewolucję w tym szpitalu Świętego Łazarza, bo ona te dziewczyny pokochała. Jak któraś wychodziła, to dostawała od Jadzi Jaroszewskiej pieniądze, żeby zrobić jakieś kursy, żeby rozpocząć nowe życie. I w ten sposób narodziło się nowe zgromadzenie zakonne, przez którym przez długi czas księża przestrzegali benedyktynek, samarytanek, ponieważ dołączyły inne dziewczyny do Jadzi Jaroszewskiej. Taki punkt zwrotny to jest 6 dzień stycznia 1926 roku. I właśnie to zgromadzenie otrzymało w końcu lat 20. za sprawą jednej z pierwszych kobiet radnych, radnej Kołaczkowskiej, ten obiekt przejęty przez miasto od Leona Hajdzionego za jego długi wojenne, celem urządzenia tam właśnie takiego zakładu, który by te młode dziewczyny wspierał. Co ciekawe, już ta próba została podjęta rok wcześniej, tam się pojawiły siostry pasterzanki, ale one sobie totalnie nie dawały rady z dziewczynami, więc radna Kołaczkowska, zobaczywszy, co robi ta Jadzia Jaroszewska, powierzyła jej to dzieło i rzeczywiście to był sukces. To znaczy Jadzia Jaroszewska i współsiostry podeszły do tego przedsięwzięcia zupełnie inaczej niż wówczas podchodzono. Nie zrobiły zakładu karnego pod tytułem zakład resocjalizacyjny, tylko zrobiły prawdziwy dom. Tam dziewczyny rzeczywiście czuły się bardzo naturalnie, bardzo swobodnie i miały szansę na błędy. To jest bardzo ważne, bo w takich zakładach w tamtych czasach raczej błędy nie były aprobowane, tylko bardzo mocno ci ludzie, którzy byli w takim zakładzie, byli poddawani takiej musztrze. Tutaj było inaczej. Jeśli któraś dziewczyna poczuła zew i na wiosnę wybywała z tego domu, uciekała, po czym wracała jesienią, czasem w ciąży, była przyjmowana, więc tam był zupełnie inny klimat, a jednocześnie oczywiście nauka, możliwość zdobycia wykształcenia, kursy rozmaite. I właśnie w tym domu, który zupełnie zmienia takie nasze postrzeganie pracy społecznej, był taką rewolucją, jeśli chodzi o pracę społeczną, nowatorstwem, jeśli chodzi o pracę społeczną w tamtych czasach, w 1937 roku zostaje jego szefową siostra Benigna, która wcześniej nazywała się Stanisławą Umińską.
4: I tutaj warto postawić przecinek, a właściwie wstawić się słowo wyjaśnienia, bo o ile padło o siostrze Benignie, to oczywiście mowa o naszej bohaterce, o Stanisławie Umińskiej, ale jak to się stało, że ona zakonnicą została, no to o tym już w kolejnej części materiału, o tym posłuchacie za moment, ale zacznijmy od początku, czyli od tego, jakim dzieckiem była Stanisława Umińska, i jak do tego aktorstwa i do tej kariery aktorskiej doszło, jak ona się potoczyła i o co chodzi z wyjazdem do Paryża, o co chodzi z tą miłością, która doprowadza do szaleństwa i doprowadza nas do pewnych czynów, do pewnych dylematów, które są trudne życiowo, po ludzku i moralnie, ale o tym posłuchacie już za moment. Co takiego zadziało się w życiu Stanisławy Umińskiej, że dokonywała takich, a nie innych wyborów? Na czym polegała jej przemiana i dlaczego
2: musiała rzucić aktorstwo.
6: Urodziła się jako dziecko w sześciosobowej rodzinie bardzo biednych ludzi. Jej ojciec był tragarzem na dworcu głównym. Dziewczyna, która tak po ludzku mówiąc właściwie nie miała żadnych szans na żadną karierę. Natomiast od dziecka, to potwierdzają wszystkie wspomnienia i ona sama o tym pisze w swoich wspomnieniach, uwielbiała występować, uwielbiała recytować. Kontakt z poezją dawał jej niebywałe, niebywałe odczucia. Zresztą sama wspomina, że miała 6 latek i przy choince postawiono ją na krześle i ona cały wieczór wigilijny deklamowała i śpiewała i sama pisze, znajdowała w tym wielką radość. I oczywiście czasy były trudne, ona poszła do szkoły w 1909 roku jako 8-latka, ale musiała tę naukę przerwać ze względu na pierwszą wojnę światową. Wtedy pojawił się też w rodzinie kryzys, ojciec stracił pracę. Musiała pracować jako nastolatka, u kapelusznika zresztą, po czym w 1919 roku dostaje się na taką pensję, na taki wydział aktorsko-wokalny pani Hryniewickiej. To był taki kurs bardzo uznany w Warszawie, gdzie profesorami byli znakomici artyści. I kończy ten kurs wielkie wydarzenie, ponieważ w konkursie ogłoszonym przez szkołę aktorską w Warszawie de facto zdobywa pierwsze miejsce. Ujmuje jurorów swoim naturalizmem, swoją nieszablonowością, tym, że gra zupełnie inaczej niż wówczas obowiązywały standardy aktorskie. I co ciekawe, tej nagrody finalnie nie dostaje. Jurorzy po wielkiej awanturze, kiedy różne czynniki doszły do głosu i stwierdziły, że trzeba promować aktorstwo tradycyjne, tak to ujęto, zmieniają i tę pierwszą nagrodę, którą jej na pierwszym posiedzeniu przyznano. Są na to dokumenty, na wyróżnienie zaledwie. Ta pierwsza nagroda wiązała się z tym, że mogłaby odbyć podróż po Europie, podróż taką kształcącą. Niestety do niej nie doszło, ale tą dziewczyną, która grała zupełnie inaczej, która grała, jakbyśmy to powiedzieli, duchowo. Ona pokazywała zupełnie nowe wymiary teatru, że teatr to nie jest tylko miejsce, które bawi, ale które ma misję do spełnienia. Wtedy tak nie myślano jeszcze. Tę dziewczynę zatrudniają w Teatrze Polskim i tam się spotyka z wielkim Leonem Schillerem, chciałoby się powiedzieć, twórcą rewolucji w teatrze. Leon Schiller, który de facto tworzy teatr duchowy, niektórzy mówią ewangeliczny, to znaczy nie chodzi tu wyłącznie o przesłanie biblijne, chodzi o to, że Schiller twierdzi, iż teatr ma wielką misję do spełnienia, teatr ma zmieniać nasze postawy, ma zmieniać widzów, nie tylko dawać im rozrywkę na krótki czas, nawet nie tylko katarzis, żeby mogli zrzucić swoje emocje, ale ten teatr ma inspirować do jakościowej zmiany życia, do dokonywania wyborów. To jest zupełnie nowa perspektywa. I Schiller właśnie w tym Teatrze Polskim, on sam to pisze w swoich wspomnieniach, że pamięta rozmowę z tą młodziutką aktorką, że tylko ona spośród całego zespołu teatralnego rozumiała tę jego ideę, rozumiała, czym jest teatr ducha. No i rzeczywiście zaczyna się wielka kariera aktorska Stasi Umińskiej. Wielkie role, słynny Orcio, słynny Puk. To są rzeczy, o których Makuszyński, Lechoń, Pojrzeleński piszą w peanach. Mówią, że to jest najlepsza aktorka młodego pokolenia, wieszczą jej karierę światową. I pewnie by tak było, bo kolejne sezony są niezwykle intensywne. Gra dużo, podejmuje bardzo różne wyzwania. Gra także w filmie, w Pani Twardowskiej.
7: Dla niej też pisze przecież w pewnym momencie Tuwim. Numer kabaretowy, byśmy dzisiaj rzekli, bo numer Mała Żigolet to jest właśnie specjalnie napisana piosenka dla Stasi Umińskiej, która też miała taki epizod w Teatrze Quid Pro Quo, prawda, w tym momencie. Ale przede wszystkim Teatr Polski i Teatr Mały, który funkcjonuje przy Teatrze Polskim, to jest to miejsce, w którym Stasia się realizuje.
2: Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
7: Wydaje się, że ludzie przychodzą na Umińską, ponieważ ona gra jednak trochę w innej manierze niż wówczas przyjęło się grać na scenie i że to jest jej wielka siła. Ona też reprezentuje taki inny typ fizyczny kobiety. To jest osoba, która się inaczej trochę ubiera, ma taką szczupłą sylwetkę, taką krótko ścięte włosy. To jest takie lansowanie też innego wizerunku. Stasia wyróżnia się zdecydowanie w tym czasie pod różnymi względami i kto wie, co by to było, gdyby nie miłość, prawda? Tutaj ta historia miłosna to jest coś, co bardzo do dzisiaj to jest ten element jej życiorysu, który chwyta nas za serce i bardzo wielkie budzi emocje, bo to są rzeczy ponadczasowe. To jest taki wątek, takie postawienie człowieka w takich sytuacjach, których zawsze się zastanawiamy, jakbyśmy się sami zachowali, prawda? Jakie byśmy podjęli decyzje, wybory. szkoły. To jest też moment, w którym ludzie robią różne głupstwa, robią straszne rzeczy. Jeśli się jest zakochanym, to po prostu wszystko jest możliwe. I to jest też ten punkt zwrotny w życiu Stanisławy Umińskiej. Związek z Janem Żyznowskim, krytykiem, pisarzem, no w ogóle postacią, dużo starszym człowiekiem od niej, osobowościowo myślę, że całkowicie różnym. Obopólna fascynacja i bardzo szybko przerwana przez ciężką chorobę. Bardzo szybko ci ludzie zostali postawieni w obliczu tragedii, takiego dramatu życiowego, rzeczy nieodwracalnych. I ten wybór, który jakby został dokonany przez Stanisławę Umińską, to jest taki wybór moralny, do którego odnosimy się też często do dzisiaj. Co zrobić? Co jest właściwe w takiej sytuacji? Czy można? To jest cały czas pytanie, które zadaje sobie świat. Czy wolno? Czy można? I gdzie jest ta granica? Bo Stanisława Umińska strzela, zabija swojego narzeczonego, raczej nie męża, w sytuacji, kiedy on już nie ma szans i bardzo cierpi, chory na raka wątroby w Paryżu w lipcu 1924 roku.
4: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
4: Warszawianka, aktorka, następnie zakonnica, mowa o Stanisławie Umińskiej. To jest bohaterka mojego dzisiejszego programu. Bohaterka, która zrewolucjonizowała pomoc społeczną, która zainicjowała teatr resocjalizacyjny, ale również miała bardzo ciekawy życiorys, bardzo ciekawą historię, na pewno historię miłosną, która doprowadziła do tego, że zastrzeliła swojego partnera, za co odpowiedziała przed paryskim sądem. Ale o jej życiorysie, ale również o tym, co działo się potem, opowiedzą moi goście, a są to Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowiak z Fundacji AWE. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
6: Ta wielka miłość, która między nimi wybuchła, która rozpalała prasę, bo ta młodziutka aktorka, tak dobrze zapowiadająca się, na którą były reflektory wszystkich mediów zwrócone, rzeczywiście zakochuje się w starszym mężczyźnie, mężczyźnie z historią, mężczyźnie też takim, który ma swoją pozycję, bo też był plastykiem, przecież robił znakomite scenografie teatralne w tamtym czasie, więc był kimś, kto w środowisku był znany, no więc taki romans rozpalał wyobraźnię na różnych poziomach, tak jak teraz, ja się śmieję, że wszystkie pudelki przedwojenne o tym pisały i on rzeczywiście dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową i w Warszawie, w Polsce w ogóle mówią mu, że nie ma żadnych szans, natomiast wskazują na te naświetlenia radowe, które rozpoczęły się pod Paryżem. On jedzie do tej kliniki, ona kończy sezon, jedzie za nim, natomiast okazuje się, że te naświetlania nie dają żadnej nadziei. I on w pewnym momencie, leżąc i strasznie cierpiąc, on rzeczywiście wył z bólu i żadne leki uśmierzające ból, morfiny nie działały. Działały bardzo krótko. To się też we wspomnieniach Umińskiej przewija. I on w pewnym momencie, bo miał taki zwyczaj od czasów pierwszej wojny, że zawsze nosił ze sobą pistolet. To wynikało z jego doświadczeń wojennych i on w pewnym momencie na tym łożu boleści leżąc, wyciąga spod poduszki pistolet i wciska Stasi, krzycząc: pomóż mi, ulżyj mi, ulżyj mi. A ona wtedy stanowczo mówi: nie, absolutnie nie mogę ci odebrać życia. Tym bardziej, to trzeba też dodać, że ona go ubóstwiała. Ona sama o tym mówi wielokrotnie, że ona miała go za Boga. On był dla niej wszystkim. To była taka miłość na przepadłe. To była miłość, która się bardzo rzadko zdarza. I też to jest ten wątek, który rozpala. Ona weszła całą sobą w zakochanie w mężczyznę i była w stanie zrobić dla niego wszystko. I chociaż odmówiła, są jakieś przesłanki, które wskazują, że być może właśnie wtedy wzięli taki tajny, cichy ślub, chociaż nie ma na to żadnych dokumentów. Kiedy przyszła do niego powtórnie i zobaczyła, jak on śpi, jak ciężko oddycha, jak się męczy, to był taki moment, kiedy była sama z nim w tej sali. Na chwilę weszła jeszcze jedna z sióstr, pielęgniarek, która podała mu jakiś lek. Wyszła i ona w tym momencie zrozumiała, że wyrazem jej miłości do niego jest to, żeby mu w tym momencie pomóc. A jedyne, co jej przychodziło do głowy, to spełnić jego prośbę, zrobić to, co chciał. I wtedy podeszła, tak to bardzo plastycznie opisuje, podeszła do niego, zrobiła mu znak krzyża na czole, odwróciła głowę, sięgnęła po ten pistolet, który leżał obok, przyłożyła mu do skroni, strzeliła i wybiegła z krzykiem na korytarz, krzycząc: zabiłam męża. Te słowa są też taką poszlaką, która mówi o tym, że ten ślub być może nastąpi.
7: Z drugiej strony funkcjonuje też druga wersja tych wydarzeń. To znaczy ta, w której w pewnym momencie wypowiedź Stanisławy Umińskiej, której mówi, że On w zasadzie tylko raz mnie zapytał w Warszawie, czy to zrobię. Ja powiedziałam wtedy, że nie. Więc jakby tutaj te dwie wersje troszeczkę się nam mijają, ale myślę, że dramat, który towarzyszy tej sytuacji, jest taki, że my pewnie nigdy nie dowiemy się, na pewno nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Na pewno tutaj te emocje, to współczucie i dramat tej sytuacji był decydujący.
6: I tutaj zaczyna się ta największa przemiana w życiu Umińskiej, ponieważ ona chwilę po tym, jak sama pisze w tych wspomnieniach, zaczyna rozumieć, że nie powinna tego robić, że przekroczyła jakąś cienką granicę i dochodzi do takiej bardzo głębokiej przemiany duchowej. Ona tam spotyka też księdza, który jej bardzo pomaga, jak gdyby odbywa taki czas, nazwalibyśmy to rekolekcjami. Jednocześnie odbywa się proces w Paryżu, bo zabiła człowieka. Co ciekawe, ten proces, który też rozpala całą Europę, bo informacje o nim...
7: Błyskawiczny proces, bo to wszystko działo się... Stanisława zastrzeliła Jana Rzeznowskiego 25 lipca 1924 roku, a proces, zakończenie procesu było już w lutym 25 roku. To z punktu widzenia współczesnej perspektywy to był proces błyskawiczny i jakby toczący się całkiem innym trybem, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
6: Nacisk opinii publicznej był bardzo duży, bo wszyscy oczekiwali rozstrzygnięcia tej sprawy. To był trochę taki plebiscyt, byśmy powiedzieli. To życie rozpalało publiczność i nad Sekwaną, i nad Wisłą, i w innych miejscach w Europie. Biegli orzekli, bo to było kluczowe, mam wrażenie, kiedy przegląda się dokumenty związane z tym procesem, biegli orzekli, że ten człowiek był w takim stanie, że koniec jego życia nastąpiłby, nawet niektórzy mówili, w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym to przesądziło o tym, że Stanisława została uniewinniona, wraca do Polski, ale jest już pod wpływem tej przemiany. Ona wtedy zaczyna rozumieć, i to jest ważny wątek duchowy tej postaci, że jej problemem było nawet nie to, że zastrzeliła Jana, chociaż potem przez całe życie o tym mówiła, że nie powinna tego zrobić, że nie powinna nawet tej minuty odbierać jego życia. W tej miłości poszła za daleko.
4: I teraz w końcu przenosimy się z Paryża do Warszawy. Tak jak słyszeliśmy, Stanisława Umińska zostaje uniewinniona. Co dalej? Chce kontynuować karierę aktorską, ale jak się okazuje, jest z tym mały problem, bo lokalna prasa nie daje jej spokoju.
6: Mam przesłanki na bazie tych jej wspomnień pisanych, które nie było publikowane, że ona chciała grać, bo we wszystkich biografiach się czyta, że ona wróciła już po tej przemianie, nie chciała grać, rzuciła teatr, zajęła się działalnością społeczną. To jest nieprawda. Ona chciała grać, podjęła próby, spotkała się z Schillerem, wznowiła próby, ale prasa warszawska zgotowała jej tak życzliwe, w cudzysłowie, przyjęcie, jak to u nas, w naszym polskim piekiełku bywa bardzo często, że ona, krótko mówiąc, nie mogła tych prób kontynuować, nie mogła wyjść na scenę. Wszyscy, którzy oferowali jej możliwość grania w spektaklach, wycofywali się, ponieważ bali się po prostu tego ostracyzmu, który mógłby spotkać instytucje, kolejne premiery i tak dalej. I wtedy natrafia na to nowe zgromadzenie, przed którym przestrzegali księża, benedyktynek, samarytanek, założone przez Jadzię Jaroszewską.
7: Takie paradoksalne, że szefową tego miejsca, szefową przystani, stała się w pewnym momencie osoba, miejsca dedykowanego tym, jak Bartek powiedział, upadłym kobietom, tak wtedy mówiono, też z tamtego punktu widzenia też w jakimś sensie upadła kobieta. Nie daj, że aktorka, też jest taki w tym okresie zawód na pograniczu przyzwoitości. To jeszcze osoba, która żyła bez ślubu z mężczyzną, prawda? I to jakby był taki publiczny związek. Osoba, która popełniła zbrodnię z punktu widzenia, niezależnie od tego, jak sąd to ocenił, z punktu widzenia jakby takiej publiczności, opinii publicznej, to był czyn, który nosił znamiona zbrodni, niezależnie od tego, czy osoba, która to popełniła, była uniewinniona, czy nie. Więc tak naprawdę to, że Stanisława Umińska staje się w pewnym momencie szefową takiego miejsca, nie jest przypadkowe. Myślę, że to też wynikało z pewnej świadomości, predyspozycji, jakby tego, że Stanisława Umińska jest w stanie podejść w sposób inny, znaleźć jakiś klucz do funkcjonowania przystani. To myślę, że też był argument dla Wincenty Jaroszewskiej, że w tym kierunku jakby te decyzje zapadły.
6: Stanisława Umińska po wstąpieniu do zakonu rzeczywiście bardzo szybko zostaje prawą ręką Jaroszewskiej. Jest taką osobą, której widzi, o tym jeszcze pewnie Jola opowie, widzi Jaroszewska swoją kontynuatorkę. Zostaje szefową tego domu, domu wyjątkowego, bo to był dom, który z racji tego, że prowadzony w Henrykowie razem z miastem, był też pewną szansą dla zgromadzenia, żeby się wykazać, żeby pokazać, że ta metoda, ta myśl jest skuteczna. I kiedy tam przychodzi Jaroszewska, robi jeszcze większą rewolucję niż do tej pory przez prawie dekadę zrobiły Samarytanki, bo ona chyba jeszcze bardziej, tak jak Jola powiedziała, czuje te dziewczyny. Pierwszą jej decyzją było, to mnie niezwykle ujmuje, że chociaż w kasie były pustki, tam wciąż były niedobory finansowe, miasto to dotowało w jakiś sposób, ale zawsze te dotacje były niewystarczające. Nawet siostry robiły jakieś robótki z dziewczynami, była Oknie Modlińskie 257 taka wystawa, żeby ludzie kupowali i w ten sposób wspierali to przedsięwzięcie, ale po paru latach w prasie się ukazywały takie notacje, że siostry z tego zrezygnowały, bo w ogóle było to niedochodowe i już lepiej było uprawiać pole i mieć jakieś warzywa i sprzedawać płody, bo to dawało konkretny zysk. Ale pierwszą jej decyzją było to, że wszystkim dziewczynom z tego zakładu, a tam jednorazowo przebywało nawet 100-150 dziewczyn, a przez całą historię tego obiektu przeszło przez ten dom 1000 dziewczyn. Ja czytałem ich wspomnienia już po latach pisane, kiedy miały już swoje rodziny, kiedy wyszły na prostą. Ja się po prostu popłakałem, chociaż zwykle nie płaczę. Tymi listami się wzruszyłem, bo zobaczyłem, jak wiele ten dom dał tym dziewczynom. Więc pierwszą decyzją było to, że zabrała Stasia, siostra Benigna, te dziewczyny do najlepszego krawca w Warszawie i uszyła im nowe garsonki według najnowszych trendów. I to pokazuje dobitnie, że ona rozumiała potrzeby tych dziewcząt. Zabierała te dziewczyny nad Wisłę z patefonem, robiły tam sobie podwieczorki, czytały tam poezję. Zaczęła włączać do tego programu resocjalizacji Jaroszewskiej również kulturę. I to było niezwykle ważne, bo pokazywała tym dziewczynom zupełnie nowe obszary. Ponieważ miała kontakty w świecie artystycznym, zapraszała artystów, także za okupacji i oni, proszę sobie wyobrazić, okupacja, ciemna wojna, każdy się boi, a oni w ogrodzie za domem, ci artyści na rolę czytają Wesele tym dziewczynom. A dziewczyny się cieszą niebywale. Nie z tego, że czytają Wesele, tylko że będzie lemoniada, bo dzięki temu siostry robiły z okazji tych wizyt lemoniadę. Ale to pokazuje nowatorstwo podejścia takiego bardzo indywidualnego w pracy z tymi dziewczynami. Tam jest mnóstwo historii, które mogłyby się przytaczać poszczególnych dziewcząt, które widziały rzeczywiście w Stanisławie Umińskiej swoją matkę i tak nawet o niej piszą. Jak były jakieś konflikty z siostrami wychowawczyniami, to zawsze się uciekały do niej i zawsze znajdowały zrozumienie.
4: I w tym momencie trafiamy na bardzo magiczny moment tej historii, w której pojawia się Leon Schiller i jego teatr resocjalizacyjny, ale zanim do tego przejdziemy, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest bardzo ciemny, mroczny okres, moment w historii Polski, w historii świata. Mowa o II wojnie światowej. Zakonowi brakuje wszystkiego. Brakuje opału, brakuje pieniędzy na jedzenie, więc siostra Benigna naprawdę ma co robić dla podopiecznych, a ma ich pod sobą około 200 osób. Mimo to decyduje się na pewien ruch w stronę teatru.
6: I w środku tej ciemnej wojny wysyła liścik do Leona Schillera, który już był po Oświęcimiu, bo Leon Schiller trafił do Oświęcimia i został wykupiony przez znajomych, poprzez jedną kobietę, która przyjaźniła się z Niemcami, po prostu złożyli się, furę złota zanieśli i dzięki temu Leona Schillera zwolniono z więzienia. Pisze mu liścik, który dociera do niego w jednej z kawiarni warszawskich, z taką prośbą, żeby przysłał kogoś, jakiegoś aktora, reżysera, żeby z tymi dziewczynami zrobił teatr. I chodziło Benignie o taki teatr, ja bym to nazwał teraz resocjalizacyjny, żeby im dać trochę oddechu od tej wojny i też taki impuls do zobaczenia innego świata. A Schiller tak jest zaintrygowany tym, co mu pisze ta jego podopieczna, bo tak by trzeba było to nazwać, która zresztą rozumiała jego wizję, on to pamiętał, że przyjeżdża sam w końcu listopada wąskotorówką do tego Henrykowa i z tymi dziewczynami w ciągu 3 tygodni na Boże Narodzenie robi swoją pastorałkę. A ta pastorałka, to trzeba powiedzieć, to w latach 20. to był szok, to był przełom w historii polskiego teatru. To był pierwszy spektakl, który w zasadzie wyznacza zmianę myślenia o teatrze, bo tam się zatarła w tej pastorałce granica między aktorami a widzami. Wszyscy byli w jednym wielkim misterium. Aktorzy grali w środku, widzowie otaczali aktorów i czuli się jak gdyby częścią tego wszystkiego, co się działo. A sama pastorałka to był zebrany z różnych kantyczek taki zestaw dawnych, średniowiecznych tekstów opisujących Boże Narodzenie, czyli taka najbardziej polska tradycja. I dotyka też tych najdelikatniejszych strun, no bo Boże Narodzenie przecież każdy kocha. Pastorałka pokazała się nie tylko krokiem milowym w rozwoju, przemianie, w rewolucji polskiego teatru, ale też była niezwykle żywiołowo odbierana przez publiczność do tego stopnia, że przez parę sezonów grano ją non-stop przez cały sezon, czyli można było pójść na pastorałkę w maju czy w kwietniu i to wielkie dzieło on postanawia wystawić z tymi upadłymi dziewczynami w tych skromnych warunkach tej niedużej kamienicy. No i jest sukces. Ludzie walą drzwiami i oknami. Oczywiście wszystko dzieje się w tajemnicy, bo takich rzeczy nie nie wolno robić. Ludzie walą drzwiami i oknami. Ja miałem jeszcze takie szczęście porozmawiać z ludźmi, dziś seniorami, wtedy dziećmi, którzy po prostu z rodzicami tam poszli na to i mówią, że to było dla nich w tym ciemnym czasie wojny, bo jak promyk słońca. To było autentyczne święto, to było coś, czym żyły przez kilka tygodni. To z kolei pokazuje, to kolejny wymiar siostry Benigny Stanisławy Umińskiej, że ona nam uświadamia poprzez tę historię, jak ważna jest sztuka i kultura w naszym życiu. My sobie na co dzień tego nie uświadamiamy, ale w tych momentach skrajnych, newralgicznych, w momentach ciemnych, to właśnie tam możemy znaleźć siłę, nadzieję, odwagę i po to robiła tak naprawdę Umińska. Schiller, widząc to, co się dzieje, zostaje tam. Zamieszkuje w jednej z oficyn, jest tam do końca wojny.
4: I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o życiorys, o historię Stanisławy Umińskiej, warszawskiej aktorki, która przechodzi przemianę i która zostaje siostrą zakonną, siostrą Benigną, która zajmuje się tak zwanymi kobietami upadłymi. A o tym wszystkim miałam przyjemność rozmawiać z Bartłomiejem Włodkowiakiem z Fundacji AWE i z Jolantą Wiśniewską z Muzeum Warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Ale Jasław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Ale Jasław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj aktorka Maria Ciunelis.
2: Bardzo mi miło, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym zapytać na początek o Teatr Ateneum, w którym całkiem niedawno zresztą była premiera spektaklu Iwona Córka Burgunda. No i taka w sumie chyba ciekawa rzecz dla pani, bo pani już lata temu w tym spektaklu grała.
2: Tak, grałam Iwonę 32 lata temu. Mhm. Pamiętam dokładnie, bo wtedy się urodził mój syn, więc łatwo zapamiętać. I muszę powiedzieć, że troszeczkę tak wspominałam tamten spektakl jako klęskę. Myśmy nie wiem, dlaczego grali to na małej scenie i ten Gombrowicz na małej scenie taki... Była jakaś schizofrenia, bo tak graliśmy telewizyjnie, a Gombrowicz jednak jest bardzo taki specyficzny i myślę, że duża scena bardziej pasuje do Gombrowicza niż mała. I że można grać bardziej formalnie. Na małej scenie to trudno było, bo tak widz siedział pół metra od nas. Więc ucieszyłam się, że mogę powtórnie wrócić do tytułu i tak trochę odczarować, bo mówię, zapamiętałam to jako klęskę. A żeby było śmieszniej, to teraz w Encyklopedii Teatru odnalazłam recenzję
1: tego poprzedniego spektaklu.
2: Tak, bo wtedy nie czytałam, w ogóle nie chciałam czytać.
1: Okay.
2: Mimo, że tam była gwiazda na gwieździe, to znaczy koledzy, była absolutnie fantastyczna obsada, ale myślę, że ta mała scena tak trochę nas wszystkich stłamsiła. I właśnie rozśmieszyło mnie bardzo, bo powiedziano w którejś recenzji, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, recenzenta, ale że Iwona w wykonaniu pani Ciunelis była bardzo gadatliwa, bo się okazało, że mam dosyć wyraźną mimikę twarzy i na tej małej scenie każda reakcja, odwrócenie wzroku czy odwrócenie głowy, to była duża reakcja, więc byłam najbardziej gadatliwą Iwoną w historii. Bardzo mnie to rozśmieszyło. Ale teraz wróciliśmy do tego tytułu i cieszy mnie, bo widownia bardzo fajnie reaguje i jakby dowcip Gombrowicza, jego poczucie humoru bardzo fajnie przenosi się przez rampę. Bo to nie chodzi o to, żeby aktorzy się świetnie bawili, tylko żeby widz się potrafił bawić. I mamy bardzo fajny odzew jakby ze strony widzów, którzy jakby tak na nowo też odkryli Gombrowicza, zwłaszcza, że my gramy naprawdę bardzo po literkach tam poza, chyba skróty były zrobione tylko w ostatniej scenie. A tak wszystko jest według Gombrowicza, bo Ania Augustynowicz miała taką skizę, że Gombrowicz, że wspaniały, więc, że to wszystko napisane jak partytura, więc żeby tak te słowa jak nutki, że to, żeby nic nie przeoczyć, nic nie przestawić.
1: Że szkoda ciąć, tak
2: że szkoda ciąć i no i okazało się, że gdzieś to się sprawdza, że faktycznie ten język specyficzny gombrowiczowski się właśnie przenosi i że uwodzi ludzi, więc to jest bardzo miłe uczucie. No myślę, że dzięki temu, że widownia tak nas kupuje, mówiąc fachowo, slangiem fachowym, no to dodaje każdemu aktorowi skrzydeł, więc liczę na to, że każdy kolejny spektakl będzie coraz lepszy i że się tak osadzimy w tym, bo zawsze na początku jest trema i trochę tak paraliżuje cię to wszystko, jak to zostanie odebrane, a w momencie, kiedy jest akceptacja, to wszyscy rozkwitają, więc każdy spektakl przynosił kolejne jakieś takie elementy fajne.
1: Czyli to jest prawda, że kiedyś usłyszałam taką opinię, że lepiej nie iść na premierę, tylko poczekać kilka spektakli i dopiero pójść do teatru, bo wtedy właśnie to jest takie osadzone już wszystko.
2: Znaczy, jeżeli ktoś tak chodzi do teatru od czasu do czasu, to lepiej pójść już po premierze.
1: Aha.
2: Ale jeżeli ktoś interesuje się teatrem też tak bardziej zawodowo, to bardzo fajnie jest obejrzeć na przykład premierę albo próbę generalną, a potem odczekać chwilę i przyjść jeszcze raz, bo nagle się okazuje, że spektakl często nawet idzie w ogóle w innym kierunku, bo to żyje. To znaczy to, co lubię w teatrze, to to, że to żyje, że się zmienia, że w sumie każdego wieczoru niby gramy ten sam tekst, ale są różne reakcje widowni I to też no, widz bierze udział w spektaklu, więc w zależności od widza ten spektakl tak troszeczkę ewaluuje i się zmienia. I czasami są bardzo duże różnice między premierą a późniejszymi spektaklami. Naprawdę no, czasami na korzyść, czasami na niekorzyść, ale generalnie na korzyść. Tak, że to jak jest osadzone, to takie jest, wydaje mi się, wszyscy aktorzy swobodniej się czują.
1: A ja tak sobie myślałam właśnie o tym, że no dla pani to jest taki powrót do tego tytułu. I jakby, jak to jest z pani perspektywy? Pani miała wrażenie, że to jest jakby zupełnie na nowo wszystko, czy że gramy to znowu i że już znam ten tekst, już trochę w nim jestem?
2: Nie, to zawsze jest na nowo. Mhm. Zawsze jest na nowo, bo jest inna obsada, inni ludzie, inny reżyser, inny czas. Mhm. I w zależności od sytuacji takiej ogólnej rzeczywistości, ten tekst też się zmienia. To znaczy jakby inne rzeczy stają się ważne. Zmienia się właśnie percepcja widza, inaczej odbierają ten tekst. Wtedy, kiedy graliśmy Iwonę, to był w ogóle, z tego co pamiętam, to były lata 90., więc był taki boom też na Gombrowicza. Mhm. Dużo grano Gombrowicza i jakby był duży wybór i widzowie mogli zobaczyć Gombrowicza w takim wydaniu, w innym. W Teatrze Telewizji też był robiony Gombrowicz wtedy. Chyba Kosmos był robiony, tak mi się wydaje. Ale było sporo Gombrowicza, więc było porównanie. Teraz ten Gombrowicz gdzieś tam, no zwłaszcza w Warszawie, gdzieś no tak trochę zniknął. Więc
1: troszkę to, bocznym torem
2: tak,
1: idzie.
2: I nagle się okazało, że taka nowość, że zwłaszcza, że pojawia się też nowe pokolenie, które nie widziało tamtych spektakli, no bo to 30 lat temu, no to to jest zupełnie nowe pokolenie. Powstało nawet dwa pokolenia, można powiedzieć. I też jest inny odbiór. Znaczy, na tyle jest to fajny tekst, na tyle jest tekst pojemny, że każde pokolenie też wynajduje inne rzeczy. Wczoraj tam syn był na spektaklu i moja siostra, bo tak rodzinę, tak co spektakl to ktoś z rodziny przychodzi. Mhm. I właśnie moja siostra powiedziała, że takie, jest nauczycielką, więc powiedziała, że bardzo przemówił do niej ten język Gombrowicza i to nazwanie Iwony Cimci Rimci. Mówi, że to jest z jednej strony obraźliwe, ale nie jest to wulgaryzm,

0: kilku znanych, bo już takich przekleństw piętrowych, co to kiedyś były, to
1: coraz
0: to
1: mniej.
0: Coraz mniej. Już nie ma ludzi, którzy potrafią klnąć z rozmachem. Zazwyczaj to są słowa przecinki, więc w momencie, kiedy wchodzi taki język, to nagle jest takie odświeżające, że to też definiuje, jakoś określa, że jest to obraźliwe, ale nie do końca, więc ta gama możliwości interpretacji danych słów, że jest taka szeroka i że to takie daje powietrze, taki rozbudza wyobraźnię. O, to jest fajne. Mhm. Więc, a ja się cieszę, że ten język Gombrowicza, no, że ciągle jeszcze jest aktualny, że przemawia, że potrafi poruszyć wyobraźnię, bo to jest ważne, bo są utwory, które się starzeją, które mhm. trudno zagrać, a tutaj trzeba przyznać, że Gombrowicz, złośliwie mogę powiedzieć, wielkim pisarzem był, cytując Gombrowicza.
1: Tak.
0: I dzięki temu no, daje bardzo dużo pola dla wyobraźni i widza, i aktora. I to mhm. jest fajne w tym tekście.
1: Gdy mija taki czas od jednej premiery do drugiej, mam tu na myśli tego samego tytułu, to pani powiedziała, że widzowie się zmieniają. A czy jest na przykład, nie ma pani poczucia, że przychodzą też ci, którzy już widzieli ten spektakl 30 lat temu i chcieliby zobaczyć, co teraz się wydarzy na scenie?
0: Może są tacy widzowie, nawet mhm. nie wiem. No, może są.
1: Trudno powiedzieć.
0: No w momencie, kiedy my wracamy do jakiegoś tytułu, no to też jest dla nas fajne doświadczenie, mhm. bo to się zmieniają, no mówię, zmienia się wymowa tego tekstu, zmienia się kontekst. No w moim przypadku też awansowałam z Iwony na Królową, to był też duży awans społeczno-aktorski. Królowa jest bardzo wdzięczną postacią i Iwona zresztą też, tylko z Iwoną jest trudność, bo trzeba określić jakby kim ona jest albo czym ona jest. Mhm. Więc tutaj przyznaję się, no po 30 latach mogę powiedzieć, że wtedy wydawało mi się, że znaczy moje odczucie było takie, że to jakaś była taka klęska, że tak nie do końca udało nam się wtedy jakby złapać tego Gombrowicza. Teraz czuję się lepiej, więc jest progres, więc się czuję spełniona.
1: Że Gombrowicz został złapany.
0: Tak, że jakoś tak udało nam się wskoczyć i że jest bardzo dobrze odbierany i że przemawia no, naszymi ustami, mhm. ale że przemawia do widza i to daje zawsze dużą satysfakcję. Mhm.
1: Chciałabym zapytać, tutaj zdradzę trochę, widzą, że jeszcze przed rozmową, którą teraz nagrywamy, rozmawiałyśmy z panią Marią o tym, że no, współpracuje też pani z aktorami głuchymi i że tutaj też pani ma pewien, bierze pani udział w pewnym projekcie, który też wydaje się być bardzo ciekawy.
0: No, bardzo chciałam zrealizować coś, co przybliżyłoby osobom głuchym Polakom, polską literaturę. Mhm. Dlatego, że język migowy jest językiem obrazkowym jednak, gestu. To w ogóle to nie jest język foniczny. To w ogóle polega na czymś innym. A ponieważ się zetknęłam z racji roli w teatrze też lata temu z językiem migowym i muszę powiedzieć, że bardzo otworzył wyobraźnię, że inaczej jest inna forma porozumiewania się niż słowo. Że są znaki, gesty, mimika twarzy, cała sylwetka, więc to tak mi otworzyło oczy i się zakochałam w tym polskim języku migowym i bardzo chciałam zrobić coś, co przybliżyłoby głuchej widowni no, polską literaturę, która dla nich jest napisana w języku obcym. Czyli nawet jeżeli przeczytają, to oni do końca tego nie rozumieją. No i się zdecydowaliśmy na zrobienie wersji Ślubów Panieńskich Fredry, właśnie w polskim języku migowym, w Teatrze Klasyki Polskiej, no bo dyrektora przekonałam, że polski język migowy jest też tylko w Polsce. Więc żeby promować ten język i żeby był spektakl integracyjny, czyli grają głusi aktorzy, którzy grają w polskim języku migowym, a słyszący aktorzy jakby ich dubbingują.

0: żeby to był spektakl zrozumiały i dla słyszących, i dla niesłyszących. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Jest to ambitne bardzo założenie, bo to jednak jest tekst literacki Fredry i trzeba to przełożyć. To nie jest takie proste, żeby przełożyć na polski język migowy. No ale koledzy głusi aktorzy, znaczy oni, trudno nazwać ich aktorami, no, są aktorami akurat w tym projekcie, ale mają jakby swoje zajęcia, więc to są tacy też fascynaci teatru i że oni chcą promować ten swój język i jakby chcą wystąpić, żeby pokazać się i mają bardzo dużo frajdy, zwłaszcza, że no, Fredro to komedia. No wszystko się dzieje w domu pani Dobruńskiej. No i wyszło na to, że jest po prostu taka rodzina głucha i mają głuchych znajomych. Zresztą jak jest naprawdę, nikt nie tłumaczy, dlaczego migamy. No taki dom, tacy ludzie. Ale bardzo ich to śmieszy, bo pamiętam, że jakby też w środowisku głuchy była taka potrzeba, żeby... bo to są bardzo dowcipni ludzie, potrafiący bardzo fajnie żartować i z siebie, i w ogóle ze wszystkiego. I poczucie humoru jest dla nich bardzo ważne. I oni zawsze narzekali, że nawet jeżeli jest coś o głuchych, to zazwyczaj, że to jest jakaś taka niepełnosprawność, odrzucenie. To znaczy, to wszystko jest, tylko że im brakowało, żeby pokazać świat głuchych jakby z tej innej strony, że to nie tylko jest jakaś tam niedoskonałość, zwłaszcza, że oni jakby nie odczuwają tego jako niedoskonałość, bo po prostu nie słyszą, mają swój język. Więc im brakowało czegoś, co byłoby zabawne, które by pokazało ich jako ludzi właśnie zabawnych, takie relacje między nimi i że to jest wszystko śmieszne, więc no, póki co śluby panieńskie ich śmieszą i mam nadzieję, że będą śmieszyły też widownię zarówno niesłyszącą, jak słyszącą.
1: No właśnie, bo teraz tak sobie wyobrażam, jeżeli będą aktorzy, którzy będą dubbingować polski język migowy, to co dzieje się na scenie, to tak naprawdę reakcje mogą być w trochę różnych momentach o osób, które słyszą i które nie słyszą.
0: Tak, zwłaszcza, że to się nie da tak przełożyć linearnie, że dosłownie to, co jest w języku u Fredry, nie można tak przełożyć na polski język migowy. Znaczy, można by było migać systemem, czyli po polsku, czyli migam podmiot, przydawka, orzeczenie, dopełnienie, ale to jest niezrozumiałe dla głuchych, bo oni mają inną składnię w ogóle. To jest język, który tak naprawdę nie ma formy pisanej, bo forma pisana nie istnieje, więc on jest taki bardziej obrazkowy. To znaczy, oni odczytują z całej sylwetki, nie tylko z gestu. To nie jest tylko gest ręką, to jest mimika, to jest mowa ciała, wszystko. Więc no, bardzo jestem ciekawa, co nam z tego wyjdzie. No i się cieszę, że namówiłam dyrektora Teatru Klasyki Polskiej, żeby stworzył taką niszę właśnie dla polskiego języka migowego. Bo też uważam, że język, w którym się tworzy, ten język żyje, się rozwija. A polski język migowy bardzo się rozwija i bardzo się zmienia. Więc oni czasami się śmieją, bo ja się uczyłam dawno, dawno temu, więc to właśnie koledzy aktorzy mówią, że kiedy ja się uczyłam migowego, bo ja czasami migam takie stare znaki, więc teraz mam aktualizację, muszę w głowie zrobić, bo się zmieniają znaki, no tak jak język.
1: Właśnie to chciałam powiedzieć,
0: język żyje,
1: tak?
0: I
1: tak, że słowa wchodzą, wychodzą. Tak.
0: I że ktoś mówi nagle takim starym językiem. No ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także 19 lipca mamy mieć taki pokaz w Łazienkach Królewskich. No ale premierę planujemy na jesieni, żeby tak było już uroczyście i w teatrze. Mam nadzieję, że się uda. Ale zapraszam, jak ktoś będzie w lipcu w Warszawie, to jest Festiwal Fredrowski w Łazienkach, gdzie Teatr Klasyki Polskiej wystawia wszystkie swoje realizacje Fredry, więc można będzie zobaczyć i Zemstę, i Śluby Panieńskie, i Damy i Huzary, oni mają parę tych tytułów. No i przy okazji też Śluby Panieńskie w wersji polskiego języka migowego.
1: Skąd się w pani w życiu, w jaki sposób w pani życiu wzięło się pisanie scenariuszy?
0: Oj, to tak. Taki pierwszy scenariusz, jaki w ogóle napisałam, bo nawet nie wiedziałam, że potrafię pisać scenariusze, to też był związany właśnie z głuchymi, bo jak robiliśmy w teatrze Dzieci Mniejszego Boga, to był 89 rok, to było dawno. I bardzo dużo głuchych wtedy przychodziło na ten spektakl. No to jakby też tak zostałam kupiona przez środowisko, ponieważ grałam głuchą, no to im się wydawało, że taka jestem jedna swoja. Z nich. Taka swoja. Czasami widzowie nawet siedzieli na widowni, wychodzili z teatru, mówili, że ta głucha jest całkiem niezła. Więc to tak mi
1: bileterzy... Przekonująco zagrała.
0: Bileterzy by przekazywali. Więc tak zostałam kupiona przez to środowisko, no i oni narzekali właśnie, że nic nie ma dla nich, że tak nie mają za bardzo na co pójść do teatru, no bo to wszystko jest jakby grane w obcym języku, bo język polski no, w formie pisanej no, jest dla nich czytelny, ale mówione to ciężko i że tak nic dla nich nie ma i ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić bajkę. Dostałam propozycję z teatru telewizji, czy bym nie napisała jakiejś bajki dla dzieci i pomyślałam sobie, że to będzie okazja, żeby właśnie zrobić bajkę z wykorzystaniem języka migowego. Ale wtedy migaliśmy systemem, bo to tak, ja byłam nauczona migać systemowo, czyli po polsku.
1: Czyli, no właśnie, czyli tak, to jakby wyjaśnijmy naszym słuchaczom, są jakby w pewnym sensie dwa języki
0: dwa
1: migowe,
0: języki,
1: tak?
0: Znaczy jest język migowy naturalny głuchych, to jest PJM, i jest tak zwany system, czyli jakby przełożenie dosłowne języka polskiego na
1: migi.
0: Na znaki, bo na przykład głusi generalnie nie migają negacji.
1: Okay.
0: Bo w zależności od wyrazu twarzy, to wiadomo, on miga tylko, że idzie, ale w zależności od wyrazu twarzy, to oznacza, że albo idzie, albo nie pójdzie, albo pójdzie, ale później, albo pójdzie wcześniej. To jest duża skala możliwości. A w momencie, kiedy migasz po polsku, no to migasz właśnie nie pójdę. Wy, do, tam, no, wszystkie te przyimki, zaimki, że to się wszystko wtedy jakby przekłada dosłownie język polski. No i wtedy właśnie powstała ta bajka w teatrze telewizji Kile Wipen, co potem mi rozśmieszyło, bo bardzo dużo głuchych, których poznałam, młodych osób, oglądało ją w dzieciństwie. Więc to też takie miłe, że tak weszłam do kanonu. Mimo, że to było migane jakby po polsku, to znaczy w systemie, a nie w języku migowym. A teraz właśnie chciałam, już dojrzałam do tego, żeby jednak zrobić w naturalnym języku głuchych Polaków. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No właśnie tak zapytałam o te scenariusze.
0: No i wtedy, jak napisałam tą bajkę, zrobiłam scenariusz, to potem tak pomyślałam sobie, że jak już napiszesz jedną rzecz, no to potem piszesz kolejną. Ale też dostałam propozycję właśnie pisania jakiejś telenoweli i pamiętam, że miałam taki, tak robili casting, kto się nadaje, kto się nie nadaje, więc zostałam przyjęta do zespołu wtedy. No ale przez to, że już coś wcześniej napisałam, bo tak to by mi nie zaproponowano. No i mając do wyboru pisanie telenoweli albo granie w telenoweli, to stwierdziłam, że wolę pisać.
1: No i tu moje pytanie, dlaczego?
0: No bo masz więcej możliwości. Możesz bohaterów poprowadzić tak albo inaczej. A w momencie, kiedy grasz w telenoweli, to zazwyczaj jest to jakiś taki schemat.
1: Że jednak ktoś prowadzi.
0: Ktoś prowadzi i tak nie zawsze ci się podoba to, jak prowadzi, bo to różne te telenowele są. No teraz jest więcej seriali, ale był taki okres, że głównie takie telenowele, więc to tak trochę było pisane. Złośliwie mówili na kiełbasę. To znaczy, że wszystko jedno, w którym momencie przetniesz, bo jakby kontynuujesz, tak upychasz te sceny, upychasz i to tak idzie, bo było dużo tych telenoweli takich codziennych, więc trzeba było tak utkać te sceny. Ale to też było ciekawe doświadczenie, bo właśnie jak mi zaproponowano pisanie scenariusza, to była taka telenowela. Już nie pamiętam, w jakiej stacji to leciało, chyba w Polsacie, ale nie wiem, nie chcę kłamać.
1: Samo życie. To chyba Polsat, tak?
0: Tak, i wtedy przyjechał do Polski taki polski reżyser, już nie pamiętam nazwiska, Nowicki. Był taki reżyser i on przyjechał z Wenezueli, bo tam był specjalistą od telenoweli wenezuelskiej i tu przyjechał i dawał nam takie uwagi właśnie, jak trzeba pisać telenowele według wzorca takiego latynoamerykańskiego.
1: Aha.
0: I takie zasady wygłaszał i to było bardzo zaskakujące, bo jakby obce też naszej trochę kulturze.
1: Mm-hmm.
0: Więc takie rozwiązania, że tam że były jakieś takie żelazne zasady, że jak na przykład bohaterka została skrzywdzona przez jakiegoś pana, wykorzystana, to no to musiało być, że ona i tak musi dojść do ślubu tej pary.
1: Z tym skrzywdzonym? Znaczy tym krzywdzącym?
0: Tak, tak. Bo jak moja babcia rocznik 900 mówiła, jak skibka odkrojona, to już nie przyrośnie. Więc to trochę było w tej zasadzie, że jak pan nawet skrzywdził taką panią, to musi się to zakończyć ślubem.
1: Czyli on musi gdzieś pomiędzy żałować.
0: Do konsumpcji, bo musi się okazać, że albo był, nie wiem, albo mu coś się stało, odebrało mu umysł, albo coś mu podali, jakiś straszny środek, więc, ale że to nie ma tak, że nie ma tak, że takie podstawy właśnie wierności, że jak już panienkę wykorzystał jakiś pan, to musi to się zakończyć ślub. Co u nas to tak w XIX wieku może było i też nie, też nie. Więc takie bardzo śmieszne zasady, ale potem oglądasz te telenowele wenezuelskie czy meksykańskie i się okazuje, że to faktycznie jest według schematu. Widz może nie widzi schematu, a pisząc właśnie widzisz schemat i to też czasami pomaga, to znaczy aktorsko pomaga, to znaczy dla mnie to wtedy było wyzwanie, żeby znaleźć budowę schematu, co oczywiście potem się trochę mści, bo potem idziesz z dziećmi, oglądasz jakiś film albo serial i mówisz, co będzie dalej i oni się denerwują, że wiesz, co będzie dalej.
1: A, bo rozumiem, że po prostu w innej produkcji jest dokładnie ten sam schemat.
0: Bo się łapie schemat. Mm-hmm. Znaczy, po pewnym czasie łapiesz schemat, więc pod tym względem pisanie scenariuszy w pewnym momencie było dla mnie takim odkryciem, że można się też pobawić właśnie w to pisanie według schematu, bo to takie zadanie, takie jak w szkole podstawowej pamiętam, jak pani nam podawała jakieś słowa typu góra, chmura, inne i że trzeba było ułożyć zdanie do tych słów, żeby zapamiętać pisownię. I ja jako dziecko miałam taką zawsze tendencję, że jak dostawałam te słowa, to musiałam ułożyć opowiadanie, które będzie logiczne od początku do końca. I ta moja nauczycielka mówi, ale po co ty to robisz? Nie musisz. Każde zdanie może być osobne. W ogóle nie muszą się ze sobą łączyć. Ja mówię, ale jak to? To bez sensu wtedy pisać coś takiego. Więc widać, że gdzieś we mnie było jakieś takie poczucie, że musi być uporządkowane, że musi być historia, że musi być to po coś, a nie, że tak w ogóle napiszę, że w góry chodzą ludzie zdobywać szczyty, a wielka chmura nadciągnęła nad miastem, że to w ogóle tak, że miałam taką potrzebę jako dziecko, takiego logicznego wytłumaczenia świata. Nie musi być przypadkowe, więc chyba mam taką skłonność do schematów trochę. Nawet po to, żeby je burzyć, bo jak masz schemat, to jest fajne wtedy rozwalać. O tym Gombrowicz też ma to, że on uwielbia burzyć schematy, tylko że musisz znać schemat, żeby wiedzieć, dlaczego ktoś...
1: Co można zburzyć. Tak. No właśnie, no i gdy na przykład przy tworzeniu tych scenariuszy, szczególnie właśnie seriali, czy pani potem oglądała te seriale?
0: Nie, no czasami oglądałam.
1: Żeby na przykład zobaczyć właśnie, jak aktorzy to realizują?
0: Tak. Czasami oglądałam. Jak pisałam na dobre i na złe, też często oglądałam, bo często też aktorzy wnoszą bardzo dużo od siebie i to też zmienia na przykład, że potrafią tak zagrać scenę, że ty nie wpadniesz na pomysł, że tak można. I to jest fajne, takie odkrywcze, że wow, no to muszę następną już napisać inaczej, bo to... Znaczy w momencie, kiedy serial trwa i są kolejne odcinki, to też jest wyzwanie, żeby coś nie powtarzać, nie iść po własnych śladach, tylko znaleźć coś nowego. I w tym momencie czasami koledzy aktorzy proponują bardzo fajne rzeczy. czasami też proponują coś, co wydaje się, że kompletnie nietrafione i że popełniłeś błąd, bo powinieneś napisać tempo sceny, bo na przykład scena, która jest napisana na taki język potoczny, że tak, takie, że miało być takie, taka rozmowa taka zwykła, takie pleple, takie zwykłe i nagle w pewnym momencie pada ważne zdanie, tam, typu, że umieram, albo mam AIDS, albo coś tam. Ale chodziło o to, żeby stworzyć taką sytuację, że niby taka pozorna rozmowa i nagle jest puf. No i potem oglądasz to i się okazuje, że koledzy już od początku sceny już grają, że zaraz będzie puf. I potem sobie myślisz, źle napisałam didaskalia, że trzeba było napisać, że tu allegro presto i że tu jest akcent. No ale tak nie chcesz też pouczać kolegów. Nie, generalnie aktorzy dużo wnoszą i to jest fajne w tym zawodzie, że każdy tekst, który... że nigdy nie jest tak samo. To znaczy, że każdy człowiek wnosi bardzo dużo od siebie, że to jest jakby... No, sami dla siebie jesteśmy własnym instrumentem, to znaczy aktor jest pewnym instrumentem i w zależności od tego, kto gra daną rolę albo dany tekst, to są dwa różne światy, mogą być zupełnie inne interpretacje, zupełnie inne postaci. Więc to jest fajne w tym zawodzie, że każdy z nas wnosi jednak kawałek siebie.
1: Ale tak się zastanawiam, czy na przykład właśnie jest pani aktorką, pisze pani na przykład jakiś scenariusz, to czy ta świadomość aktorska wtedy pani pomaga pisać, czy trochę na przykład przeszkadza? Bo właśnie tak jak pani mówi, wyobraża sobie pani jakąś scenę już, jakby to mogło być zagrane, a potem się okazuje, że to można zupełnie inaczej zagrać.
0: Generalnie myślę, że pomaga, bo mam taką wiarę w kolegów aktorów. To znaczy pisząc, wydaje mi się, że...
1: Da radę.
0: Że to dadzą radę. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś tak w ogóle jest obok. No ale to wszędzie się tak zdarza, że ktoś jest obok i potem myśli sobie, gdzie popełniłem błąd, coś źle napisałam, że to nie zostało dobrze zrozumiane. Jakby intencja nie została zrozumiana. Ale generalnie to pomaga, bo mam taką wiarę w aktorów i zawsze mam, przy pisaniu scenariuszy moim głównym problemem zawsze były didaskalia. Aha. Bo nie chciałam pisać, że aktor wchodzi i siada, albo aha, że przechodzi. No bo myślę sobie, ja nie wiem, jak kolega zagra. Może będzie chciał usiąść, a może będzie chciał się położyć, a może będzie biegał.
1: Okej. Okay.
0: Więc i tu czasami byłam karcona, że nie napisałam dokładnie, jak ma scena wyglądać.
1: To zadam takie pytanie, bo czasami oglądamy jakiś swój ulubiony serial, no i raptem ten nasz bohater, coś się z nim dzieje. Czy to jest zawsze wina scenarzystów? Czy jeszcze ktoś podpowiada scenarzystom, co ma się z daną postacią wydarzyć?
0: Nie, no, to oczywiście, że jest cała produkcja, jest polityka też. No też reżyser ma przede wszystkim koncepcję, jakby jak to rozpisać. Więc tam jest bardzo dużo czynników. Mało tego, często jest tak, że scenarzysta coś napisze, a potem na planie koledzy uznają, że jest za dużo i coś zostaje wycięte. I potem się okazuje, że jak tu wycięli, to się sypie potem jak domino, że już w następnych odcinkach też trzeba zmieniać, bo jak tam nie poszło coś, to już trzeba to odkręcać. Ale to też takie... powiedziałabym twórcze doświadczenie, że wchodzi ci inny człowiek i nagle coś wyjmuje, jakiś jeden elemencik i się wszystko sypie i trzeba wszystko zmieniać, więc... No, ale znam kolegów scenarzystów, którzy świetnie sobie z tym radzą.
1: A czy pani, pisząc właśnie scenariusze, przywiązuje się do tych postaci, o których pani pisze?
0: To znaczy w momencie, kiedy piszę jakby w zespole, że wchodzę do projektu, który jest wymyślony, no to nie, to tak piszę. To znaczy tak pisałam, bo obecnie nie piszę. Ale jak wchodzę do projektu, który jest wymyślony, są wymyślone postaci, mniej więcej wspólnie się ustala, co tam bohaterów spotyka, jakie są główne wątki, no to trochę jest tak, trochę się czuję jak aktor, tak do wynajęcia, że chcecie tak? Proszę bardzo, tak. W momencie, kiedy tworzysz coś własnego, to wtedy się przywiązujesz bardzo do bohaterów. Jak jest takie, że twoje wymyślone od początku do końca, każda postać, koncepcja, to wtedy, tak, to wtedy boli, jak się okazuje, że coś trzeba zmienić.
1: No właśnie, to tutaj chciałam też zapytać o ten scenariusz, który został bardzo zmieniony przez telewizję polską i pod którym potem pani jednak stwierdziła, że niekoniecznie chce się podpisać. To zapytam z ogładą, czego nie zobaczyliśmy? Jakiej historii nie zobaczyliśmy?
0: Znaczy, jakby mój żal polegał na tym, że to nie został zmieniony scenariusz. Tylko jakby wykorzystano pomysł, epokę i bohaterów, do powiedzenia zupełnie innej historii. Kompletnie innej. I gdyby Telewizja Polska powiedziała, że a, bo tamten projekt był, nie nadawał się, nie odpowiadał ich, nie wiem czemu, tam
1: normom.
0: Zamówieniu, normom, i że stworzyliśmy coś nowego, no to ja bym nie miała pretensji. Oczywiście moje pretensje i mój żal polegał na tym, że wmawiano widzom, że to jest poprawienie naszego scenariusza. Co było kompletnie niedorzeczne, dlatego że jakby ten pomysł na serial wziął się stąd, że miał być taki serial codzienny, ale dedykowany bardziej dla no, dzieci, powiedzmy młodej widowni, takiej szkolnej. Że to był taki pomysł, żeby, bo na początku tak myślę sobie, codzienny serial historyczny to jakiś masakra.
1: Trudne, ciężkie gatunkowo.
0: Ale ponieważ to był czas, kiedy moje najmłodsze dziecko przychodziło ze szkoły, włączało telewizor i tam leciały jakieś trudne sprawy albo coś takiego i było, ja byłam przerażona. To pomyślałam sobie, tak, że godzina była wymyślona, że to jest tam po Teleekspresie, czy tam 18, że właśnie jak przychodzą dzieciaki ze szkoły, chodziło o to, żeby był serial historyczny, ale gdzieś tam przybliżający tę historię tych bohaterów. I na początku byłam taka trochę nieufna, bo jak właśnie dostałam propozycję, że coś takiego może codziennego właśnie, związanego z historią, takie było zamówienie, no to pomyślałam sobie, że w sumie ta codzienność dawała miejsce na to, żeby na przykład wytłumaczyć pewne skomplikowane zjawiska w historii polskiej, jakby ja wybrałam czas, bo dostałam propozycję napisania czegoś takiego i to było takie, że tak w ogóle z powietrza, że może o Jadwidze antykapeńskiej. I ja stwierdziłam, że nie, że codzienny nie może wejść Jadwiga i stąd był wymyślona epoka. Ponieważ to było dla młodzieży, to troszeczkę było to bardziej jak pisane, trochę jak kryminał, więc oczywiście pewne rzeczy były fikcyjne, ale były wprowadzone po to, żeby wytłumaczyć sytuację historyczną, jaka była po rozdziale, po podziale dzielnicowym Polski, bo to Łokietek zaczynał stalać i Kazimierz bardziej. No i to była bardzo skomplikowana sytuacja wśród tych piastów naszych, bardzo. I żeby wytłumaczyć, jakie są zależności pomiędzy tymi księstwami, myśmy wymyślili, że tam zaraz na początku, bo Łokietek u nas od razu umierał w pierwszym odcinku, w ogóle był nieżywy, na dzień dobry, że wymyśliliśmy, że Kazimierz wychodzi na miasto, bo on stale urywał się z zamku i jest napaść na niego i na Algierta. I ta napaść była wymyślona po to, żeby właśnie, żeby przedstawić tych piastów. I Kaziu prowadzi takie własne śledztwo, żeby się dowiedzieć, kto zyska, a kto, znaczy, komu, kto zyskałby na jego śmierci. I podejrzewa wszystkich członków rodziny i wszystkich. Ale jakby ten, to było wprowadzone głównie po to, żeby przedstawić tych kolejnych piastów, którzy potem też odegrali ważną rolę w historii i Kazimierza i następnych pokoleń. Więc i stąd był ta napaść na Kazimierza, to, że tam ktoś powiedział, że on się nie nadaje na króla i że Kazimierz robi właśnie to śledztwo, sprawdza, kto jest za tym, żeby go zabić. No i po przeróbce, znaczy to w ogóle wszystko poszło do kosza, tam trzy sceny zostały z naszych, bo już były nakręcone. po przeróbce oni tylko zachowali to, że ktoś tam powiedział, że a, bo Kazimierz się nie nadaje na króla i królowa powiedziała, a to zdrada, a tam jakoś, że tu mój syn Bolko powinien. Ja tak siedziałam i myślę sobie, kurczę, Bolko, najbardziej lojalny z książąt śląskich, do końca wspierał Kazimierza, ale jako niezawisły książę. Mhm. I oni tu nagle mówią, że Bolko na króla, że Kazimierz. To ja mówię, no to banicja powinna być za to. I tak z ciekawości myślę sobie, to obejrzę następny odcinek, jak oni z tego wybrną. Mhm. No i jest scena polowania. I przychodzą książęta Sieracki i Łęczycki do Kazimierza i mówią, wiesz, byśmy tak powiedzieli, ale wiesz, ale my cię lubimy. I znaczy, problem polega na tym, bo to nawet nie chodzi o to, że zmienili, tylko że przez to, że chcieli zrobić inaczej niż u nas, to bardzo często było wbrew historii. Mhm. Znaczy, że tak historycznie to jest, było zupełnie odwrotnie. A poza tym jakby w ogóle wyleciała historia. Nikt nie zajmował się historią, bo wydawało mi się, że pretekstem do stworzenia takiego serialu jest właśnie opowiedzenie historii w ciekawy sposób. Mhm. Tak, żeby młodzi ludzie chcieli i tam...
1: No, ale jakby, jednak prawdziwej historii.
0: Prawdziwej historii. Mhm. Oczywiście, że stosowaliśmy pewne takie podpuszczenia właśnie, że tu Kazimierza ktoś chce zabić, nie? Mhm. Albo jakieś były takie fałszywe tropy. Ale po to, że jeżeli ktoś znał historię, to wiedział, że to jest fałszywy trop. A jak ktoś nie znał, to miał odkryć, że no właśnie, że to jest taki fałszywy trop. A tutaj poszli tak na rympał prosto. Więc to najbardziej bolało, że jakby został zepsuty projekt, który miał czemuś służyć. A wyszło, nie wiem, no takie...
1: Jak to czasami mówimy, miało być pięknie, a wyszło jak zawsze.
0: Znaczy, jakby nie, w tym momencie nie rozumiesz idei, po co taki serial. Mhm. O to, żeby aktorki chodziły w strojach, bo jakby cała polityka Kazimierza i później, wtedy Europa trochę egzystowała jak nasza obecnie Unia Europejska. I bardzo były ważne relacje rodzinne. I w naszym jakby projekcie miało być, że opowiadamy serial o kobietach. Bo to się nazywało Korona Królowej, bo to jest historyczna nazwa korony, którą Łokietek zamówił dla siebie. Dla siebie zamówił koronę Chrobrego. On chyba miał koronę Chrobrego, tak. A dla żony klejnot, który został nazwany Koroną Królowej. I jakby w zamyśle miało być, że to jest historia o kobietach, bo się okazało, że koligacje rodzinne były bardzo ważne. Mhm. I sojusze na przykład, które Kazimierz zawierał. I w momencie, kiedy myśmy się skupiali na researchu, jakby co dana kobieta wnosiła do historii, to nagle to się wszystko układało. Nawet nasz konsultant historyczny, Jurek Pysiak, on sam był zdziwiony, że jak ja powiedziałam, że nastawiamy się na panie, co panie wniosły, to nagle się okazywało, że Kazimierz podpisywał jakiś pakt o nie agresji z, chyba z Brandenburczykami. I nagle się okazuje, że to też było drogą rodzinną, bo tam mamusia była siostrą kogoś tam i w sumie to wszystko krewni i znajomi. Mhm. I oni tak pokrewnych i znajomych. I tak to działało. Więc no, tego mi zabrakło. To znaczy, to w ogóle jakby, nie wiem, po co powstał serial Korona Królów. To w ogóle też tytuł idiotyczny. No, także jakby o to mam żal, bo tak coś miało czemuś służyć. Miało być takim serialem też edukacyjnym, no atrakcyjnym. No właśnie były te wątki takie trochę kryminalne, takie też komediowe i... A poza tym w historii się naprawdę zdarzały tam fantastyczne rzeczy, bo na przykład wcześniej nie wiedziałam o tym, bo w naszym zwyczaju było, że umiera król i nowy król dopiero może go pochować. Mhm. Ponieważ Łokietek zmarł w Wielki Post, to nie można było zrobić koronacji w poście. Musieli czekać do Wielkanoc. Mhm. Więc on leżał od marca do końca kwietnia na Wawelu Niepochowany.
1: Okej.
0: Okay. Ale Jeremi Wiśniowiecki, nie Jeremi, Michał Korybut Wiśniowiecki czekał na pogrzeb chyba 9 lat, bo Sobieski nie miał czasu go pochować. Znaczy on leżał gdzieś tam w kościele w Trumience, ale nie miał pogrzebu oficjalnego.
1: Ale... To takie trochę makabryczne wręcz fakty.
0: Znaczy, nie było pogrzebu. No, był w kościele w Trumience, to nie, że stał w domu. Ale właśnie było fajne, że przy okazji Łokietka okazało się, że on te 2 miesiące czekał prawie z pochówkiem i że jego ciało się nie rozkładało. Więc było podejrzenie, że został otruty.
1: Okej.
0: Okay. Że to chyba, nie pamiętam już, wyrzuciłam mnóstwo rzeczy z mózgu. Mm-hmm. Czy to był cyjanek, czy arszenik, żeby po podaniu, że się ciało nie rozkłada. I też chcieliśmy zrobić właśnie taki, no też taki, wykorzystać to, że jest podejrzenie, że ktoś otruł króla i to było kolejne śledztwo, co nie znaczy, że naprawdę otruli Łokietka, ale chodziło o to, żeby pokazać jego konflikt z Krzyżakami i że tak naprawdę dlaczego Kazimierz nie kontynuował tego walki z zakonem, że starał się doprowadzić do ugody, bo tam Łokietek wygrał jedną bitwę, ale odpowiedź Krzyżaków była masakryczna i bardzo dużo polskich ziem zostało przez nich zniszczonych. I na przykład to też się dowiedziałam przy okazji, co rzeczy się dowiadujesz przy okazji serialu historycznego, że Włocławek wcześniej był nazwany Włocławiem, ale po zniszczeniach został nazwany Włocławkiem, bo tam już niewiele zostało.
1: Okej. Okay. Ale czy to w pani miała jakby wcześniej wiedzę, takie w ogóle zainteresowanie historią, czy to dopiero właśnie nie, podczas, wokół tej propozycji powstało u pani tyle zaciekawienia tematem historycznym?
0: Nie, generalnie lubiłam historię, bo miałam fantastycznego profesora od historii w liceum, więc to w ogóle lubiłam historię, ale nie jakoś tak, moja siostra się zaczytywała w pamiętnikach, ona to uwielbiała. No ja lubiłam historię, ale tak też nie do końca, tylko że w momencie, kiedy dostajesz zadanie, no to robisz research i jakby zastanawiasz się, co dla współczesnych dzieciaków może być atrakcyjne, na ile to przemówi do współczesnego widza, jak przedstawić tę historię, żeby była ciekawa. No w Kazimierzu ujęło mnie to, bo on niby był kochliwy, ale on się żenił z tymi kobietami, które kochał.
1: Ale poczciwy człowiek.
0: Ujęło mnie to, że nawet jak odesłał żonę, jedną i drugą, to je utrzymywał do końca życia. Uważam, że to świetny wzorzec dla współczesnych mężczyzn.
1: Bardzo dżentelmeńska. Tak.
0: To mi się spodobało w Kazimierzu, tak, że ale mówiąc szczerze, poza tam kilkoma pierwszymi odcinkami, które musiałam obejrzeć, żeby właśnie powiedzieć, czy zabieram nazwisko, czy nie, to potem już nie oglądałam, bo stwierdziłam, że może tyle rzeczy nie zostały. Znaczy w ogóle jakby zmieniła się idea, więc ja nie powiem, no gdyby ktoś wymyślił, że coś takiego chce zrobić, no to proszę bardzo, tylko że najgorsze jest to, że w momencie, kiedy dostajesz taką propozycję stworzenia takiego serialu, no to analizujesz wszystkie mielizny, wszystkie pułapki, co może pójść nie tak. No i starasz się je obejść, starasz się je wykorzystać na swoją korzyść, po czym się nagle okazuje, że to się wyrzuca wszystko do śmieci i się jedzie, bo to telenowela. Co to znaczy telenowela? Takie wytłumaczenie, bo kostiumy, bo... Tylko, że wszystko fajnie, tylko, że w momencie, kiedy w serialu występują autentyczne postacie historyczne, to mi się nóż w kieszeni otwiera, jeżeli to jest wbrew historii. Mm-hmm. Bo po co to pokazywać?
1: No wiadomo, że minęły lata, to one już nie zareagują, te postacie, ale jednak jest to takie trochę... Bo co nie innego, tak to powinno wyglądać.
0: Nie, bo co innego, jeżeli robimy fikcyjne postaci, no to proszę bardzo, jest rok 1670, tak, jest ten serial taki komediowy, który się cieszy powodzeniem. Proszę bardzo. No bo to jest pewna dowolność. Można poszaleć. Ale w momencie, kiedy masz postacie historyczne, no to co zobowiązuje? po co jest ta historia. Oni, zwłaszcza, że ta ich historia często jest ciekawsza od tego, co ci scenarzyści wymyślili. Bo na przykład jak Jadwiga Kaliska w pewnym momencie idzie do klasztoru na taką wdowią domenę tam w Starym Sączu, to pamiętam, że właśnie nasz konsultant zadzwonił do mnie w nocy i mówi: ty nie uwierzysz, kto został przeoryszą tego klasztoru rok po tym, jak Jadwiga się przeniosła tam. Mówi: jej najstarsza wnuczka, siostra Bolka Małego.
1: Ale to w ogóle aż wręcz nie, ale to się aż w głowie nie mieści, nie? Że porodzenie. Coś takiego mogło się
0: doszło
1: wydarzyć.
0: Porodzenie, tak. No, bo jej wnuczka była w tym klasztorze. Jak przyszła królowa, to zadbała o to, żeby jej wnuczkę zrobiono przeoryszą. Ksieni to się nazywało. Tak.
1: Ale to też teraz po pani odpowiedzi na to pytanie, przy okazji też usłyszałam odpowiedź na poprzednie pytanie, czy pani się przywiązuje do postaci, bo jednak widzę, że...
0: Tutaj tak.
1: Tak.
0: Ja mówię,
1: że
0: momencie, kiedy coś wymyślasz i sam wymyślasz i myślisz, jak to przedstawić atrakcyjnie, żeby współczesny widz to kupił, żeby dał się ponieść historii, no to wtedy się przywiązuje.
1: A jak jest z tymi postaciami aktorskimi? Czy pani na przykład też ma coś takiego, że się przywiązuje do postaci, którą gra?
0: Znaczy, no to jest jakiegoś rodzaju przywiązanie, chociaż takie to dziwne, bo często my aktorzy o postaci mówimy w trzeciej osobie.
1: Aha.
0: Czyli, że to nie ja, tylko postać.
1: Mhm.
0: No i trochę oni zostają w mojej pamięci jak tacy znajomi.
1: Mhm.
0: Jednych bardziej lubię, innych mniej. Innych rozumiem, innych tak nie do końca rozumiem. Ale nie mam takiego poczucia, że to ja w jakiejś tam roli.
1: Mhm.
0: Tylko zawsze na pierwszym planie jest jakaś postać. No i gdzieś w tym wszystkim ja jestem, ale bardziej ja zapamiętuję postać niż samą siebie w tej roli, ale może dlatego jestem aktorką, że tak lubię się zasłonić kimś, czymś. Także jak zobaczyłam, że audycja się nazywa Aleja
1: Sław,
0: to tak pomyślałam sobie, nie wiem, czy to dla mnie.
1: Aha, czyli to w tym przypadku pomyślała pani trochę tak, to nie o mnie, to o aktorce Marii Cunelis, tak?
0: To trochę tak.
1: Okej. Okay. Z tych postaci, które teatralnych, które pani grała, to i jakaś taka jedna ukochana była?
0: No, lubiłam Sarę, bo dzięki niej poznałam język migowy. Lubiłam też, bo to był mój dyplom, matkę z matki Witkacego. Bardzo ją lubiłam. Każdą rolę, do każdej roli mam jakąś taką słabość, no to Iwonę 32 lata temu pamiętam jako klęskę, więc tak nie do końca ją rozumiałam, ale chyba wtedy też za bardzo nie wiedziałam, co mam grać i dlatego tak zostało we mnie takie poczucie, że nie do końca rozumiem. Sporo takich postaci, które zagrałam, gdzieś tam lubię, w pamięci mi zostały, czy teatralne role, czy filmowe. Na pewno pamiętam te postaci, w które musiałam się zmierzyć, które mnie kosztowały pewien wysiłek. Pamiętam, że jak Magda Łazarkiewicz zaproponowała mi rolę w swoim filmie, takim debiutującym przez dotyk, to mi się wydawało, że to jest tak obce mojej osobowości, ta postać, że ja gram takie zwierzątko i że ja jestem taka wycofana, zamknięta w sobie, że pamiętam, że buzia mnie bolała, bo tak starałam się, że do kamery, żeby się nie wykrzywiać, żeby to tak ściągnąć wszystko. I głównie pamięta się te role, które przyniosły... musiałam się zmierzyć z jakimś problemem. Tak samo jak gram Anitę w Antygonie w Nowym Jorku. I ona portorykanka. I dla mnie to była taka abstrakcja. Co to jest te Puerto Rico? Ktoś mi tłumaczył właśnie, że jest taka... taka hierarchia mniejszości w Stanach, że tam są ci Amerykanie pochodzenia anglosaskiego, oni są najwyżej, potem są niżej tam Niemcy, coś tam. No i tak jest ta coraz niżej ta drabina, Irlandczycy, Polacy, tam wcześniej Włosi, Irlandczycy, Polacy, tam potem czarni, znaczy Afrykanie, Wietnamczycy, Wietnamczycy, Chińczycy i tak w dół, w dół, w dół i na samym dnie jest Puerto Rico.
1: Okej.
0: A na samym, samym końcu Indianie. I no to też przemawia do wyobraźni, bo tak nie wiesz, co to jest to Puerto Rico, że to jest taka właściwie no, tak skolonizowana przez Amerykanów, więc oni tak nie do końca gdzieś tam przetrwali z własną kulturą i to takie... Ale to przemawia do wyobraźni aktora, jak wiesz, że w tej drabinie takiej społecznej, że gdzieś jesteś tam na dole, bardzo nisko. I głównie pamiętam te role, w których musiałam się z czymś zmierzyć, że były wyzwaniem, że musiałam coś...
1: Jeszcze na koniec zapytam, ale to rzeczywiście, nie wiem, miała pani jakieś takie właśnie... Dlaczego pani została aktorką? Miała pani potrzebę występowania przed ludźmi?
0: Myślę, że tak. Że, znaczy, nie, to nawet nie chodziło o potrzebę występowania przed ludźmi, tylko jako dziecko, tak można powiedzieć, miałam taką potrzebę, że mam jakąś taką ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Aha.
0: Że może ja, no bo taki kompleks drugiego dziecka, więc starsza siostra była idealna we wszystkim, ja byłam mniej idealna i mi się wydawało, że ja muszę nadrobić tym, że ja taka jestem atrakcyjna, bo mam coś ciekawego do opowiedzenia, albo że tak coś zauważyłam i taka potrzeba jakby stworzenia takiej legendy. No ale to też wynikało z lektur, że pamiętam, że przeczytałam jako młoda osoba bardzo, bo to nie wiem, ile miałam lat. To się nazywało Kapitan Fracas i było takim szlachcicu francuskim, zubożałym, który dołącza do grupy aktorów. I, no i ci aktorzy byli przedstawieni w ogóle jako fantastyczni ludzie. Oni ratowali świat. No i to taki trochę Don Quixote połączony z aktorem i ci aktorzy tacy cudowni. I, no i ten schemat mi się podobał, że ten taki, że taki aktor. A poza tym myślę, że to też wynikało właśnie z... że to, no to tak przedłuża dzieciństwo, aktorstwo, bo nie musisz się zdeklarować, że wybierasz jakąś drogę i masz takie, że to jest takie otwarte, że mogę być tym, mogę być... To mi się podobało jako dziecku, że to daje taką wolność, że mogę być, zagrać lekarza, astronoma, nie wiem... żebraczkę na ulicy, ale że tak naprawdę to nie jest moje życie. To jest takie mnóstwo możliwości. Takie miałam dziecięce takie przekonanie, że to taki bezpieczny zawód, bo tak nic naprawdę. Więc myślę, że to takie trochę podszyte tchórzostwem, no nie wiem.
1: Albo...
0: Tak jakoś wymyśliłam. I, znaczy, ja miałam takie nastawienie, że zdaję do szkoły teatralnej, że jeżeli się nie dostanę, no to tam miałam w planach pedagogikę specjalną. No ale się dostałam i tak już poszło.
1: I potem się okazuje, że można być w dorosłym życiu królową.
0: Tak, tak. I to jest właśnie, to, no to jest wisienka na torcie, tak. I tak czujesz, że obsadzono cię jako królową, to zawsze poprawia humor.
1: Królowa w spektaklu Iwona, księżniczka Burgunda. Do zobaczenia w Teatrze Ateneum. A moimi państwa gościem była dzisiaj pani Maria Ciunelis.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: bardzo. Mam nadzieję, bardzo. Że nie zanudziłam.
1: Bardzo mam, dla mnie było bardzo ciekawie. Myślę, że dla naszych słuchaczy również. Jeśli państwo chcą posłuchać więcej, to zapraszamy na radiopogoda.pl. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja.

chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale czacza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Kochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił. Nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Rabować słońcu złoto i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza zbyka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama rad?

dreszczyk, smutny deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

gościach zaśpiewa. Chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto, iść kropel pięć. Niechby pięć albo sześć, każda

tak jak dziś w bulwarancie w lekcji iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jest.

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Mówi Irena Santor, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Myszy jedą. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Myszy jedą.
1: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Elżbieta Dzikowska.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.